0: To jest Radio Złote Przeboje.
1: Let me see you dance, man.

0: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Juwenalia w Łodzi jeszcze nawet nie zdążyły się zacząć, a już wokół tego festiwalu narosło tyle kontrowersji, że można by całymi godzinami o nich gadać. Już zaczęło się od samego pomysłu połączenia juwenaliów poszczególnych łódzkich uczelni w jedne wielkie łódzkie juwenalia. Potem zaczęły się kontrowersje wokół miejsca, które początkowo miało być łódzkimi błoniami, ale kilka miesięcy temu zaskoczyła nas decyzja, że impreza zostaje przeniesiona na skwer pomiędzy Lutomierską a Drewnowską. Co na to studenci? Wychodzi na to, że studenci już od początku trochę krzywo patrzyli na tę inicjatywę i postanowili, że zrobią sobie juwenalia po swojemu. Efekt jest taki, że w niewiele ponad 2 miesiące udało się od zera zorganizować festiwal Zerówka, który skupia się tylko i wyłącznie na tej kulturze studenckiej. Będzie prezentował studenckie zespoły, zaoferuje możliwość obejrzenia studenckich etiud podczas pokazu filmowego dzień przed rozpoczęciem samego festiwalu, no i przede wszystkim będzie bezpłatny, bo chyba to jest główny zarzut wobec tego, co stało się z juwenaliami w ostatnich latach. Jeśli więc natkniecie się w ten weekend na Piotrkowskiej na gigantyczny festiwal, to jest to właśnie Zerówka, czyli studenci pokazujący, że mogą zorganizować wszystko samemu, z bezpłatnym wstępem i całkowicie pro bono. Słuchacie magazynu reporterów, który prowadzi dla Was Weronika Kobus i już teraz posłuchajcie, co mają do powiedzenia na temat tej wyjątkowej imprezy organizatorzy festiwalu Zerówka.
0: To się dzieje w Łodzi.
2: Dzień dobry, Krzysztof Kalwas, pomysłodawca i organizator festiwalu Zerówka.
3: Cześć, tutaj Jadzia Sacharuk, koordynator logistyczny festiwalu Zerówka.
1: Opowiedzcie mi od początku, jak to wyglądało. Kilka miesięcy temu dowiedzieliśmy się, że juwenalia łódzkie będą organizowane wspólnie przez wszystkie uczelnie przy koordynacji ze strony Urzędu Miasta, organizacji związanych z Urzędem Miasta. Co sobie wtedy pomyśleliście?
2: Zobaczyliśmy wtedy, że to wszystko zmierza w stronę takiej centralizacji całych juwenaliów i trochę odbiera tego juwenaliowego klimatu, więc wtedy stwierdziliśmy, że ej, słuchajcie, zróbmy coś własnego, pokażmy tą kulturę stricte studencką, pokażmy, że potrafimy sami coś zorganizować, nie trzeba nas na siłę integrować, bo sami potrafimy to zrobić. I w ten sposób narodziły się pierwsze pomysły Zerówki.
1: Jeżeli mogę zapytać, to jak to czasowo się odbyło? Kiedy pojawił się pomysł na Zerówkę? Ile czasu minęło do przedostatniego weekendu maja, kiedy festiwal już będzie po prostu miał miejsce?
2: No tak naprawdę pomysł pojawił się w dniu, kiedy dowiedzieliśmy się, że juwenalia są organizowane wspólnie. Jeszcze wtedy było ogłoszone stare miejsce Wielkich Łódzkich Juwenaliów. I wtedy ten pomysł zaczął kiełkować, czyli tak naprawdę 2-3 miesiące temu.
1: No i jak wygląda organizacja festiwalu w niecałe 3 miesiące? W jaki sposób w ogóle wam się udało to spiąć? Bo to jest absolutnie niesamowite.
2: Często dostajemy to pytanie.
3: Tak, dokładnie. No na szczęście otaczam się osobami, które są też bardzo kreatywne i też czuły potrzebę zrobienia coś z tym, jak wyglądają w tym roku juwenalia. Więc tutaj od Krzyśka strony ludzie z wydziału, właśnie ludzie z roku bardzo dużo pomogli. Są właśnie w tej ekipie organizacyjnej i mają dużo zadań, dużo odpowiedzialności i super sobie z tym radzą. I o dziwo bardzo, bardzo ładnie i bardzo sprawnie to wszystko poszło.
2: Plus jest też taki, że nieważne kto gdzie usłyszy o tej Zerówce, to od razu mamy bardzo pozytywny feedback i wszyscy bardzo chcą się zaangażować, są bardzo otwarci. Dlatego też w tej grupie organizacyjnej, ale też wśród zespołów mamy przedstawicieli niemalże wszystkich łódzkich uczelni, wliczając w to prywatne uczelnie. Partnerzy też bardzo chętnie do tego podchodzą i część prowadzących zajęcia też pozytywnie się wypowiada na ten temat.
1: No to faktycznie wygląda na to, że brać studencka może zrealizować wszystko, co tam sobie tylko wymyśli. A wybraliście udział w organizacji juwenaliów wcześniej, w poprzednich latach?
2: Nie. Wydaje mi się, że wśród tych osób, które są u nas w tej grupie organizacyjnej, nikt wcześniej tam nie był zaangażowany, przynajmniej nic mi na ten temat nie wiadomo.
1: Czyli można by wysunąć taką tezę, że patrzycie na to, co organizuje teraz miasto, zrzeszając te wszystkie uczelnie i myślicie, czegoś w tym brakuje. Czego w takim razie brakuje w tych wielkich juwenaliach, co będzie na zerówce?
3: Według mnie brakuje tam takiej klasycznej kultury studenckiej. Właśnie to chcieliśmy zrobić, organizując zerówkę, żeby to był festiwal od studentów dla studentów, żebyśmy my tam mieli, że tak powiem, więcej decyzyjności w tym wszystkim, żeby nasza wizja, nasze pomysły mogły przejść faktycznie do prawdziwego życia, a z juwenaliami niestety nie ma takiej możliwości, żeby się to bardziej zaangażować, więc dlatego tak.
2: I też dlatego ten festiwal stwierdziliśmy, że będzie stricte studencki, dlatego grają same zespoły składające się ze studentów, ale też prowadzących. Będzie jeden zespół, który składa się z profesorów, doktorów, którzy zagrają od, że tak powiem, akademii, uniwersytetu dla studentów. Ale bardzo chcieliśmy pokazać to, że ta kultura studencka jest, ona jest obecna, jest cały czas żywa, tworzona i jest warta pokazania. To jest też bardzo fajna okazja dla wielu z tych zespołów, bo mamy różne, mniej, bardziej znane, z bardziej niszową muzyką, z bardziej popularną muzyką. To jest świetne, że oni będą mogli przyjść, pokazać się w Centrum Młodzi i pokazać nie tylko osobom ze środowiska akademickiego, nie tylko swoim znajomym, ale tak naprawdę wszystkim łodzianom. Słuchajcie, to jest świetna muzyka, wspierajmy się.
1: A czy macie jakieś doświadczenie z tym, żeby ta kultura studencka była używana w negatywnym kontekście? Bo wydaje mi się, że teraz coraz bardziej nakręcają się takie postawy niechętne wobec środowisk uczelnianych, wobec studentów. Spotykacie się z tym, że ta kultura studencka jest używana po prostu jako pejoratywne określenie?
2: Myślę, że ona przede wszystkim jest bardzo marginalizowana i w ogóle bardzo często studenci, czy w ogóle młodzi ludzie są tak spychani gdzieś na bok. Widzimy to chociażby przy strajkach związanych z Jowitą, z domem studenckim i tak dalej, i tak dalej. I brakuje tego, żeby ten głos faktycznie studentów, młodych ludzi wybrzmiał. Gdzieś to wszystko jest pomijane, a my chcemy powiedzieć, że chcemy, żeby to było słyszalne.
3: Tak, też wydaje mi się, że bardzo, przynajmniej ja bardzo często słyszę, że nasze pokolenie to jest takie i owakie, że jesteśmy leniwi, że tak naprawdę nie chce nam się pracować, że my to najchętniej to byśmy leżeli brzuchem do góry, a pieniądze by nam z nieba spadały i tak dalej. No i absolutnie tak nie jest i chcemy też to pokazać. Chcemy pokazać też, ile jesteśmy w stanie zrobić, w jak krótkim czasie, jak super potrafimy się zebrać i współpracować ze sobą i jak naprawdę niesamowitym pokoleniem jesteśmy. I
2: tak, bo też to, co jest ważne, całą zerówkę organizujemy pro bono. I zespoły, i my jako organizatorzy tak naprawdę wszystko finansujemy z tego, co udało nam się pozyskać od partnerów, no bo jednak umówmy się, impreza to są koszty. Ale to jest świetne, że są ludzie, są firmy, które wierzą w te wszystkie projekty, wierzą w młodych ludzi i dają nam przestrzeń do tego, żebyśmy mogli faktycznie realizować te pomysły. Też, tak jak mówiliśmy, to wszystko organizujemy za darmo i wątpię, żeby to mogło udowadniać, że jesteśmy leniwym pokoleniem, skoro potrafimy nagle wziąć rzeczy w swoje ręce i stworzyć coś pięknego.
1: I jak wam się udało doprowadzić do tego, żeby to spięło się nadal pozostając festiwalem z darmowym wejściem?
2: No tutaj, tak jak mówię, to jest wszystko dzięki wsparciu finansowemu partnerów, którzy pokrywają koszty sceny. To też było nasze założenie od samego początku, że to ma być darmowy festiwal. To ma być miejsce, na które każdy może przyjść, niezależnie od tego, ile ma funduszy. Też super, że to jest na OFF Piotrkowska, czyli w Centrum Młodzi, bo każdy będzie miał, jak to ja się śmieję, równie blisko i równie daleko. Więc to było podstawą tego wydarzenia i dopiero do tego dobieraliśmy kolejne elementy. Przynajmniej dla mnie to było najważniejsze, że ten festiwal mógł być mniejszy, ale musiał być darmowy. A tutaj udało się zrobić, mam nadzieję, coś dużego i dalej darmowego.
1: Nie wiem, czy zastanawiacie się nad tym. Podobało mi się, że wspomniałeś tutaj o strajkach w sprawie Akademika Jowita, bo wychodzi na to, że to, o czym wy opowiadacie, to, dlaczego stworzyliście Zerówkę, jest bardzo mocno osadzone w kontekście łódzkim, ale takie inicjatywy zaczynają się dziać właśnie w tym roku w całej Polsce. I są to imprezy typu Antyjuvenalia, jakieś imprezy właśnie innego rodzaju, czy o innej nazwie, które łączy to podejście, żeby zrobić festiwal dla studentów, ale właśnie odłączony od tych coraz bardziej skomercjalizowanych juwenaliów. Jak się na to zapatrujecie? Śledzicie w ogóle te wszystkie inne wydarzenia?
2: Tak, tak. Śledzimy to dosyć mocno, bo faktycznie widać, że to jest pierwszy rok, gdzie ta społeczność akademicka najbardziej ruszyła, żeby zainterweniować w tej sprawie. Ja też trochę prywatnie prawdopodobnie będę w tym temacie pisał swój licencjat w przyszłym roku, ale widzimy to. No i trzymamy kciuki za te wszystkie inicjatywy, żeby to faktycznie wybrzmiało, żeby to miało swój głos, no a później jakieś faktycznie przełożenie na rzeczywistość. I my też, podchodząc do tworzenia tego festiwalu, myśleliśmy, jakie ścieżki obrać, ale stwierdziliśmy, że najważniejsze jest dla nas to, żeby zrzeszyć całą tą społeczność akademicką. Więc my nie idziemy na wojnę z Uniwersytetem Łódzkim, z Uniwersytetem Medycznym, ani z Politechniką Łódzką. Dzisiaj, jak rozmawiamy, jesteśmy chwilę przed wysłaniem listu do wszystkich rektorów i dziekanów z zaproszeniem na zerówkę i z taką prośbą, żeby zaprosili też swoich studentów, bo chcemy im pokazać, że słuchajcie, możemy się nie zgadzać, możemy się wspierać w niektórych sprawach, ale chodźcie, zobaczcie, że da się to zrobić, zobaczcie, czego studenci tak naprawdę chcą i jak to może wyglądać, żebyśmy wszyscy się spotkali w jednym miejscu, w tym centrum, bo też słyszałem głosy, rozmawiając z różnymi osobami, też z władzami uczelni, że studenci oczekują tego, że na juwenaliach, na tych imprezach będą wielcy artyści. No to zobaczymy, czy faktycznie tego oczekują. Zobaczymy, ile osób przyjdzie na OFF Piotrkowska.
1: Czyli podsumowując, nie do końca jest to stawanie okoniem wobec władz uczelni czy tych juwenaliów oficjalnych, ale alternatywa i inny sposób spędzania tego czasu przed sesją w studenckim gronie, ze studenckimi zespołami. No mogę tylko trzymać za was kciuki wobec tego. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Czego w takim razie życzyć festiwalowi Zerówka na tej już ostatniej prostej przed rozpoczęciem?
2: Przede wszystkim dobrej pogody, wielu ludzi, no i żeby jak najwięcej osób usłyszało o kulturze studenckiej.
1: Mogę się tylko pod tym podpisać. Dziękuję wam bardzo za rozmowę i do zobaczenia na OFF Piotrkowska.
2: Dziękujemy pięknie.
1: Do zobaczenia. Oczywiście festiwal jest otwarty dla wszystkich. Nikt nie będzie sprawdzał wam legitymacji na wejściu, ani w ogóle niczego, bo tak jak już zaznaczyliśmy, festiwal jest bezpłatny, może przyjść na niego każdy, wymaganą cechą jest tylko ciekawość tego, jak wygląda kultura studencka i tego, jak brzmią studenckie zespoły, których w Łodzi mamy ostatnio naprawdę całkiem sporo. Pierwszym punktem zerówkowego rozkładu jazdy jest kino polowe, które będzie poprzedzone panelem dyskusyjnym z udziałem twórców etiud, które zostaną wyświetlone. No a potem już gigantyczna studencka zabawa. Bloki koncertowe, podczas których wystąpią zespoły studenckie oraz jeden zespół wykładowców, będą trwały od 16 do 22, a oprócz tego jeszcze przed koncertami otwarta lekcja tańca od Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, a przez cały ten czas w tej głębszej części OFF Piotrkowska będzie działała chociażby strefa chillu czy stanowisko tatuatorskie. No i oczywiście na sam koniec afterparty w formie silent disco. Rozumiem, że tutaj już wszystko po to, żeby nie zakłócać ciszy nocnej, ponieważ takie silent disco odbywa się właśnie w ten sposób, że uczestnicy zakładają sobie słuchawki. W ogromnym skrócie myślę, że można powiedzieć, że festiwal Zerówka to po prostu ucieleśnienie tego powiedzonka, że student potrafi. No bo najwyraźniej potrafi w niecałe 3 miesiące zorganizować festiwal, który jest realną konkurencją dla wspieranych przez miasto juwenaliów. Słuchaliście magazyny reporterów. Za uwagę dziękuję wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
0: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Słuchacie magazynu reporterów, który prowadzi dla Was dzisiaj Weronika Kobus. No i po raz kolejny w tej części programu zajmiemy się dzisiaj tematami młodzieżowymi. Pojawił się już temat studenckiej imprezy organizowanej jako alternatywa dla wielkich łódzkich juwenaliów, ale mamy przecież jeszcze dużo poważniejszych tematów do omówienia i myślę, że tutaj warto wyciągnąć chociażby projekt Młodzi w Łodzi. Myślę, że każdy, kto mieszkał w naszym mieście, gdzieś słyszał to hasło, ale co to dokładnie znaczy, jaki jest cel tego projektu i co ma w planach, żeby zachęcić młodych ludzi do przyjeżdżania do Łodzi na studia, a potem żeby zostać w naszym mieście, opowie Justyna Grzegory, z którym rozmawiał mój redakcyjny kolega Bartosz Kądziołka.
0: Ważne dla mieszkańców Łodzi.
4: Justyna Grzegory, zespół Młodzi w Łodzi.
5: No właśnie, Młodzi w Łodzi to jest chyba taki program, który ma na celu zatrzymanie młodych ludzi w mieście. Proszę powiedzieć, jaka jest idea tego programu?
4: Program Młodzi w Łodzi ma na celu z jednej strony zachęcanie do studiowania w Łodzi, czyli przyciąganie młodych ludzi do naszego miasta, żeby chcieli tutaj rozpocząć studia, a następnie zostawali i kontynuowali swoją drogę zawodową w naszym mieście, ale jednocześnie zachęcanie młodzieży z Łodzi do rozwijania swojej kariery, swojej ścieżki zawodowej również w naszym mieście, nie wyjeżdżania.
5: A po co to jest potrzebne?
4: Każde miasto potrzebuje mieć zasoby ludzkie wysokiej jakości, w dużej liczbie. Pracodawcy potrzebują pracowników, instytucje potrzebują pracowników, dlatego my staramy się to zapewnić.
5: Młodzi w Łodzi to jest kilka różnych płaszczyzn, prawda? To znaczy, to nie jest jedno działanie, z którego można skorzystać, tylko jest kilka możliwości. To znaczy, to proszę, żebyśmy wymienili, z czego między innymi, czy w ogóle, z czego można korzystać w ramach tego programu Młodzi w Łodzi?
4: W ramach programu Młodzi w Łodzi prowadzimy, tak jak pan wspomniał, szereg działań. Część z nich jest skierowana do studentów łódzkich uczelni, a część do uczniów szkół średnich z Łodzi, ale też spoza Łodzi. I jeśli chodzi o studentów łódzkich uczelni, to mamy tutaj przede wszystkim stypendia fundowane przez pracodawców. W tym programie pracodawcy łódzcy nagradzają stypendiami w wysokości co najmniej 9000 zł najaktywniejszych studentów wybranych kierunków studiów na łódzkich uczelniach, ale również maturzystów, którzy dopiero rozpoczynają studia w Łodzi. Drugim takim naszym flagowym projektem dla studentów jest program płatnych staży wakacyjnych. W tej chwili właśnie trwa weryfikacja aplikacji kandydatów przez naszych pracodawców. Mieliśmy ponad 300 ofert płatnych staży wakacyjnych w najlepszych łódzkich firmach. Organizujemy również dni otwarte w firmach, gdzie pokazujemy studentom możliwości rozwoju kariery zawodowej w łódzkich firmach, szkolenia i webinary. Są również stypendia prezydenta miasta Łodzi. One są kierowane dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych i tematycznych, którzy decydują się na rozpoczęcie studiów w Łodzi, więc to są stypendia dla bardzo utalentowanych osób, które decydują się na studia w Łodzi, rozpoczynają tutaj swoją ścieżkę. A oprócz tego prowadzimy właśnie szereg działań zachęcających do studiowania w Łodzi, kierowanych do młodych osób ze szkół średnich. Dla osób spoza Łodzi to są takie eventy 3 dni Zasmakuj studiowania w Łodzi, gdzie zapraszamy wyselekcjonowaną, wybraną młodzież z najlepszych szkół z różnych miast w regionie, ale też spoza województwa, żeby przyjechały do Łodzi na 3 dni, gdzie pierwszego dnia poznają kierunki studiów na łódzkich uczelniach zgodne z ich zainteresowaniami, drugiego dnia poznają firmy, gdzie mogą swoją karierę po ukończeniu tych kierunków studiów rozwijać, natomiast trzeci dzień jest taki, gdzie pokazujemy im Łódź, tak żeby się mogli w naszym mieście zakochać i chcieć tutaj wracać.
5: Chciałbym, żebyśmy się troszeczkę zatrzymali przy tych stażach dla studentów, czy stypendiach dla studentów. Czy to jest tak, że taki student później w tej firmie, która oferuje stypendium, będzie miał szansę na znalezienie pracy?
4: Tak, bardzo często tak. Bardzo często firmy od razu w swoich regulaminach, ponieważ w programie stypendialnym pracodawców każdy z fundatorów ma swój odrębny regulamin, więc to on ustala zasady swojego programu stypendialnego. Więc najczęściej jest tak, że od razu w swoich regulaminach firmy wskazują, na jakich zasadach będą chciały współpracować ze swoim stypendystą. Część z nich chce na przykład, aby taki stypendysta był ambasadorem firmy na uczelni, prowadził dla niej jakieś działania, a część właśnie proponuje od razu po zakończeniu stypendium odbycie dodatkowo płatnego stażu. Część otrzymuje ofertę pracy, część zrealizowania jakiegoś projektu dla firmy, więc to jest naprawdę świetna okazja do nawiązania super relacji, które później owocują rozwojem kariery zawodowej.
5: Od kiedy trwa ten program?
4: Program jest realizowany już od 18 lat.
5: To w takim razie, czy my możemy powiedzieć, ile osób już z niego skorzystało? To już setki, tysiące?
4: Globalnie ze wszystkich naszych inicjatyw myślę, że kilkadziesiąt tysięcy. Liczyliśmy to kilka lat temu na 15-lecie programu, tak bardziej dokładnie, więc już wtedy to było kilkadziesiąt tysięcy. Trudno mi powiedzieć, ile to już jest osób na chwilę obecną. Generalnie co roku mamy między 200 a 300 stażystów w płatnych stażach wakacyjnych, około 100 stypendystów pracodawców, około 40 stypendystów prezydenta miasta Łodzi, plus całe mnóstwo młodzieży, która uczestniczy w innych naszych inicjatywach.
5: Czy to jest największy taki program stypendialno-stażowy w Polsce?
4: Jest to największy program tego typu w Polsce, generalnie unikalny tego typu program w całej Polsce, ponieważ on łączy ze sobą samorząd, uczelnie i pracodawców. I tutaj ta współpraca przebiega wzorowo.
5: Powiedziała Pani, ja też podejrzewałem w internecie, teraz są Państwo przed tymi stażami na wakacje. Czy tutaj nabór już jest zamknięty, czy jeszcze trwa? Jak to wygląda?
4: Nabór do programu płatnych staży wakacyjnych zakończył się 23 kwietnia. W tej chwili, tak jak wspominałam, trwa weryfikacja aplikacji kandydatów przez pracodawców, fundatorów staży. Pod koniec maja będzie ogłoszenie listy stażystów.
5: Czyli następny program, staż, tudzież stypendium, to jakie będzie Państwa następne działanie po tych płatnych stażach wakacyjnych? Czy to będą już te staże dla, te stypendia dla studentów?
4: Tak, już w tej chwili trwa rekrutacja fundatorów, jeżeli chodzi o stypendia pracodawców, więc firmy, fundatorzy zainteresowani ufundowaniem stypendium mogą się do nas zgłaszać. Jednocześnie 10 czerwca planujemy ogłoszenie rekrutacji do programu stypendiów prezydenta miasta Łodzi, czyli tego programu, gdzie stypendia otrzymują laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych i tematycznych, a rekrutacja do programu stypendialnego pracodawców zacznie się 1 października.
5: Pani powiedziała, że te stypendia to jest minimum 9 tysięcy złotych, ale mówimy o 9 tysiącach w jakim okresie? To jest
4: roczne stypendium. To jest roczne stypendium. 9 tysięcy złotych na rok akademicki. Ja jeszcze powiem o takiej rzeczy, która też nie jest często realizowana w innych miastach, a u nas sprawdza się świetnie, czyli jest to współpraca miasta i uczelni w zakresie właśnie promowania Łodzi jako miasta do studiowania, zachęcania do studiowania tutaj, ponieważ wspólnie z uczelniami od kilku lat jeździmy z jednym wspólnym łódzkim stoiskiem na najważniejsze targi dla maturzystów, czyli salony maturzystów w

0: stykają się z programem Młodzi w Łodzi, czy podczas targów, czy podczas zasmaku studiowania w Łodzi, bardzo często wybierają nasze miasto jako swoje miejsce dalszego rozwoju kariery zawodowej. Nie mamy tutaj jakby takich statystyk, że ja mogę powiedzieć, że ileś konkretnych procent, tak? Natomiast z informacji, z feedbacku, z informacji z uczelni. Wiemy, że tak jest, że oni tutaj przychodzą na studia. Natomiast jeśli chodzi o studentów, stypendystów, to bardzo często nawiązują współpracę ze swoimi firmami i dalej tam realizują swoją karierę zawodową. Na przykład jeżeli chodzi o stażystów, to z corocznie prowadzonego badania ewaluacyjnego nam wychodzi, że nawet ponad 80% stażystów otrzymuje od swojej firmy propozycję dalszej współpracy.
1: Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o szczegółach tego, jak działa projekt Młodzi w Łodzi, na jakie staże i do jakich stypendiów wprowadzone są teraz rekrutacje, możecie to zrobić na młodziwłodzi.pl. Znajdziecie też tam dużo aktualności ze świata studenckiego, ale i nie tylko. Myślę, że warto zajrzeć. Nawet jeżeli studia już macie dawno za sobą, to może właśnie macie w rodzinie czy wśród znajomych kogoś, kto albo niedługo będzie zaczynał studia, albo jest właśnie obecnie studentem w Łodzi i potrzebuje na przykład znaleźć miejsce, gdzie będzie mógł czy mogła odbyć praktyki zawodowe, no i miejmy nadzieję później zostać na dłużej już jako pełnoprawny pracownik. A jeżeli mówimy o tych tematach młodzieżowych, to nie możemy nie poruszyć tematu zdrowia psychicznego, bo tutaj po raz kolejny mam okazję przekazać tę naprawdę dobrą wiadomość, że Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego rozpoczyna kolejny program zajmujący się właśnie zdrowiem psychicznym, tym razem już nie tylko studentów, ale młodych ludzi, studentów i dorosłych, o czym już teraz opowie więcej Małgorzata Leffler, przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
2: Zdrowa Łódź.
3: Stres, samotność, problemy w relacjach, problemy w szkole, nadmiar obowiązków czy trudności emocjonalne dotykają dziś zarówno dorosłych, ale również dzieci, młodzież. Programy realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego obejmuje dwa działania. Pierwsze to indywidualne konsultacje psychologiczne oraz warsztaty edukacyjno-rozwojowe. A mowa o programie Łódzkie promuje zdrowie psychiczne, wsparcie i profesjonalna pomoc psychologiczna. Mieszkańcy regionu mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji i profesjonalnych porad. Lista placówek, gdzie można się zgłosić, dostępna jest na stronie locki.pl. Małgorzata Leffler, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
1: Te dwa sposoby realizacji programów, które zostały wspomniane, to właśnie indywidualne porady psychologiczne oraz warsztaty o emocjach i relacjach, które tutaj skierowane są dla tej młodszej grupy, dla dzieci w wieku od 11 do 17 lat, no i te zajęcia będą podzielone na grupy wiekowe 11-13 oraz 14-17. Jeżeli chodzi o te porady indywidualne, to trzeba po prostu skontaktować się z placówką, która takie porady realizuje i bezpośrednio u nich zapisać się na bezpłatne konsultacje psychologiczne. I tutaj warto zaznaczyć, że te działania nie będą ograniczone tylko i wyłącznie do miasta Łodzi, bo jak najbardziej w innych miejscach też będzie można z takich porad psychologicznych skorzystać. Na stronie widzimy, że będą realizowały je placówki chociażby w Poddębicach, mamy też tutaj placówki działające w Rawie Mazowieckiej czy w Pabianicach. No i tutaj po raz kolejny muszę odesłać do strony internetowej, ponieważ ta lista placówek jest całkiem długa, ale można je znaleźć wszystkie na stronie internetowej zdrowie.lockie.pl. No i tam właśnie, tak jak wspominałam, bezpośrednio kontaktujemy się z placówką i zapisujemy się na bezpłatne porady. Warto też wspomnieć, że zgodnie z informacjami przekazanymi przez Marszałka Województwa Łódzkiego, to nie jest tak, że są jakieś konkretne problemy, z którymi można się zgłosić na takie porady. Tu jest prowadzone całe spektrum kompleksowych działań i to nieważne, czy te problemy są związane z samotnością, stresem, presją rówieśniczą, czy jakimiś bardzo ciężkimi wydarzeniami życiowymi. To wszystko wchodzi w zakres wsparcia, więc proszę korzystać, bo nie ma w tym żadnego wstydu i jest to naprawdę wyjątkowy program ze względu na to, że od dawna słyszy się, że te nakłady na pomoc psychologiczną w służbie zdrowia publicznej są niewystarczające i coraz więcej osób jest skazanych na szukanie tej pomocy właśnie prywatnie. Tą słodko-gorzką informacją żegna się z Wami Weronika.

0: Jakobus z mikrofonu. Do usłyszenia. Cześć!
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
0: Po raz kolejny w magazynie reporterów mam ogromną przyjemność i z wielką dumą przedstawiam kolejną łódzką superbohaterkę. W dzisiejszej audycji poznacie Natalię Dziąg, która oprócz zadań, które wykonuje zawodowo, prowadzi też całkowicie pro bono fundację Niestereotypowi, która zajmuje się młodymi osobami w kryzysie bezdomności. Na program zaprasza Weronika Kobus. Posłuchajcie.
1: Łodzianie z pasją.
0: Moim gościem jest dzisiaj
2: Natalia Dziąg. Dzień dobry.
0: Super, bardzo miło mi Cię gościć w studiu. Teraz pracujesz w takiej fundacji Niestereotypowi. Rozumiem, że to jest... Jesteś współzałożycielką czy założycielką?
2: Po pierwsze, pracuję, ale wolontariacko. Założyłam tę grupę, początkowo byliśmy przez 5 lat ponad grupą nieformalną, od maja 2020 roku, a 16 lutego oficjalnie uzyskaliśmy wpis w KRS-ie i no, ja tam jestem prezeską i fundatorką jednocześnie i mamy w zarządzie jeszcze wiceprezes Weronikę Dolik i sekretarz Violettę Ziarkowską.
0: Tak się zastanawiam nad tym, że masz ze sobą lata pracy w instytucjach, też właśnie w takich pomocowych zawodach. Co skłoniło Cię do tego, że zdecydowałaś, że chcesz robić coś własnym sumptem, że chcesz wyłamać się z ram organizacyjnych i zacząć robić rzeczy pomocowe według własnego schematu i własnego pomysłu?
2: Jak wracam gdzieś tam biograficznie do tego 20 roku, to ja nawet nie miałam takiej intencji, że nie wiem, może czegoś brakuje w instytucjach, że są jakieś luki i potrzeba być takim bypassem systemowym, tylko wówczas było coś takiego, że młodzi, z którymi się poznawałam na, nie wiem, jak byłam wychowawczynią na koloniach, czy na półkoloniach, czy jak prowadziłam jakieś warsztaty profilaktyczne albo ewangelizację, bo jeszcze wtedy byłam w takiej wspólnocie chrześcijańskiej, to ci młodzi po tych spotkaniach, w których ja miałam jakieś swoje wypowiedzi, oni później podchodzili do mnie i mówili o swoich różnych trudnych sytuacjach. Ja miałam coś takiego, że nie potrafiłam i nie chciałam zostawiać ich z tym, co powiedzieli, tylko jakoś zawsze to, co jest dla mnie absolutnie takim must have w mojej obecnej też pracy, no to taka relacja, no to to wtedy już też w jakiś sposób się uzewnętrzniało, więc jak oni o czymś mówili, to naturalnie wchodziliśmy w te relacje. Stosunkowo często zdarzało się, że oni mnie zapoznawali ze swoimi rodzinami, jeśli takowe miały. Chociażby pamiętam takie dwie rodziny, gdzie był problem alkoholowy, były mamy tylko samodzielnie wychowujące tychże właśnie dzieci. No i pamiętam, miałam taką myśl, że kurczę blaszka, skoro oni chcą się spotykać, chcą rozmawiać, no to trzeba coś zrobić. I pamiętam, dowiedziałam się wtedy, bo już wiedziałam o tym, że jest coś takiego jak organizacje pozarządowe, jeszcze byłam totalnie zielona, no bo to ile, 6 lat temu. I postanowiłam, że założę grupę, bo wiedziałam, że trzeba być grupą nieformalną, razem ze znajomymi studentami. Zapytałam, czy chcieliby razem partycypować w takim projekcie. Oni mieli taki duży entuzjazm. No i stwierdziliśmy, że robimy raz w tygodniu spotkania z breakdance'u w Parku Śledzia przez tam 2 miesiące, a raz w tygodniu byłam już wtedy po ukończonym kursu mediacji opartym na porozumieniu bez przemocy. To raz, że ta moja koleżanka, która mnie w tym szkoliła, że będzie im dawała też takie warsztaty z porozumienia bez przemocy. I od tego się tak naprawdę zaczęło. A później ci sami młodzi jakby wychodzili z taką potrzebą, że oni nadal chcą się spotykać, nadal chcą rozmawiać, nadal chcą być w kontakcie. Ja się wyprowadziłam do Warszawy, bo tam dostałam pracę jako terapeutka zajęciowa na oddziale dziennym psychiatrycznym rehabilitacyjnym dla dzieci i młodzieży, ale z częścią z tych młodych nadal miałam kontakt, nie? Więc wiedziałam, że no nie mogę być na tyle, na ile oni by potrzebowali, na ile fizycznie bym dała radę, gdybym żyła wówczas w Łodzi. No ale akcyjne akcje robiłam raz na jakiś czas. Później jak zaczęłam pracować na streetie w Warszawie, bo tam po trzecim razie wysyłania CV w końcu mnie zaproszono na rozmowę rekrutacyjną i się udało i dostałam tę robotę, to po prostu poczułam, że tak, że to jest ten obszar, że to jest to, co chcę robić. No ale jednocześnie jak wróciłam w kwietniu 23 roku do Łodzi, no to bardzo szybko, jakoś tak wyszło, że ci młodzi sami zaczęli też pisać, wiedząc, że jestem w Łodzi, odezwała się jakaś dziewczyna, nie jakaś, tylko dziewczyna, z którą notabene do tej pory mam kontakt i wczoraj też się widziałyśmy, którą poznałam, jak była w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, a tam robiłam warsztaty, czy inna, która wówczas dawno, dawno mieszkała w Warszawie, jak na jakiejś ewangelizacji byłam w jednym z domów dziecka, no i odezwała się w momencie i jedna i druga, z zupełnie innym backgroundem, ale obie bez rodziny, obie po placówkach, które obie żyły na ulicy wówczas, nie? Więc jakby to mi dało taki coraz większy kierunek tego, czym powinniśmy jako niestereotypowi się zajmować i czym tak naprawdę chcę, żeby się zajmować, widząc, jak bardzo ci młodzi pytają o to, co mają robić, nie? Więc jakby od tego się zaczęło.
0: Z tego, co widzę, w dużej mierze zajmujesz się osobami, które w jakiś sposób przemknęły pomiędzy lukami systemu. Jak udało ci się wypracować takie rozwiązania, które możesz zaoferować osobom, które z systemowych ram w jakiś jeden czy inny sposób wypadają?
2: Wiesz co, to nawet nie jest takie płynne, że się udało wypracować, nie? Bo myślę sobie, z każdym człowiekiem jest zupełnie indywidualna ścieżka i u niektórych, teraz mamy chłopaka w spektrum, któremu towarzyszę, no zaraz będą, wczoraj sobie uświadomiłam, że zaraz będą 2 lata, jak go poznałam tam 24 czerwca 24 roku i dla niego nadal w Łodzi nie mamy rozwiązania i gdzieś tam o tym mówię śmiało, bo nie ma rozwiązania dla osoby mieszkaniowego, dla osoby, która jest stricte w spektrum, z różnymi też zaburzeniami psychicznymi i z uzależnieniem zdiagnozowanym. Więc jakby tu nie ma ani adekwatnej terapii, bo ośrodki terapeutyczne, które są, no to są dla oczywiście z podwójną diagnozą, ale nie ma tego fokusu na spektrum. Więc jakby my tutaj szukamy rozwiązań na każdym przypadku. To, co się jakby powtarza i jest absolutnym, powtórzę, must have, no to jest jednak taka relacja. Często to nakłada się oczywiście dzięki współpracom, że jak znamy się z jakąś instytucją, mamy relację czysto ludzką ze sobą, ja i jakiś pracownik, no to jakoś te sprawy trochę płynniej idą, nie? Jak ten człowiek młody, brzydko powiem, ma plecy, nie? Więc nie ma stricte narzędzi, które chcemy, które już zrealizowaliśmy i my je na przykład opisaliśmy, tylko to jest masa pracy różnych ludzi z różnych instytucji i tak naprawdę naszych współprac wzajemnych, nie? I chęci tego człowieka, bo to, co jest właśnie ważne a propos narzędzi i też ważne jest dla mnie, żeby nasi wolontariusze, których mamy w fundacji i też dziewczyny, które też są asystentkami, no to żeby rzeczywiście były w takim towarzyszeniu i na gotowości tego młodego człowieka, budując przede wszystkim relacje i często towarzysząc przy załatwianiu spraw, nie? No to jest taka rzecz, którą myślę sobie, że mamy. Notabene jest chłopak, wolontariusz, który jest psychologiem i teraz przekierowałam mu jednego chłopaka po próbie samobójczej. Ten chłopak, o którym myślę, miał 23 grudnia, dzień przed Wigilią, próbę, wyskoczył z 9 piętra z wieżowca, to też była głośno medialna sytuacja. Ja dopiero w lutym się dowiedziałam, jak po miesiącu śpiączki był wybudzony, nie? To do mnie, jak został przewieziony, zadzwoniła jedna znajoma, notabene terapeutka z jednej z łódzkich placówek szpitalnych i powiedziała, że u nich jest ten chłopak i zapytała, czy mnie zna. On od razu powiedział, że tak, że chce, żeby się ze mną skontaktować. I właśnie to, co jest fajne, to ja już wiedząc, że mam za dużo trochę asystentów w takich asystencji osobistych, przekierowałam do drugiego wolontariusza, właśnie do Artura. I Artur w ogóle nie jest dyrektywny. On, mimo że widzimy, że absolutnie chłopak, o którym myślę, potrzebuje terapii stacjonarnej, tym bardziej po takim przeżyciu, bo nie będzie chodził, będzie do końca życia na wózku, no to Artur też z nim pracuje na relacji. Dla niego jest ważne, żeby przede wszystkim był w tej relacji, nie? Więc to jest takie jedno narzędzie.
0: Ja mam wrażenie, że cały czas pokutuje takie przekonanie, że jak chcemy pracować z osobami, które w jakiś sposób wpadły na ten margines społeczny, tak zwany, to trzeba je przycisnąć, popchnąć i że gdzieś ta metoda bardziej kija niż marchewki jest cały czas bliższa ogółowi społeczeństwa, powiedzmy emocjonalnie, ale też systemowi pomocy i temu, jak działa, jak ty to widzisz.
2: Bardzo podzielam taki obraz, jednocześnie też coraz bardziej go rozumiem. Pamiętam nawet, jak przyjeżdżałam do Łodzi w tym kwietniu 23 roku, gdy już miałam doświadczenie, no ponad 2-letnie pracy w Warszawie, totalnie w nurcie deinstytucjonalizacji, to teraz dopiero rozumiem, że ten model, o którym powiedziałaś, jest absolutnie osadzony w instytucjonalizacji, czyli w takim nacisku, że człowiek musi być sprawczy, człowiek musi być samodzielny i on rzadko kiedy daje takie przyzwolenie na budowanie tej sprawczości, tylko człowiek przychodzi po wsparcie, przychodzi po pomoc, wówczas, gdy jest już w jakiś sposób gotowy, czyli na przykład jeśli jest osoba z uzależnieniem, no to jest już stricte w trzeźwości. Częściej niestety jest takie jakby obwarowanie. A druga rzecz to jest taka, że w tym nurcie deinstytucjonalizacji my jednak nie nakazujemy tak dyrektywnie, tylko towarzyszymy. A instytucje mają często to do siebie, że żeby zaoferować konkretną formę wsparcia, to konkretne wymogi temu człowiekowi dają. Mnie bardzo bliskie są sytuacje ludzi, to znaczy bliscy są mi ludzie, którzy przez lata różnych zaistniałych deficytów, różnych trudności, implikacji tych trudności, no nie mają w sobie takiej często już sprawczości, już zaradności. Więc mi jest bliższy ten model jednak czasami za rączkę, a instytucje mają to do siebie, że zapraszamy człowieka do siebie i jesteś gotowy, albo musisz nam taki dokument załatwić, żebyśmy mogli tobie dać konkretne wsparcie, nie? A my, myślę, o tyle uzupełniamy i coraz więcej, bo w Łodzi też jest teraz taki prawie 12-milionowy projekt do 2028 roku i to jest olbrzymia praca Rady do spraw rozwiązywania problemów bezdomności, która ze 2-3 lata pracowała nad opracowaniem tej strategii, żeby uchwałą Rady Miasta została przyjęta i w Łodzi realizowana i to też pokazuje, że Łódź też idzie w kierunku uzupełniania tą formą też coraz bardziej deinstytucjonalizacji to, czego brakuje w tej formie instytucjonalnej, nie? Więc to są takie komponenty, które mogą na siebie nałożyć, a instytucje mają to do siebie, że jednak często są bardziej takie właśnie dyrektywne. No i po to jesteśmy, żeby też to uzupełniać my jako fundacja, nie?
0: Powiedz mi jeszcze, widziałam niedawno w mediach społecznościowych wydarzenie, które organizujecie jako benefit na fundację Niestereotypowi. Będzie to super fajna impreza w teraz kawiarni Fawę. Wcześniej był to klub Konkret w MS1. Możesz opowiedzieć coś więcej o tym wydarzeniu?
2: Tak, no powiedziałeś, że to jest benefit na rzecz niestereotypowych. Tak naprawdę to, co jest dla nas najważniejsze, bo przed nami kilka trudnych miesięcy pozyskiwania funduszy na uruchomienie tak naprawdę drugiego w Polsce domu dla młodych doświadczających bezdomności. Do tej pory robi to Fundacja Po Drugie, która jest dla mnie absolutnie wzorem w tej metodzie. My na podstawie pracy też widzimy, że jest potrzebny dom, po prostu nie kolejna instytucja, kolejna placówka, tylko dom, który ma zupełnie inne komponenty, które zaspokaja też inne potrzeby niż wszelkiego rodzaju takie wsparcie. I między innymi to wydarzenie jest jednym z 3-4 towarzyszących tej zbiórce, czyli uczestnicy będą mogli się dobrze bawić, a jednocześnie nasi młodzi też będą jako wolontariusze, inni wolontariusze z fundacji też będą. No, będziemy pozyskiwać środki typowo na wynajęcie w okresie ochronnym, zbliżającym się ten dom. Notabene takim moim wzmocnieniem ostatnio było, w tamtym tygodniu był jakiś hardkor, bo zadzwoniły do mnie w jednym tygodniu 4 osoby młode. Tam 2 napisały, 2 zadzwoniły, bo jedna dostała numer od jakiejś pani, której nawet nie znam. I dziewczyna lat 19. I ja przez to, że ma ostatni meldunek poza Łodzią, na tu i teraz, nie byłam spała w klatkach wtedy, nie? Na bałutach. Ja nie miałam jakby innej opcji, niż powiedzieć jej idź do nocygowni, nie? Więc jakby to są takie sytuacje, w których chciałabym i chcemy jako fundacja też mówić, okej, przyjdź do nas następnego dnia na przykład, nie? Żeby jednak dawać takie konkretne narzędzie, którym jest dom.
0: No to już zmierzając w stronę końca, gdzie można was obserwować, żeby być na bieżąco z tym, co robicie i jak można wam pomóc?
2: Typowo na stronie na Facebooku, bo hula lepiej niż instagramowa nasza strona, to jest Fundacja Niestereotypowi, w cudzysłowie Niestereotypowi. Jak można wesprzeć? No, my się zbieramy, Wera gdzieś w tym wspiera mocno, żeby wpisać też numer konta w razie czego, ale to, co też można robić i to jest absolutnym wsparciem, my potrzebujemy i też takie projekty będziemy składać, asystentów, czyli osoby, które nie są asystentami tak jak najczęściej jest, albo dla osób z niepełnosprawnościami stricte, albo dla wychowanków pieczy zastępczej, tylko asystentów dla osób, którzy stricte są trochę nawet poza w takiej luce, czyli nie są ani z niepełnosprawnością, bo na kanwie naszej pracy dopiero wychodzi, że wypadałoby zrobić diagnozę i orzeczenie, więc ludzi absolutnie potrzebujemy.
0: To ja mogę tylko powiedzieć, że trzymam kciuki za ciebie, za niestereotypowych i wszystkie inne projekty, w których działasz. Gościnnie dzisiaj w moim studiu Natalia Dziąg. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
1: Łodzianie z pasją.
0: Wydarzenie, o którym mówi Natalia, to benefit na dom dla młodych w kryzysie bezdomności, które już 13 czerwca zagości w murach kawiarni w Muzeum Sztuki, znajdującego się oczywiście przy zbiegu ulic Więckowskiego i ulicy Gdańskiej. Dziękuję bardzo za uwagę w dzisiejszym programie. Żegnam się z wami zza mikrofonu. Weronika Kobus, do usłyszenia. Cześć!
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
0: Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus, a w dzisiejszej audycji tajemnicze zniknięcia w Łodzi. I nie, nie chodzi tutaj wcale o żadne porwania przez kosmitów, tylko o znikające grupy przedszkolne w łódzkich przedszkolach miejskich. Temat wydawałoby się bliski przede wszystkim rodzicom, ale tak naprawdę można tutaj dopatrzyć się elementów, myślę, że ciekawych dla każdego łodzianina, ponieważ sprawa dotyczy nie tylko tych właśnie znikających miejsc dla dzieciaków, ale też niechęci do ujawniania informacji na temat tego, co się w tych przedszkolach działo. Na tropie zagadki natychmiastowo znalazł się łódzki radny, członek Stowarzyszenia Łódź-Cała Naprzód, Kosma Nykiel, którego zaprosiłam dzisiaj na rozmowę i poprosiłam o wyjaśnienie, co się dzieje takiego, że w trakcie już otwartej rekrutacji okazuje się, że znika cała grupa przedszkolna. No i co się dalej dzieje z tymi dzieciakami, które do przedszkola się nie dostały?
1: Tym żyje Łódź.
0: Jak pan się dowiedział o tym, co tam się dzieje od rodziców, od jakichś zaniepokojonych mieszkańców?
3: Tak, ja już wcześniej miałem kontakt z rodzicami z przedszkola numer 100. To jest takie przedszkole położone w sumie między Piotrkowską, adres przy Piotrkowskiej, wejście no, bliżej wschodniej. Z nimi byłem w kontakcie w temacie przebicia kwartałowego, które miasto gdzieś forsuje przez teren przedszkola. A jest to przedszkole, przyznam, naprawdę wyjątkowe, bo jest to przedszkole bardzo doinwestowane, z pięknym i bardzo zadbanym terenem zielonym dookoła przedszkola, z fantastycznymi udogodnieniami w środku. Przyznam, że ja odwiedziłem 6 przedszkoli w najbliższej okolicy. Jedno przy Włókienniczy, jedno przy Rewolucji, dwa przy Sienkiewicza i jedno, tak, i jedno przy Narutowicza, i z tych wszystkich przedszkoli w okolicy faktycznie to przedszkole numer 100 przy Piotrkowskiej wyróżnia się szczególnie. No i doszło tam do takiej dość nietypowej sytuacji, bo na przykład w innych przedszkolach, jak w przedszkolu na Rewolucji, już jedna grupa została formalnie zlikwidowana, nie było naboru przed rozpoczęciem naboru, a tutaj rodzice o tym się dowiedzieli w trakcie naboru. I według części rodziców, również rodziców, którzy zajmują się zawodowo prawem, więc myślę, że doczytali te przepisy, to nie jest możliwe, zgodnie z prawem, zlikwidować całą grupę przedszkolną, cały oddział w trakcie rekrutacji. No bo w przedszkolu numer 100 doszło do sytuacji, gdzie rekrutacja była na 29 dzieci, a przyjęto tylko 5. I tutaj się pojawia pewien problem, no bo według rodziców nie można zlikwidować tej grupy w trakcie rekrutacji zgodnie z prawem. Tam w pierwszej preferencji zgłosiło się 16 osób, prawda, 16 dzieci do rekrutacji i to jest całkiem dobry wynik, bo jest to chyba z tego, co patrzyłem, co rozmawiałem z dyrekcją, to jest drugi najwyższy, jeśli chodzi o pierwszą preferencję. No i ci rodzice też, no, każdy chce najlepiej dla swojego dziecka i doskonale rozumiem, że rodzice są bardzo zawiedzeni tym, że ich dziecko nie pójdzie do przedszkola z naprawdę najlepszą bazą taką dydaktyczną w okolicy, tylko pójdzie na przykład do przedszkola, które jest w bardzo ciasnych warunkach, gdzie ten ogród przedszkolny jest dużo słabszy, gdzie nie ma na przykład pokoju sensorycznego, gdzie dzieci no przebodźcowane z różnych względów, wiemy jak wygląda współczesny świat, mogą przyjść i się wyciszyć. Ja przyznam, że śmiałem się z panią dyrektor z przedszkola numer 100, że sam bym chętnie przychodził do takiej sali sensorycznej i się wyciszyć po całym dniu w Radzie Miejskiej. Faktycznie to jest bardzo fajne udogodnienie, którego nie było w innych przedszkolach. Jest to też przedszkole bardzo wyremontowane. Naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Stąd również będzie spotkanie z Wydziałem Edukacji, rodzicami. Ja również będę brał w nim udział. No również jako radny, który reprezentuje mieszkańców Śródmieścia, będę w nim uczestniczył i zobaczymy, jak to wygląda. No z tego, co wiem, rodzice nie zamierzają odpuścić. Ich jak najbardziej rozumiem i w tym, gdzie mogę, będę ich po prostu wspierał.
0: No i tutaj wchodzi na szczęście możliwość kompetencji radnego, bo udało się panu spotkać się z dyrektorami tych przedszkoli wymienionych. Czy udało się uzyskać jakieś powody zamknięcia tej rekrutacji?
3: A czy tak naprawdę zamknięcie tej rekrutacji to nie jest decyzja dyrekcji, tylko decyzja Wydziału Edukacji. Ja byłem w tych 6 przedszkolach głównie dlatego, żeby zobaczyć na własne oczy, jak te placówki wyglądają od środka, tak? Bo słyszę od rodziców, że to jest lepsze, w ich opinii to jest gorsze, to jest bardziej przestronne, to jest bardzo ciasne. No wiadomo, że na takiej wizycie, która na średnio trwa około pół godziny, bo to jest rozmowa z panią dyrektor, bo tam wszystkimi przedszkolami zarządzają panie, wizyta w tych salach przedszkolnych, wizyta w tej przestrzeni na zewnątrz. Natomiast ciężko zweryfikować, prawda, na chociażby sposób, w który dzieci są traktowane, czy jakieś subiektywne opinie rodziców. To jest oczywiście gdzieś jakaś druga, to jest drugi etap. I też słyszę różne opinie rodziców, a to a propos jednego przedszkola, a to drugiego. No natomiast to, co mogę ocenić, to sprawdzam, żeby też mieć skalę porównawczą. I tak jak mówiłem, faktycznie przedszkole numer 100 wygląda fantastycznie. I jak najbardziej uważam, że no, nie ma co ukrywać, że liczba dzieci w Łodzi zmniejsza się. Tak samo jak w całej Polsce, jest niż demograficzny. No i pytanie, czy trzeba zamykać te oddziały, czy może trzeba zmniejszać ich liczebność. Bo myślę, że dzieci również zasługują na to, żeby być może w trochę mniejszych grupach, żeby trochę więcej uwagi każdemu z nich można było poświęcić. Wiadomo, że dzieci potrzebują co do zasady bardzo dużo uwagi, więc tych oddziałów przedszkolnych nie trzeba od razu likwidować, można po prostu je zmniejszać. I w tym momencie jest nawet w Sejmie projekt ustawy, który zakłada zmniejszenie grupy przedszkolnej do 18 osób z 25. No i faktycznie, gdyby taki projekt przeszedł, to można by również, to na przykład taka rekrutacja w przedszkolu numer 100 mogłaby się praktycznie powieść, gdyż przyjęto by więcej dzieci. Oczywiście, jeśli jest taka ostateczność, że te oddziały trzeba zlikwidować, że na przykład z jakichś powodów nie da się zmniejszyć, chociaż zupełnie szczerze nie wiem, dlaczego miałoby się nie dać zmniejszyć, oprócz tego, że zapewne miasto po prostu będzie chciało obciąć koszty, a pamiętajmy, że to również się wiąże ze zwolnieniem pracowników chociażby. Zresztą koszty stałe utrzymania budynku i tak pozostają. To i tak trzeba ogrzać niezależnie od liczby dzieci. Natomiast jeśli faktycznie trzeba zmniejszać liczbę oddziałów, no to myślę, że przede wszystkim trzeba zostawiać te oddziały w przedszkolach, które oferują najlepszy standard. I ja póki co nie słyszałem złych opinii o przedszkolu numer 100, więc też rozumiem tą determinację rodziców, którzy chcą, żeby ich dziecko po prostu się uczyło, spędzało czas w jak najlepszych warunkach. No i też dzieci zasługują na najlepsze, prawda? Chcemy, żeby potem młode łodzianki i łodzianie byli jak najlepszymi obywatelami, to zasługują na jak najlepsze warunki.
0: No właśnie, rozumiem, że to myślenie życzeniowe, żeby te grupy były coraz mniejsze, ale czy dobrze rozumiem, że w takim razie utworzyła się grupa 5-osobowa?
3: Nie, były dzieci, prawda, się przenoszą w trakcie roku. Wiadomo, że rodzice zmieniają miejsce zamieszkania, więc zdarza się tak, że z tej grupy już wytrącają się pewne dzieci. No i właśnie tak uzupełniono te braki. Zwykle tak bywa w przedszkolach.
0: Czego w takim razie chcieliby rodzice od miasta?
3: No myślę, że przede wszystkim rodzice z przedszkola numer 100 oczekują otwarcia jednego oddziału w tym roku, całego, nowego. Żeby jednak te 4 oddziały faktycznie były w przedszkolu. Wiem, że podobna sytuacja jest w przedszkolu numer 5. Tam również w trakcie rekrutacji zmniejszono liczbę przyjmowanych dzieci. O cały oddział mniej więcej. Również te dzieci przeniesiono gdzie indziej. Stąd myślę, że na spotkaniu też dużo się rozwikła, jakie są możliwości manewru, czy Wydział Edukacji w ogóle skłonny pójść na rękę rodzicom i rozwiązać tę sytuację w konstruktywny sposób.
0: To w takim razie kto jest właściwym adresem? Wydział Edukacji, czy on jest jakoś kontrolowany? Przed kim jakby mogą odpowiadać za to, że powiedzmy potencjalnie źle zarządzają tymi przedszkolami, które istnieją?
3: Wydział Edukacji podlega odpowiedniemu departamentowi. a departament podlega już bezpośrednio wiceprezydent, pani wiceprezydent Moskwie Wodnickiej, która odpowiada z kolei przed samą prezydent Hanną Zdanowską. Wiadomo, że jest to wieloszczeblowy układ. Zupełnie szczerze znając też specyfikę Urzędu Miasta, no w sytuacji, kiedy faktycznie sama prezydent Zdanowska by podjęła decyzję, a może to zrobić jako prezydent miasta albo wiceprezydent Wodniska jako wiceprezydent nadzorująca edukację, żeby otworzyć ten oddział. To jest jak najbardziej, myślę, że możliwe.
0: Czy rodzice dzieciaków z przedszkola numer 100, czy z tych innych przedszkoli, o których wspominaliśmy, doczekali się jakiegoś komentarza od władz miasta, czy jedyne, czego się dowiadują, to komunikacja właśnie pomiędzy nimi a dyrektorami przedszkoli poszczególnych?
3: Ci rodzice, znaczy dyrektorzy przedszkoli też nie mogą, nie zawsze są osobami decyzyjnymi, tak jak mówiłem, oni nie podejmują decyzji o tym, ile dzieci jest przyjmowanych, tak? To jest decyzja podejmowana gdzieś wyżej. Natomiast rodzice dzieci z przedszkola numer 100 i z przedszkola numer 5 przyszli na ostatnią sesję Rady Miejskiej w środę ubiegłą. Przyszli zaprotestować. Niestety, ja zgłosiłem wniosek o włączenie do porządku obrad informacji prezydenta miasta Łodzi dotyczącej rekrutacji do przedszkola numer 100. Niestety, większość radnych związana z Koalicją Obywatelską i Lewicą nie zgodziła się na taki wniosek. Część radnych koalicji również głosowała, więc widać było tutaj pewien podział. No natomiast tu potrzeba bezwzględnej większości głosów. Co więcej, były również rozpatrywane skargi rodziców, których było blisko 10, na rekrutację do przedszkola numer 100. I w jednym z tych punktów dotyczących właśnie skargi jednej z mieszkanek, mam jednego z dzieci, ona się zgłosiła do zabrania głosu w kwestii swojej skargi i przewodniczący Rady Miejskiej odmówił jej głosu. Myślę, że to jest bardzo słaby standard demokratyczny, bo jeśli ktoś przychodzi na sesję Rady Miejskiej, poświęca swój czas, bardzo często bierze w ogóle dzień wolny w pracy i przewodniczący odmawia mu głosu, jednak w skardze jego własnej, tak? Zdarzało się wcześniej, że mieszkańcy przychodzili na posiedzenie Rady Miejskiej i w punkcie, gdzie rozpatrywana jest ich skarga, mogli zabrać głos. No natomiast tutaj nie udzielono tego głosu. No, ja wychodzę z założenia, że jeśli Urząd Miasta ma czyste sumienie w tej kwestii i nie ma sobie nic do zarzucenia, to by po prostu przyszedł i powiedział, jak wygląda sytuacja. No a w takiej sytuacji, gdzie odmawia się i procedowania punktu dotyczącego informacji prezydenta miasta na temat rekrutacji do tego przedszkola i nie dopuszcza się mieszkańców do głosu, no dla mnie to wygląda, jakby ktoś miał coś do ukrycia.
0: Czyli w takim razie czekamy na rozwiązanie sprawy. Jeszcze jedną taką możliwością, gdzie być może dowiemy się czegoś więcej, jest to spotkanie z rodzicami. Mhm. Czy jeżeli ktoś z naszych słuchaczy miał podobne doświadczenia, może się zgłosić i szukać pomocy w sprawie rekrutacji do przedszkoli w tym roku?
3: Tak, jak najbardziej. Myślę, że ja zapraszam Państwa, jeśli chcą Państwo, czy w temacie rekrutacji do przedszkoli, czy w jakimkolwiek innym, zapraszam do kontaktu mailowego, to jest k.nykiel@uml.los.pl i tam można przesłać po prostu swoją sprawę. Szczególnie jeśli jest to sprawa związana z przedszkolami, no to jest to temat, którym gdzieś na bieżąco się zajmuję. Natomiast wszelkie inne sprawy też w miarę też no, mojej znajomości tematu będę starał się rozwiązać.
0: Serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Kosma Nykiel.
3: Dziękuję bardzo.
1: Tym żyje Łódź.
0: Podsumowując, nie wiemy, dlaczego niektóre grupy przedszkolne zostały usunięte już podczas trwającej rekrutacji, a na chwilę obecną Urząd Miasta nie ustosunkował się co do zarzutu ze strony rodziców, że właśnie takie usunięcie podczas już trwającej rekrutacji jest nielegalne. Ze swojej strony mogę tylko obiecać, że będę informować jak najszybciej, jeżeli tylko dowiem się, jak sprawa się zakończyła. Na razie mogę tylko powiedzieć dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że wrócicie na naszą antenę, żeby dowiedzieć się, jak sprawa się zakończy. Do usłyszenia, cześć, mówi Wam Weronika Kobus. Pa!
1: Radio Złote Przeboje, 101.3 FM. Tydzień w Łodzi.
4: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Yo quiero que estés el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol.
0: Reklama.
2: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
4: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech. Zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto. Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź. Pabianicka 75. Jazdy testowe. Gratis.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
9: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
10: Słuchacie magazynu reporterów, zza mikrofonu wita się z Wami Weronika Kobus i dzisiaj opowiem Wam o łódzkiej modzie, która wyjeżdża do Nowego Jorku. Jak to jest możliwe? Co się takiego dzieje? Już wyjaśniam. W dniach 6-7 czerwca w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku odbędzie się Polish Fashion Day i jest to, wbrew tej nazwie Fashion Day, dwudniowa impreza, która łączy w sobie pokazy mody z aspektem biznesowym, takim spotkaniem umożliwiającym polskim twórcom łatwiejszy start na rynku amerykańskim. A co to ma wspólnego z Łodzią? Otóż okazuje się, że bardzo wiele, ponieważ aż połowa z 8 projektantów, którzy będą prezentować się właśnie podczas tej imprezy, pochodzi z regionu łódzkiego.
9: Łodzianie z pasją.
10: Zanim te kolekcje zaprojektowane przez łódzkich artystów wyjadą do Nowego Jorku, twórcy spotkali się z dziennikarzami podczas takiej rozgrzewkowej prezentacji, która odbyła się w łódzkim atelier Bez Alibi, gdzie miałam okazję jeszcze przedpremierowo zerknąć na te kolekcje, ale zanim sama opowiem Wam, co w tych kolekcjach będzie się działo, może lepiej niech wypowiedzą się twórcy wystawy i organizatorzy wydarzenia. Najpierw o tym, czym w ogóle jest Polish Fashion Day, opowie właścicielka atelier Bez Alibi, czyli Katarzyna Domaniak.
11: Znajdujemy się w przestrzeni atelier Bez Alibi, czyli mojej marki. Ja jestem współorganizatorem, producentem jest Maggie Hayes i będziemy... Tworzymy dumnie wydarzenie Polish Fashion Day, które odbędzie się w Konsulacie Generalnym w Nowym Jorku. Instytut Kultury w Nowym Jorku jest naszym partnerem strategicznym razem z Konsulatem Generalnym oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, z czego jestem bardzo dumna, ponieważ kolebka włókiennictwa przemysłu modowego to województwo łódzkie. My jako organizatorzy cieszymy się też z poziomu tej edycji, ponieważ cztery osoby, które mamy tutaj, czterech projektantów, którzy są z nami, to nie są przypadkowi projektanci, to są projektanci, którzy mają bardzo długą już historię. Najlepszym przykładem będzie MMC Studio, które obchodzi w tym roku 30-lecie i to właśnie ta kolekcja będzie prezentowana w Nowym Jorku. To jest ogromna duma, ale mamy też projektantów, którzy wiele lat tworzą bardzo spektakularne kolekcje, od klasycznych wieczorowych Angelika Józefczyk przez bardziej awangardowe, chociaż połączone też z codzienną modą Jarosław Ewert, przez modę również upcyklingową Jarek Ewert i Sandra Skórka, przez projekty autorskich torebek, przez naturalne składy, przez bardzo świadome dobieranie elementów do swoich kolekcji. To powoduje, że mamy tutaj bardzo dużo wspólnego mianownika, ale też taką taką autorską ideę każdego z nich i myślę, że fantastycznie opowiedzą o tym, co będą prezentowali w Nowym Jorku. My jako organizatorzy już to wiemy i z ogromną dumą czekamy na 6 czerwca, gdzie będzie pokaz mody, ale również na dzień 7 czerwca, gdzie odbędzie się właśnie ta część biznesowa, ponieważ ideą tego wydarzenia nie było tylko i wyłącznie pokazanie przemysłu modowego, designu, kultury Polski również, ale otworzenie drzwi przed projektantami na współpracę, na biznes na rynku amerykańskim.
10: Tak jak już wspomniałam, połowa z tych artystów, którzy zaprezentują się na Polish Fashion Day, reprezentuje ziemię łódzką. Ci artyści to Rafał Michalak, reprezentujący studio NMC, Sandra Skórka, Jarosław Ewert oraz Angelika Józefczyk. Co chcą zaprezentować w Nowym Jorku? Z jakimi kolekcjami przyjeżdżają? Niech opowiedzą o tym sami. Jako pierwszy o swojej kolekcji opowie Rafał Michalak z NMC Studio.
0: Na początku chciałem bardzo podziękować pani marszałek za zaproszenie do tego projektu. To jest kolejne już zaproszenie z Urzędu Marszałkowskiego, bo kiedyś reprezentowaliśmy województwo na Expo w Dubaju i tam mieliśmy pokaz. Dla nas ten rok jest trochę rokiem świętowania tego 30-lecia. Natomiast pokażemy kolekcję, która premierę miała dosłownie 5 dni temu w Warszawie. Pokażemy dużą część najnowszej kolekcji i też akurat świetnie się złożyło, że będziemy mieli też okazję oprócz tworzenia pokazu, to też pokazania ludziom z handlu, z dziennikarzom amerykańskim na tym takim networkingowym dniu kolekcji, bo mamy takie założenie, że w tym roku MMC wychodzi w świat i pierwszy krok już został poczyniony, bo właśnie po pokazie, dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury, mogliśmy zaprosić kupców ze świata, którzy zobaczyli kolekcję i zaczęli ją kontraktować, więc liczymy, że za duże słowo, że podbijemy Stany Zjednoczone i Nowy Jork, ale oczywiście liczymy na jakieś kontakty. To jest kolekcja, zresztą tutaj jest częściowo prezentowana, to jest kolekcja na wiosnę lato 27, czyli zgodnie z kalendarzem tym kontraktacyjnym pokazujemy coś, co my będziemy, co będzie trafiać do sprzedaży w przyszłym roku. My tą kolekcję nazywaliśmy Sirens, czyli Syreny i ma troszeczkę takich, nazwijmy to, morskich klimatów. Właśnie kolorystyka jest trochę morska, autorskie druki, które prezentowaliśmy, też mają jakieś wodne elementy. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Instagrama i obejrzenia kolekcji, bo już jest to zaprezentowana. Pokaz będzie też wyjątkowy, bo specjalnie do tego pokazu została napisana muzyka. Pierwszy raz w historii ktoś stworzył muzykę pod kolekcję, znaczy w naszej historii, więc mamy nadzieję, że będzie w pięknej oprawie, a konsulat jest w pięknym miejscu, więc liczymy, że to będzie piękny pokaz, piękne przeżycie dla widowni.
6: To ja chciałam też bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie do pokazu. Jako że jestem w sumie najmłodszą uczestniczką, dla mnie jest to ogromne wyróżnienie, że 3 lata po skończeniu studiów mam możliwość pokazania swojej kolekcji w Nowym Jorku. Kolekcja będzie inspirowana twórczością polską Stanisława Wyspiańskiego. Częściowo jest to kolekcja upcyclingowa, w której pojawiają się ręcznie malowane marynarki przeze mnie, ale też będzie dużo rzeczy ze skóry, z której uwielbiam tworzyć. Oprócz ubrań też tworzę akcesoria, torebki skórzane.
12: Witam serdecznie, nazywam się Jarosław Ewert. Jestem projektantem z Łodzi. Na Polish Fashion Day zaprezentuję kolekcję inspirowaną impresjonizmem i w zasadzie moim pobytem z dzieciństwa na wsi, kiedy tam sobie jeździłem i tak bardzo miło spędzałem ten czas. Myślę, że to był dla mnie czas taki bardzo ciepły. Bardzo miło go wspominam, często do niego wracam i chciałem przenieść tą kolekcję, właśnie te wspomnienia na tą kolekcję.
13: Angelika Józefczyk. Również chciałam podziękować, bo udział w imprezie Polish Fashion Day jest dla mnie czymś szczególnym, dlatego że moja marka ma już albo dopiero dekadę, natomiast tradycje sięgają moich dziadków, czyli rodzice, dziadkowie i teraz ja, więc bardzo się cieszę. Jest to kolekcja, będzie miała nazwę Timeless. Będzie ponadczasowa, pochwałą kobiecości i właśnie sztuki krawieckiej, czyli zobaczymy to, czego u nas jest bardzo dużo rok do roku, czyli właśnie gorsety, kobiece kroje, garnitury, lecz z takim lekkim twistem. Także bardzo dziękuję. za możliwość. Już pokazywałam 2 lata temu swoją kolekcję w Nowym Jorku, więc to będzie mój 2 raz tam. Jak również od ponad 6 lat jesteśmy obecni na rynku amerykańskim, więc cudowne połączenie. Na pewno jest to, przygoda bym tego nie nazwała, to jest bardziej ugruntowaniem takiej wiarygodności bycia tam, ponieważ współpracujemy z e-commerce'em brytyjsko-amerykańskim też od 6 lat, więc każdy taki możliwość pokazania się u nich jest też ukłonem w ich stronę i właśnie nawiązaniem i uściśleniem współpracy.
10: Cała impreza oczywiście odbywa się przy ogromnym wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego i tutaj właśnie marszałek województwa Joanna Skrzydlewska wypowiada się o tym, jak wielkie znaczenie ma nie tylko wyjechanie i zaprezentowanie kolekcji artystów pochodzących z regionu łódzkiego, ale także jak ważną rolę w wydarzeniu Polish Fashion Day odgrywa ten dzień networkingowy, który odbędzie się po pokazach.
14: Ja się ogromnie cieszę, że w tym wyjątkowym miejscu, jakim jest Atelier Bez Alibi, które jest miejscem tworzenia polskiej mody i projektowania, możemy ogłosić, zaprezentować projekt, który zdecydowanie wychodzi nie tylko poza granice naszego województwa, ale i kraju, bo Polish Fashion Day New York 2026, tak jak powiedziała pani Katarzyna, odbędzie się w konsulacie generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku w dniach 6 i 7 czerwca. Dla nas to jest przedsięwzięcie, które łączy świat kreatywny z gospodarką i chyba pokazuje taką indywidualną wrażliwość projektantów z możliwością ekspansji na kolejne rynki. Jest to dla nas ważne i istotne, bo jedną z inteligentnych specjalizacji województwa łódzkiego jest właśnie innowacyjne włókiennictwo i przemysł modowy. Będzie tam zaprezentowanych 8 marek, z czego 4 pochodzą bezpośrednio z województwa łódzkiego. To jest dla nas ogromny powód do dumy. Są to marki, myślę, w Polsce bardzo dobrze znane, ale zależy nam na tym, aby również rynek amerykański poznał jakość, bo ta jakość jest bardzo wysoka i również ją pokochał tak jak pokochali Polacy i Polki. Nie wiem, czy więcej kobiet, czy więcej mężczyzn. Myślę, że jednak więcej kobiet. Ale chciałabym również zwrócić uwagę, że to 2-dniowe wydarzenie to będzie oczywiście pokaz mody, ale także właśnie spotkania biznesowe, możliwość spotkania z branżą modową, z mediami branżowymi amerykańskimi, z bajerami, z showroomami, butikami, tak aby rzeczywiście ta możliwość współpracy miała szansę zaistnienia. Będziemy za to bardzo mocno trzymać kciuki. A dziś jako województwo łódzkie, jako partner tego wydarzenia, jesteśmy bardzo dumni, że mamy tak wspaniałe marki na terenie naszego województwa i Polski, które prezentują wyjątkowe projekty i wyjątkową odzież, wyjątkowe produkty, które mam nadzieję podbiją również rynek amerykański.
10: Tak więc trzymamy kciuki za silną reprezentację regionu łódzkiego podczas Polish Fashion Day w Nowym Jorku, ale żeby nie przedłużać tej zagranicznej wycieczki, powiemy sobie też o tym, co dzieje się w naszym mieście, na naszych oczach i na naszych podwórkach, ponieważ w ubiegły piątek otworzyła się w Łodzi Galeria Neonów. No i pewnie część z Was już powie, że mieliście okazję na te neony się natknąć, że one już od jakiegoś czasu są zainstalowane. Teraz już galeria jest w pełni otwarta i miejmy nadzieję, że jak najdłużej będzie cieszyć oczy łodzian. O samej galerii, jej powstaniu i tym, jaką rolę ma pełnić w naszym mieście, opowie wiceprezydent miasta Adam Pustelnik.
15: Jesteśmy na pasażu Margaret Thatcher w centrum Łodzi. Chcemy przenieść bardzo dobre wzorce z niektórych europejskich miast, szczególnie z Barcelony, gdzie sposób zagospodarowania przestrzeni nie zawsze jest oparty tylko na wielkich inwestycjach infrastrukturalnych, wielomilionowych inwestycjach i wznoszeniu nowych budynków, tylko pozwala zagospodarować, uatrakcyjnić przestrzeń w oparciu o pomysł, o budowanie wspólnoty, o włączanie artystów, młodych ludzi w to, żeby znaleźć pomysł, jak zagospodarować jakąś przestrzeń w sposób kolorowy, fajny, atrakcyjny. W tym wypadku to jest pierwszy odcinek tego urbanizmu taktycznego w Łodzi, czyli tworzymy pierwszą w historii w mieście galerię neonów, które odnoszą się do łódzkich kin studyjnych, z których większość już zniknęła z naszej mapy, natomiast stanowią bardzo ważną, piękną historię Łodzi filmowej i mapy kulturalnej naszego miasta. I będą tutaj neony upamiętniające te wszystkie kina. Będzie to piękne, kolorowe. Mam nadzieję, że łodzianie, łodzianki i wszyscy odwiedzający nasze miasto będą chcieli tutaj spędzać czas. Natomiast jest to nie koniec, nawet nie początek końca, tylko co najwyżej koniec początku naszej drogi z tym, w tym trendzie, bo będziemy wiele miejsc w centrum miasta, które jeszcze nie doczekały się kompleksowych remontów. Będziemy chcieli wyeksponować tą hipsterskość Łodzi, tą często nieoczywistość tkanki. Adam Pustelnik, wiceprezydent miasta Łodzi.
10: W ten właśnie sposób w 15 minut programu odbyliśmy podróż po dziedzictwie kulturowym Łodzi, od Łodzi Włókienniczej po Łódź Filmową. Bardzo cieszy tutaj zapewnienie, że takich przestrzeni jak Galeria Neonów w pasażu Margaret Thatcher będzie powstawać więcej, bo myślę, że nawet największe łódzkie marudy nie będą mogły narzekać na to, że w mieście robi się po prostu bardziej kolorowo. Myślę, że nie muszę tu dopowiadać, że galerie lepiej oglądać po zmroku, natomiast jeżeli pasaż Margaret Thatcher nic wam nie mówi, no to jest to odcinek równoległy do ulicy Pietrzkowskiej, znajdujący się pomiędzy ulicą Tuwima a Moniuszki. Za tę odległą, ale ekspresową podróż dziękuję wam. Weronika Kobus, do usłyszenia, cześć.
9: Radio Złote Przeboje, 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
10: Ostatnio mam coraz częściej okazję wspominać w programie o działaniach profilaktycznych, które dostają kolejne dofinansowania ze strony różnych organów samorządowych. I tym razem będziemy rozmawiać sobie przez chwilkę dosłownie o działaniach profilaktycznych nakierowanych na szkoły podstawowe i szkoły średnie. W piątek 22 maja odbyła się konferencja przy udziale Regionalnego Centrum Polityki Społecznej, która zebrała w jednym miejscu mnóstwo ekspertów od zdrowia psychicznego dzieciaków, pedagogów, psychologów, praktyków zawodu nauczycielskiego, właśnie po to, żeby porozmawiać o tym, jak najlepiej zadbać o zdrowie psychiczne małoletnich. I tutaj myślę, że ten temat wybrzmiał niedawno w mediach dość dosadnie dzięki serialowi Dojrzewanie w oryginale Adolescence, który bardzo jaskrawo przedstawił problem przemocy podsycanej przez internet, która szczególnie łatwo dociera do młodych chłopców podatnych na poczucie odrzucenia, poczucie braku zainteresowania ze strony kolegów i koleżanek z klasy. Oczywiście był to wyjątkowo dramatyczny obraz, nierealne przedstawienie tego, co na co dzień dzieje się w każdej szkole, ale trochę taki bardziej ekstremalny przykład, który bardzo dobrze pokazał wszystkie mechanizmy prowadzące do tego poczucia nieadekwatności, osamotnienia u właśnie młodych chłopców. A dlaczego tak ważne jest to, żeby zapobiegać i edukować młodzież, zanim dojdzie do tragedii, zanim popadną w te wszystkie niezdrowe mechanizmy? O tym właśnie rozmawiali eksperci podczas konferencji. Konferencji poświęconej właśnie programom profilaktycznym, które takim sytuacjom mają zapobiegać.
9: Zdrowa Łódź.
16: Dr Paweł Filipczak, wicedyrektor Instytutu Nowej Kultury. No, spotykamy się dzisiaj, gromadząc mniej więcej 140-150 osób w Łodzi, w pięknej sali konferencyjnej, na bardzo ważnym temacie, jakim jest promocja, upowszechnienie systemu rekomendacji. Czyli takiego systemu, który w Polsce zbiera takie programy rekomendowane, które są skuteczne, są oparte o naukowej wiedzy, naukowych podstawach. I teraz dzisiaj będziemy właśnie mieli podczas konferencji wystąpienia różnych wykładowców na ten temat, dlaczego realizować programy rekomendowane, dlaczego jest tak ważne, żeby dzieci spotkały się z rzetelną wiedzą, z dobrą realizacją, co skutkuje potem tym, że przeważają czynniki chroniące. Tutaj chodzi o to, żeby niwelować czynniki ryzyka. Co to znaczy, tak mówiąc po prostu? To, że opóźnimy inicjację alkoholową, to, że będziemy przeciwdziałać agresji, to, że dzieci będą wiedziały, jak nazywać emocje, rozpoznawać emocje, a potem, jeżeli czują złość, smutek, frustrację, jak regulować te emocje. Tego się uczą między innymi na tych zajęciach. Ale dzisiaj nie tylko są wykładowcy z różnych ośrodków. Będziemy mówili również o europejskich, polskich standardach jakości, o takim narzędziowniku, podręczniku. Każdy z uczestników otrzyma bogaty pakiet materiałów, dzięki któremu będzie mógł wdrażać te programy w swoich placówkach, ale oprócz wykładowców uczestniczą również w konferencji autorzy, realizatorzy programów rekomendowanych. Czyli jest to połączenie tej teoretycznej podstawy, bardzo ważnej, również z praktyką, że tutaj będą dyrektorzy szkół, będą samorządowcy, dyrektorzy OPS-ów, przedstawiciele gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, którzy już będą mogli po wykładzie pójść na stoisko programów rekomendowanych i zobaczyć, który program rekomendowany do moich uczniów, do mojej szkoły będzie najbardziej adekwatny.
17: Proszę powiedzieć, dlaczego profilaktyka jest tak ważna?
16: Profilaktyka jest bardzo ważna, ponieważ tak jak w europejskim programie profilaktyki czytamy definicję profilaktyki, że chcemy świadomie planować pewne działania, aby przeciwdziałać zagrożeniom związanym z ryzykownymi zachowaniami w obszarze profilaktyki uzależnień, zanim one wystąpią. Czyli my de facto, realizując działania profilaktyczne, dbamy o rozwój młodego pokolenia, ograniczamy skutki destrukcyjnych zachowań, których doświadczamy, kiedy młodzież wypije alkohol, prawda? Kiedy są awantury, kiedy jest przemoc. I jeżeli dzieci nauczą się właśnie chociażby konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, wtedy dużo lepiej nauczyciel z nimi pracuje, prawda? Ja prowadzę takie też dwa programy, debata i szkoła dla rodziców wychowawców jako realizator i widzę, jak w terenie ta praca jest potrzebna, jak dzieci świetnie współpracują, jak rodzice, którzy są na zajęciach, również fantastycznie pracują. Także to pokazuje potrzebę realizacji też tych programów.
17: Uczestników mamy tutaj z całego województwa?
16: Tak, z całego województwa. Bardzo się cieszymy, że patronatem objął te konferencje pan marszałek. Cieszymy się, że Regionalne Centrum Polityki Społecznej również włączyło się silnie tutaj w promocję tego wydarzenia. A my jako Instytut Nowej Kultury otrzymaliśmy zlecenie na realizację tego zadania w ramach dotacji z Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.
10: No i wydawałoby się, że takie konferencje dotyczą głównie praktyków i zawodowców zajmujących się pracą z dziećmi, natomiast oczywistym jest dla mnie, że każdemu z rodziców chociażby powinno zależeć na tym, żeby dzieci w szkole miały jak najmądrzejsze programy wdrażane, jeżeli chodzi właśnie o taką edukację profilaktyczną. Koniec końców chcemy doprowadzić do tego, żeby te czynniki chroniące, o których wspominał pan Paweł Filipczak, dyrektor Instytutu Nowej Kultury, żeby te czynniki chroniące przeważały nad potencjalnymi zagrożeniami. Właśnie takim czynnikiem chroniącym jest zaufany nauczyciel w szkole, dobra relacja z rodzicami, zrozumienie swoich własnych emocji i zdolność konstruktywnego rozładowywania tych wszystkich negatywnych emocji. Oczywiście nie chodzi tutaj tylko o dzieciaki z Łodzi, natomiast bardzo się cieszymy, że właśnie w naszym regionie jest coraz więcej środków przeznaczanych na takie programy profilaktyczne, co będzie skutkować po prostu bezpieczniejszymi szkołami i lepszym zdrowiem, lepszą kondycją psychiczną uczniów łódzkich szkół. To wszystko w dzisiejszym magazynie reporterów. Zza mikrofonu żegna się z wami Weronika Kobus i mówię wam już na koniec. Do usłyszenia. Cześć!
9: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.

0: kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Halo Łódź. Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech. Zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto. Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź. Pabianicka 75. Jazdy testowe gratis.
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: A, to niska cena.
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
10: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert.

0: Panią tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
1: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.

Przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kg. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml.

0: miniaturowym domku podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończuszanka! Od 22 do 30 maja zwariowany świat Pipi zagości w Porcie Łódź przy IKEA. Będzie statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. To nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa na Dzień Dziecka rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na portłódź.pl.
1: Halo Łódź. Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech. Zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto. Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź. Pabianicka 75. Jazdy testowe gratis.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: Miesiąc zamknięty na plusie?
9: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
8: A jak to działa?
9: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
8: To rzeczywiście jasny wybór.
9: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.

0: Pszeniczki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda. Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
7: Słuchacie Radia Złote Przeboje. Sobota, minęła godzina 8. Zapraszamy na wiadomości.
8: Do Polski dotarły nasze pierwsze samoloty F-35. Są zeznania kolejnego świadka w sprawie śmiertelnego wypadku na A1. Dzisiaj zakończenie sezonu piłkarskiej Ekstraklasy. Kto w pucharach, a kto spadnie? Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielozadaniowe myśliwce piątej generacji F-35 dotarły do Polski. To nasze pierwsze 3 sztuki zamówione 5 lat temu, powszechnie uznawane za najlepsze na świecie. Dlatego na lotnisku w Łasku pod Łodzią było uroczyście.
9: Panie premierze, zastępca dowódcy generalnego, generał dywizji Nowak, melduje zakończenie operacji przebazowania pierwszych 3 F-35 do Polski na lotnisko Łask. Mamy to, panie premierze.
10: Dzięki, panie generale. Gratulacje.
11: Od dziś Polska jest bezpieczniejsza. Od dziś na naszym niebie będą czuwać polskie F-35, polskie husarze.
8: Mówił minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na razie mamy 3 maszyny. Jeszcze w tym roku doleci kolejnych 11, a w ciągu 3 lat komplet 32 samoloty. Świadek w sprawie śmiertelnego wypadku na A1 sprzed 3 lat zeznał: jechałem z oskarżonym ponad 300 km na godzinę. Kiedy jeździliśmy w delegację, jeśli się dało, jeździliśmy około 200 km. Przypomnijmy, w Piotrkowie Trybunalskim toczy się proces przeciwko Sebastianowi M. Mężczyzna jest oskarżony o spowodowanie wypadku, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Holandia potwierdziła nowy przypadek zakażenia hantawirusem. Wykryto go u członka załogi ewakuowanego statku MV Hondius. Na wycieczkowcu z powodu wirusa zmarły 3 osoby. Jak dotąd zdiagnozowano 12 chorych. Mistrza Polski już znamy, Lech obronił tytuł, ale wciąż nie wiadomo, kto zagra w europejskich pucharach i przede wszystkim w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Nie znamy także trzeciego spadkowicza. Ostatnia kolejka piłkarskiej Ekstraklasy zapowiada się ekscytująco. Michał Waszkiewicz.
12: Lech obronił tytuł, ale za nim jest ścisk. Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok mają tyle samo punktów. Punkt mniej ma Raków Częstochowa, czyli również jest w grze o wicemistrzostwo i Ligę Mistrzów. Zagra ze zdegradowaną Arką Gdynia, mówi trener Dawid Kroczek.
13: Drużyna jest w pełni świadoma tego, jaka jest stawka również spotkania.
12: Ciekawie też będzie na dole tabeli. Obyt walczą przede wszystkim Lechia Gdańsk i Widzew. Łódzki klub podejmie Jasta Gliwice, mówi bramkarz Bartłomiej Drągowski.
14: Sytuacja praktycznie się nie zmieniła od stycznia i praktycznie każdy mecz to finał.
12: Szanse na grę w pucharach wciąż ma 7 w tabeli Legia Warszawa, a spaść z ligi może nawet 13 w tabeli Piast.
8: Finałowa kolejka Ekstraklasy o 17.30.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
7: Sobota cieplejsza niż piątek, bo 22 stopnie nad morzem, 23 na wschodzie, 24 w centrum i na południu kraju, do 26 na zachodzie. Wszędzie raczej słonecznie, najbardziej w centrum i w Wielkopolsce. Kacper Sosnowski, witam pięknie. 23 maja to w kalendarzu, 8.03 to na zegarach. Ja przed mikrofonem, a w głośnikach... No pewnie, a w dodatku to taka a propos sportu piosenka Modern Talking. You can win if you want, czyli zwyciężysz, jeżeli chcesz. To tak a propos tego, co w naszych wiadomościach i piłkarskiej Ekstraklasy, że dzisiaj ostatnie rozstrzygnięcia. No trzymamy kciuki za wszystkich.

0: Kocham Cię, czyli baj, myśli i słowa w Radiu Złote Przeboje, 10 minut po 8. Ja tylko przypomnę, że jutro od południa w programie Niedziela z Beatą Kozidrak historie i anegdoty o jej piosenkach. No będzie, a właściwie było chyba ostatnio, tak, było o tej piosence. Było myśli i słowa tydzień temu, bo pamiętam, że Beata mówiła, że nie lubi tej piosenki, nie lubi jej śpiewać na koncertach, bo jakaś taka jest trudna w interpretacji.
1: Pracując nad płytą i nad każdą piosenką, wymyślałam sobie jakieś wokalizy, interpretację odpowiednią. Tak tutaj myślę, no jak taką piosenkę zinterpretować?
0: A no właśnie, bo zaczynała się od razu z grubej rury od Kocham Cię. Jutro od 12 fajne anegdoty na temat wszystkich piosenek Bajmu, ale także Beaty. A to Fine Young Cannibals.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
4: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
7: Kastorama! Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
9: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
12: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
13: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
17: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
18: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
17: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
18: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
17: O, pyszna zapiekanka.
18: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
17: To rozumiem.
18: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
19: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Aha, w Radiu Złote Przeboje. 8.29. Jednej rzeczy, której ostatnio żałuję muzycznie, to, że nie byłem na koncercie Aha, jak w listopadzie 2019 roku przyjechali do Warszawy. Niby niedawno, a już trochę czasu minęło i to był wtedy ich pierwszy koncert w Polsce, chyba od dekady. No i teraz już grupa specjalnie nie koncertuje, bo wokalista Morten Hackett zdiagnozował u siebie chorobę Parkinsona i przechodzi w związku z nią różne operacje. A wczoraj w Operze Leśnej w Sopocie, o właśnie, też żałuję, że nie byłem, bo się rozpoczął Sopot Hit Festival. Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk obchodzili półwiecze pracy artystycznej, no i mogliśmy posłuchać m.in. Kombi i ONA. Kto nie słuchał, to dziś może nadrobić. Teraz nawet. Kiedy powiem sobie dość. ONA.

0: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Flow New City Center. Nowe miejsce na mapie nowoczesnej Łodzi. Flow New City Center. Tuż przy stacji Łódź Fabryczna. Flow New City Center. To twoja okazja na inwestycje, która przyniesie zysk. Wykorzystaj wielki finał sprzedaży mieszkań inwestycji Flow New City Center. Ceny już od 10 500 zł za metr i dodatkowo korzystne bonusy oraz atrakcyjne vouchery. Umów się i poznaj finałową ofertę sprzedaży Flow New City Center. flowarchi.com.pl.
2: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!

0: jeszcze do obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończoszanka. Od 22 do 30 maja zwariowany świat Pipi zagości w porcie Łódź przy IKEA. Będzie statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa na Dzień Dziecka rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na portłódź.pl.
3: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
2: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
3: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
2: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
3: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
2: Tu woda ma moc.
4: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
6: Skoda. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z Radiem Złote Przeboje.

9 minut i będzie 9. Madonna w Radiu Złote Przeboje nas tu oczarowała. Tak jeszcze a propos tego Sopot Hit Festiwalu w Sopocie, który zaczął się wczoraj, to dziś wieczorem na scenie diamentowe hity. Będą m.in. Wilki, ich troje, Tatiana Okupnik, Wanda i Banda oraz Piersi, a potem koncert zostawili nam piosenki, w którym utwory tych, których już z nami nie ma, czyli na przykład Kory, Grzegorza Ciechowskiego, Marka Grechuty, Ryszarda Ridla. Ich muzyka w wykonaniu największych polskich gwiazd. No to będzie sentymentalnie. A to Tyler Dane.

Taylor Dane już kończy w Radiu Złote Przeboje, a my czekamy na wiadomości o godzinie 9, czyli za 6 minut. Ja to mówię, że dzisiaj piękny, słoneczny, ciepły dzień. Wojtek Wiśniewski też o tym powie, ale w kontekście suszy, która nas czeka.

0: Reklama.
1: Teoria.
0: I praktyka.
1: W teorii w Castoram nie zawsze mamy świetne okazje.
0: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Dzień dobry, sąsiadce.
3: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
2: To do zobaczenia.
3: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
4: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
6: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
5: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
6: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
5: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
6: Tu woda ma moc. Reklama.
7: A teraz już zapraszamy na wiadomości w Radiu Złote Przeboje o 9:00.
8: Słuchaj, gorące lato przed nami. Już teraz z braku opadów zaczyna się susza. Wieczorem gala, rozdanie nagród na festiwalu filmowym w Cannes. Nowoczesny katamaran zasilił flotę polskich meteorologów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tegoroczne lato ma być wyjątkowo ciepłe i suche. Takie są długoterminowe prognozy synoptyków. Spodziewamy się suszy, mówi wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Robert Gajda.
9: Sami zauważamy, że to już zaczęło się niestety od wiosny, bo mimo to, że mieliśmy dosyć srogą zimę i dosyć dużo opadów, od marca nie mieliśmy żadnych opadów, dopiero teraz są sporadyczne, ale to nie są opady, które spowodują zabezpieczenie sytuacji hydrologicznej w kraju, która jest nadal bardzo niepokojąca.
8: Żeby złagodzić skutki suszy, fundusz przekazuje pieniądze samorządom na budowanie zbiorników retencyjnych. Jeszcze przed wakacjami ma ruszyć też program dofinansowania do zbierania deszczówki w domach jednorodzinnych. Kończy się festiwal filmowy w Cannes. Dziś zostaną rozdane nagrody. Trwał 2 tygodnie. Wśród pokazów wyświetlono najnowszy film Pawła Pawlikowskiego Fatherland. Po pierwszym pokazie publiczność nagrodziła polskiego reżysera i ekipę filmową kilkuminutową owacją na stojąco. Ponad 80 górników zginęło w wybuchu gazu w kopalni węgla w Chinach. Trwa operacja ratunkowa. Do eksplozji doszło, gdy pod ziemią przebywało około 250 osób. Niektórzy wydostali się spod ziemi samodzielnie. Po 3-tygodniowej przerwie technicznej wznawia kursy kolej linowa na Kasprowy Wierch. Podczas przestoju przeprowadzono przeglądy, a także ćwiczenia ewakuacyjne. Brali w nich udział ratownicy Topru i strażacy. Nowoczesny katamaran zasilił flotę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nazywa się Cumulus. Wczoraj w Gdyni odbył się chrzest. Przeprowadzanie pomiarów na Morzu Bałtyckim będzie prostsze i bezpieczniejsze, mówi szef IMGW Robert Czerniawski.
10: To katamaran, który jest takim samym narzędziem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jak inne urządzenia, z tym, że służącym do przemieszczania się pomiędzy urządzeniami pomiarowymi, bojami, które znajdują się na Bałtyku.
8: Wcześniej korzystaliśmy z pontonowej motorówki, mówi kapitan jednostki Bartosz Zakrzewski.
11: To jest tak jakby, nie wiem, przesiąść się z furmanki na rakietę. Dla nas jest to przeogromny skok i technologiczny, i jakościowy.
8: Imię katamaranu Cumulus nawiązuje do nazwy chmur, która jest zwiastunem dobrej pogody.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
7: 22 stopnie dziś w Gdańsku, 23 w Białymstoku, Lublinie, Rzeszowie, 24 w Łodzi, 26 we Wrocławiu, 28 w Zielonej Górze. To cieplej niż w Tunezji. Wszędzie sporo słońca. Kacper Sosnowski, witam. Patrzę w kalendarz. 23 maja to jest Dzień Teścia i Dzień Żółwia. No i tak się zastanawiam, czy z tej okazji trochę nie zwolnić, nie wolniej zagrać.
13: Radio Złote Przeboje.
7: I zwolnić te nasze przeboje do takiego żółwiego tempa. Nie, no może przyspieszmy jednak. O, od razu lepiej. Backstreet Boys już słychać. Aha, i Dzień Mamy się zbliża. Będę miał dla was z tej okazji fajne koncertowe niespodzianki do zgarnięcia. Oh my-

Dido w Radiu Złote Przeboje. I'm in love and always will be. Która na początku XXI wieku wydała dwie fantastyczne płyty, a potem się z show biznesu wycofała, bo nie lubiła pokazywać się w mediach, udzielać wywiadów i tęskniła za swym bardziej anonimowym życiem. Zresztą przez ten cały show biznes to miała stany lękowe i depresję, więc przerwa dobrze jej zrobiła, a przy okazji tej przerwy została żoną i mamą. Dziś ma 54 lata, 6 lat temu wyruszyła na dużą trasę koncertową, ale teraz znowu sobie odpoczywa, czyli taki długi 6-letni weekend jej się trafił. A u nas Chris Isaak i... O, piękna współpraca antenowa. Tak jest tytuł tej piosenki.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś zdrowy.
1: Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! W sobotę 23 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 25 do 27 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
5: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
0: Skoda.
10: Reklama.
1: Dzień dobry, weekend.
11: Dzień dobry.
1: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.

9:27 na zegarach. NSYNC w radiu Złote Przeboje. A propos Eurowizji, o której sporo było w ostatni weekend, przypomnę, wygrała Bułgaria, dalej był Izrael i Rumunia, no to na polskie jury konkursu spadła pewna krytyka za to, że Izrael był przez polskie jury oceniony najwyżej przy przeciętnej piosence, jak to wypisali internauci. Tylko żeby było śmiesznie, to Izrael na pierwszym miejscu wpisało 2 z 7 członków polskiego jury, ale ten ich werdykt był taki dziwny, bo sumowany i przetwarzany przez specjalny algorytm. A polscy widzowie najwięcej głosów dali Ukrainie i to chyba nie dziwi, bo zapewne dużo naszych zachodnich sąsiadów, którzy mieszkają w Polsce, się zaktywizowało. A my się aktywizujemy, jak ktoś się właśnie przeciąga i wstał niedawno. Przy Billim Joelu aktywizacja lepsza.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna jako Skrynung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka,
11: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
14: Citroen.
15: Nareszcie weekend.
16: Nareszcie sobota.
15: Sobotni poranek z Radiem Złote Przeboje.

Fanzy w Radiu Złote Przeboje. Mówiłem, że zbliża się Dzień Mamy już we wtorek. Mam coś dla was fajnego. Dla ciebie, mamo. Taki koncert 3 czerwca wieczorem w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Koncert, na którym 10 tenorów wystąpi z najpiękniejszymi piosenkami dla mam. Co tam będzie można usłyszeć? No na przykład to... Tak jest, no skoro koncert dla mam. Ale będą też na przykład... Przeboje Skaldów. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. 22 44 30, dzwońcie i nagrywajcie 3 wyrazy, którymi opisalibyście swoją mamę. 3 wyrazy z krótkim uzasadnieniem, dlaczego te wyrazy. Te najciekawsze, najoryginalniejsze wypowiedzi będę nagradzał podwójnymi zaproszeniami na koncert w Białymstoku, który 3 czerwca. Czekam 40 minut na wasze telefony.

0: autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Flow New City Center. Nowe miejsce na mapie nowoczesnej Łodzi. Flow New City Center. Tuż przy stacji Łódź Fabryczna. Flow New City Center. To twoja okazja na inwestycje, która przyniesie zysk. Wykorzystaj wielki finał sprzedaży mieszkań inwestycji Flow New City Center. Ceny już od 10 500 zł za metr i dodatkowo korzystne bonusy oraz atrakcyjne vouchery. Umów się i poznaj finałową ofertę sprzedaży Flow New City Center. flowarchi.com.pl.
4: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
5: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
4: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
5: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
4: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
5: Tu woda ma moc.
0: Reklama.
6: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę o godzinie 10:00. Czas na sprawdzone wiadomości.
7: Media i politycy ze świata komentują decyzję o wojskach USA w Polsce. 14 lat więzienia chce prokurator za śmiertelny wypadek po alkoholu. Coraz częściej latamy w podróż. Większy ruch na lotniskach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Światowe media komentują słowa Donalda Trumpa o Polsce. Przypomnijmy, prezydent USA ogłosił, że wyśle do Polski 5000 żołnierzy USA. Opiniom z zagranicy przyjrzał się Tomasz Orchowski.
8: New York Times przekazał, że decyzja zaskoczyła Pentagon. Niemiecki Spiegel uważa, że wysyłając teraz wojska do Polski, Trump przedstawia wcześniejszą wpadkę jako gest. Po ogłoszeniu decyzji przez Trumpa, a zrobił to w swoim stylu w mediach społecznościowych, kolejne rządy naszego regionu wyrażają zadowolenie. Popieram, to prezydent Łotwy. Wzmocnienie wschodniej flanki NATO to już przywódca Litwy. Zadowolenie wyraził także Johann Wadephul, szef dyplomacji Niemiec, skąd Trump ogłosił wcześniej wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy.
7: Prokuratura domaga się 14 lat więzienia za spowodowanie pod wpływem alkoholu katastrofy drogowej. Zginęło w niej 2 osiemnastolatków. W ubiegłym roku oskarżony przewoził 9 osób, w tym 3 w bagażniku. Jechał 130 km na godzinę w terenie zabudowanym. Miał 2 promile alkoholu. Wyrok 3 czerwca. Amerykańscy naukowcy donoszą, mieszkanie w pobliżu turbin wiatrowych nie powoduje zauważalnych negatywnych skutków dla zdrowia. Naukowcy z Uniwersytetu w Pittsburghu zbadali 120 tysięcy gospodarstw domowych. Szukali związku między turbinami a bólami głowy, depresją, lękiem i stosowaniem leków przeciwbólowych. Twierdzą, że wbrew zgłaszanym obawom nie ma takiego związku. Coraz częściej latamy w podróż. W ubiegłym roku polskie lotniska obsłużyły 66 milionów pasażerów, o 12% więcej niż rok wcześniej. Najwięcej osób wybrało się do Londynu, Mediolanu, Rzymu, Oslo i Amsterdamu. A w Oslo dzisiaj wielki finał piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Już 6 dla największej gwiazdy naszej reprezentacji Ewy Pajor. 5 poprzednich takich finałów przegrała. Tym razem jej FC Barcelona zmierzy się z Olympique Lyon. Napastniczka francuskiej ekipy, norweszka Ada Hegerberg, mówi, że dla niej to będzie wyjątkowy wieczór.
9: Ponowny awans do finału Ligi Mistrzów jest czymś wspaniałym. A fakt, że zagram u siebie, mam mieszkanie tuż obok, jest naprawdę super i to będzie spektakularne widowisko.
7: Barcelona Olympic o 18:00.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: 22 stopnie będą w Trójmieście, 23 w Kielcach i Katowicach, 24 w Warszawie, Krakowie, 26 w Bydgoszczy i w Szczecinie oraz Legnicy. Bez opadów, bez mocnego wiatru, sporo słońca. Kacper Sosnowski, witam. 22 4 4 3 0, dzwońcie i nagrywajcie trzy wyrazy, którymi opisalibyście swoją mamę. Czekają podwójne zaproszenia na koncert dla ciebie, mamo.
10: Radio Złote Przeboje.
6: Ten koncert 3 czerwca w Białymstoku. Ja wybiorę najciekawsze wypowiedzi i będę nagradzał przed godziną 11:00.

Gerard Presgurwik w Radiu Złote Przeboje o Królach Świata. Piosenka. 3 dni do Dnia Matki, ten już we wtorek, a u nas przez cały tydzień konkurs, w którym możecie wygrać bukiet kwiatów dla mamy i 500 zł na jakieś miłe chwile ze swoją mamą, na przykład wspólne wyjście na masaż do spa. Do tego konkursu wchodzimy przez naszą stronę złoteprzeboje.pl. Tam jest specjalny formularz, w którym też jedno proste pytanie, ale nie zdradzę jakie. Możecie wejść teraz i się przekonać i już od poniedziałkowego poranka będziemy nagradzać. A ja przypomnę, że jak już jesteście niecierpliwi i chcecie iść na koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo, który w Białymstoku 3 czerwca, to no, w ciągu najbliższych pół godziny można wygrać podwójne zaproszenie na ten koncert. 22 4 4 3 0. 3 cechy, którymi określicie swoją mamę. Nagrywacie na naszą sekretarkę, a ja potem wybiorę te najciekawsze zgłoszenia.

0: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultra nowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
5: 3, 17, 41...
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15...
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.

0: Pączki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
3: Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
6: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
5: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
7: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.

0: Enrique Iglesias w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złote na nowo.
0: Czyli piosenki, które zyskały inne brzmienie. Roxanne, pierwszy przebój zespołu The Police 78 roku, choć na swój sukces musiał poczekać kilkanaście miesięcy, bo po pierwszym wydaniu spopularyzował go dopiero jeden z DJ-ów w klubach i wtedy wzięły go też stacje radiowe. Sting napisał utwór po spacerze po paryskiej dzielnicy rozpusty, kiedy przyjechał do stolicy Francji na koncert. W 1999 roku George Michael postanowił wydać płytę z coverami i zaśpiewał także tę piosenkę w bardzo relaksującym stylu. Piękne i nastrojowe były te wersje George'a Michaela. Ale zostajemy przy policji.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
4: Halo Łódź. Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech. Zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto. Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź. Pabianicka 75. Jazdy testowe gratis.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka.
5: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
8: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
7: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
8: Super. Kiedy płyniemy?
9: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
10: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
11: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
12: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
11: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
13: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
14: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
13: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
14: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
15: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
16: Citroen.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
18: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
19: To jest radio Złote Przeboje.

0: Dave Stewart, Candy Dulfer. Pięknie to zagrali. Tu Radio Złote Przeboje, 12 minut i będzie 11. To czas na rozstrzygnięcie naszego konkursu do wygrania bilety na koncert dla Ciebie, mamo, w Białymstoku 3 czerwca. Karolina zadzwoniła i ładnie powiedziała. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Czy słowa dla mamy? Dobro, troska, radość.
0: A no właśnie, i pięknie Karolina uzasadniła, że u niej tych słów trochę zabrakło, jeżeli chodzi o jej mamę, ale za to ona stara się taka być dla swojego dziecka. I tu jeszcze jedno nagranie.
2: Moje trzy słowa to z piekła rodem.
0: Jejku, jejku, jak ja mam to skomentować? To ja może zagram Heaven and Hell, niebo i piekło, CC Catch.

0: Szagi w Radiu Złote Przeboje. A to już tylko 4 minuty i będzie godzina 11. W naszych wiadomościach powiemy o kolejnym mieście, w którym wieczorami nie kupimy alkoholu. Szczegóły za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!
5: Flow New City Center. Nowe miejsce na mapie nowoczesnej Łodzi. Flow New City Center. Tuż przy stacji Łódź Fabryczna. Flow New City Center. To twoja okazja na inwestycję, która przyniesie zysk. Wykorzystaj wielki finał sprzedaży mieszkań inwestycji Flow New City Center. Ceny już od 10 500 zł za metr i dodatkowo korzystne bonusy oraz atrakcyjne vouchery. Umów się i poznaj finałową ofertę sprzedaży Flow New City Center. flowarchi.com.pl.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
9: Tu Radio Złote Przeboje, gra wam w sobotę. Zbliża się godzina 11, zapraszamy na wiadomości.
10: W stolicy powstanie super nowoczesne Centrum Cyberbezpieczeństwa. Lublin dołączył do miast z tak zwaną nocną prohibicją. Siatkarki przegrały towarzysko z Turcją, a siatkarze wygrali z Ukrainą. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Najnowocześniejsze w Polsce Centrum Cyberbezpieczeństwa powstanie w Warszawie. Będą tam pracować eksperci z Instytutu NASK, mówi dyrektor Instytutu Radosław Nielek.
11: To zarówno laboratoria dotyczące szkolenia, także laboratorium badań czy fuzzingu aplikacji, czyli takie laboratorium, które pozwala szukać podatności w istniejących systemach informatycznych. To laboratorium odzyskiwania danych, to laboratorium bezpieczeństwa sztucznej inteligencji.
10: Budowa kompleksu budynków ma ruszyć jeszcze w tym roku. Centrum zostanie uruchomione za 3 lata. 40 tysięcy osób ewakuowano po wycieku niebezpiecznej substancji chemicznej z fabryki w Kalifornii. Amerykańskie służby starają się zapobiec eksplozji zbiornika z chemikaliami. Nie ma doniesień o tym, by ktoś ucierpiał. Lublin dołączył do miast z nocną prohibicją. Tej nocy sklepy nie sprzedawały już alkoholu. Tak zdecydowali radni. Rozmawia z nimi Anna Gmiterek-Zabłocka.
12: Chodzi właśnie o to, żeby ta cisza nocna mogła wszystkich mieszkańców obowiązywać, uspokojenie tych punktów w okolicy, których się coś działo, prawda?
13: A także przede wszystkim ograniczenie, że tak powiem, klientów, pacjentów na SOR-ach.
14: Jeśli ktoś z mieszkańców zauważy, że po tej godzinie jest sprzedawany alkohol, mieszkaniec może zadzwonić na policję do straży i zgłosić ten fakt, a stwierdzenie faktu jest dowodem i to powoduje cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
10: Statystyki policji z innych miast wskazują, że wprowadzenie nocnej prohibicji zmniejsza liczbę interwencji. Pogoda zachęca do spacerów. Dobre warunki są w Karkonoszach. W wyższych partiach jest bezwiecznie, a przelotne opady prognozowane są dopiero na wieczór. Pomimo tego szlaki mogą być miejscami mokre i śliskie. Grały nasze siatkarki i grali siatkarze. Biało-czerwone we Włoszech zaczęły sezon reprezentacyjny. Na towarzyskim turnieju w Genui przegrały z Turcją 2-3, mówi libero Justyna Łysiak.
15: Był to pierwszy nasz oficjalny mecz, dużo zmian, dużo rotacji. Musimy się ze sobą gdzieś tam poczuć, mało miałyśmy czasu, także na pewno jest to materiał do analizy, z którego wyciągniemy wnioski.
10: Na turnieju w Katowicach grają panowie. Wygrali z Ukrainą 3-1, o 20:00 zmierzą się z Brazylią.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda na weekend.
1: Sobota cieplejsza niż piątek, bo 22 stopnie nad morzem, 23 na wschodzie, 24 w centrum i na południu kraju, do 26 na zachodzie. I bez opadów. Na niebie słońce z lekkimi chmurami.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl.

Chwila po 11. Jak niektórzy się wybierają na bazar, to nadstawcie ucha za chwilę o polskich truskawkach, które często z Polską mają mało wspólnego. Kacper Sosnowski, witam i tak pięknie gram.

Reniusi w Radiu Złote Przeboje. 11:10 na zegarach, pora na deser i na zakupy. Jak wylądujecie w sklepie niebawem czy na bazarze, a podejrzewam, że tak może być, to sprawdźcie, jak sprawa z truskawkami wygląda. Ja wczoraj kupiłem kilo za 16 zł i była kartka, że polskie. Ale sobie chyba pan tak napisał, bo potem jak w domu sprawdziłem, to się okazało, że tyle kosztują te z Grecji. Jak są zielone na końcówkach czy przy szypułkach, a te były, no to znaczy, że zbierane jako niedojrzałe i chwilę poleżały, na przykład w transporcie. I uwaga, uwaga, ceny polskich truskawek w hurtowniach wynoszą powyżej 20 zł. Także jak ktoś sprzedaje za tanio, to od razu lampka powinna się czerwona zresztą zapalić na tym bazarze. Truskawki nam fałszują.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
6: Skoda. Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza. Kasza.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
13: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii miała być jedna doniczka,
14: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: La

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałem.

Depeche Mode w Radiu Złote Przeboje. Metallica właśnie u nas zagrała, to pewnie fani Depeche Mode by chcieli, żeby ten zespół też się znowu pojawił. U nas za chwilę pojawi się ABBA i Chiquitita. W oryginale to była Roselita, dokładnie w rękach Roselity. Taki tytuł był tego ważnego dla świata nagrania. Ważnego, bo zespół pierwszy raz zaprezentował je na koncercie Music for UNICEF w 79 roku i połowa dochodu ze sprzedaży tej piosenki była przekazywana na rzecz tej organizacji. A od ponad dekady jest to już cały dochód. No i wiecie co? I udało się zebrać 5 milionów dolarów na działania UNICEF-u na rzecz ochrony dzieci przed przemocą. Także taka piękna siła muzyki i dobrych ludzi z zespołu. Od razu sobota lepsza, jak sobie takie dobre informacje przekazujemy.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje od poniedziałku. Rozdajemy aż 1500 złotych na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Łódź Kasprzaka 8. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
9: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!
10: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
11: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
12: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
13: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
12: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć La Bella Vita.
13: Super! Kiedy płyniemy?
14: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
15: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
16: Tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Freddie Mercury w Radiu Złote Przeboje. Idę jutro na Music of Queen Live, czyli taki Queen Tribute Show, zespół, który w naśladowaniu Queen doszedł ponoć do perfekcji. No jak nie ma oryginału, to trzeba się imitacją, że tak się wyrażę, cieszyć, prawda? A u nas od południa jedyna, oryginalna Marzena Rogalska i dzisiaj Tomasz Jacyków. Będą ploty i komentarze o ubiorze znanych osób między innymi.
1: I dowiecie się też, dlaczego Jacyków nie lubi zdrobnień.
2: No nie lubię zdrobnień.
1: Tak. Nie daj Boże mu powiesz...
2: Ponieważ mam organy, nie organki.
0: Dobre, dobre. A więcej od 12 polecamy. Oddział zamknięty już słychać.

0: w Radiu Złote Przeboje. W południe w wiadomościach ważne doniesienia z Krakowa, a od południa także u nas Marzena Rogalska. Dziś jej gościem Tomasz Jacyków. Ależ on się ładnie ubrał. Proszę sobie na naszym Instagramie sprawdzić.
1: Reklama. Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
9: Citroen.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Halo Łódź. Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech. Zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto. Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź. Pabianicka 75. Jazdy testowe gratis.
15: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
16: Jest 12, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
17: Zaginęła 12-latka w Krakowie. Od czwartku nie wróciła do domu. Trump rozważa wznowienie ataków na Iran, chyba że dojdzie do przełomu w negocjacjach. Sprawa małżeństw jednopłciowych. Polacy podzieleni w opiniach pół na pół. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zaginęła 12-latka w Krakowie. Nie wróciła do domu ze spotkania z przyjaciółmi. Od wczoraj szukają jej policja, terytorialsi i straż. Ostatni sygnał obecności zaginionej odnotowano w Lesie Wolskim. Służby poszukują już jej w całym powiecie krakowskim. Zaginiona to 12-letnia Elżbieta Wojtacka. Ma 161 cm wzrostu, długie blond włosy. Wyszła z domu w czwartek w czarnej bluzie z kapturem. Amerykański prezydent rozważa wznowienie ataków na Iran, twierdzi portal informacyjny Axios. Według niego Trump zrezygnuje z kolejnego uderzenia tylko w przypadku nagłego przełomu w negocjacjach z Teheranem. Cezary Jaszczyk.
5: Część mediów spekuluje, że do przełomu i podpisania porozumienia może dojść niebawem. O postępach mówi amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Wiem, że to dopiero początek, ale jest pewien niewielki postęp. Nastąpił pewien ruch i to dobrze. Iran nigdy nie może mieć broni jądrowej. Do tego dochodzi oczywiście kwestia cieśniny Ormuz. Twardsze stanowisko prezentuje sam Iran. Rzecznik tamtejszego MSZ-u podtrzymuje, że różnice między stronami nadal są głębokie i znaczące.
17: Polacy mocno podzieleni w sprawie transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci zawartego za granicą. Z badania CBOS-u wynika, że 45% Polaków uważa transkrypcję za krok w dobrą stronę. Dokładnie taki sam odsetek osób jest przeciwnego zdania. Transkrypcję, czyli uznanie pary za małżeństwo przez Urząd Stanu Cywilnego, częściej popierają kobiety niż mężczyźni. Kończy się sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Dziś ostatnia kolejka. Wszystkie mecze odbędą się o tej samej godzinie, o 17.30. Wiadomo, że mistrzem zostanie Lech Poznań, ale toczy się walka o miejsca dające grę w europejskich pucharach oraz o pozostanie w Ekstraklasie. Na drugie miejsce liczą Górnik Jagiellonia i Raków, mówi kapitan Jagiellonii Taras Romańczuk.
9: My przede wszystkim musimy ze spokojną, chłodną głową podejść, my jako zawodnicy i cały nasz klub do tego meczu i nie narzucać sobie niepotrzebnej presji, tylko wiemy, co mamy robić i każdy musi się skupić na swoim zadaniu.
17: Z ligi spadną Brookbet i Arka i jeszcze jeden zespół. Zagrożone są Lechia, Widzew, Krakowia i Piast.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
18: Sponsorem programu jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Skyray. Łódź Pabianicka 75.
2: Pogoda.
17: Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane, mamy dużo słońca, a temperatura maksymalna od 23 do 27 stopni. Jutro nawet jeszcze trochę cieplej, za to możliwe przelotne opady deszczu, a na południu Polski także burze.
18: Sponsorem programu był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Skyray. Łódź Pabianicka 75.
19: Uwaga, uwaga, wy przysiądźcie, kochani słuchacze Radia Złote Przeboje. To jest weekend jak marzenie, ale inny niż zwykle, bo oto najbardziej złośliwa bestia wpadła do mnie. Tomasz Jacyków się nazywa i on wam pokaże, jak wy się ubieracie.
20: Tak, mówią, że mam ozór nie od parady i liżę nim wszystko, co się da.
19: Aha.
20: Tra-la-la.
19: Dobra, dobra, próbuję tutaj zmienić narrację, ale wy zobaczycie do 15, jak on się rozkręci, co on będzie wygadywał. Bądźcie z nami.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tomasz Jacyków i jego ostry jęzor z nami, ale żeby tak mówić i żeby sobie pozwalać na takie metaforki, takie uszczypliwości, żeby sobie tak operować językiem, ironią, to trzeba trochę czytać.
2: Trzeba chcieć. Ja jestem, zawsze o tym mówiłem, że jestem jedną wielką chodzącą dysfunkcją. Ja jestem bardzo dysfunkcyjnym człowiekiem. Od zawsze. Mam potworną dysgrafię, dysleksję. W związku z tym jakby jako przepretensjonalny, okropny bachor stary, maleńki w klasie trzeciej szkoły podstawowej zmusiłem moją nieszczęsną matkę do przeczytania mi imienia Róży. Moja mama czytała mi wszystkie lektury, książki w szkole, nauczycielki, no które... Zdaje się, jak widać, no nie były gejzerami intelektu, bo one się zorientowały w piątej klasie szkoły podstawowej, że ja praktycznie nie czytam.
1: Czyli ty miałeś właśnie audiobook w postaci głosu mamy.
2: Mamy i niezłą pamięć. I to było tak, że mama mi czytała raz, potem drugi raz, a potem ja po prostu czytałem, jakby patrzyłem w książkę i waliłem na pamięć.
1: Jacyków nie czyta.
2: Potem jakby stwierdzono właśnie, że to dysgrafia, dysleksja.
1: Dobrze, to powiedz mi, Tomku, jak ty...
2: Audiobooki są. Bardzo dużo słucham. Proszę moich bliskich, żeby mi czytali.
1: Dobrze,
2: i jeżeli to już... się uprę, to sam czytam. Nie mogę czytać więcej niż 2 godziny, bo potem mnie zaczyna bardzo boleć głowa.
1: To, żeby cię nie bolała głowa, proponuję Boba Marleya. Could You Be Loved? Przepiękny numer.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Jeżeli mówię Tomasz Jacyków, co potem? Artysta? Stylista?
2: Dysfunkcyjny człowiek, który robi wszystko, żeby przeżyć swoje życie z największą satysfakcją dla siebie i radością dla innych.

0: autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.

0: maszyn czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Jeśli chcesz...

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
6: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
5: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
6: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
5: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
6: Tu woda ma moc.
7: Cześć, siostrzyczko.
8: Gratulacje.
7: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
8: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
8: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
7: Obiecuję.
9: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: Cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje 101.3 FM.
0: Złote Przeboje.
2: Let's go, girls.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tomku Jacykowie, czasem zastanawiam się, czy my pewnych wielkich nazwisk ze świata mody nie podziwiamy z rozpędu. Co by było na przykład, gdyby Coco Chanel dzisiaj startowała ze swoimi garsonkami? Czy miałaby szansę na sukces?
2: Każdy czas ma swój czas i każde pokolenie ma swoich idoli i swoje gwiazdy. Nie można tego porównywać, dlatego że XXI wiek, czyli nasze myślenie teraz, jest kompletnie inne niż myślenie nawet końca XX wieku. No wszystko się zmienia. No, jeżeli byśmy wzięli Coco Chanel, no to była to sex workerka, która była wóz albo przewóz. No, była również kolaborantką niemiecką, no i braci Welthammerów, którzy, dzięki którym stała się najbogatszą kobietą świata w pewnym momencie, chciała posłać do obozu koncentracyjnego. No, była antysemitką. I wszystko dlatego, że musiała przetrwać. To nie była artystka Elza Schiaparelli, która przyjaźniła się z Salvadorem Dali i miała zupełnie inny stosunek do stosunku niż pani, która musiała mieć stosunek do stosunku zawodowy, bo inaczej by nie przetrwała. Gdyby nie fortuny kochanków, to mogłaby se dziubać kapelusze do tej pory. No,
1: ożywiłeś się? Widzę, że
2: bo to wielka postać i dlatego, bo ona dlatego tyle zrobiła, dlatego zrobiła tę rewolucję, bo rewolucja była w niej.
1: A we mnie jest chęć, żeby zagrać dla ciebie Ricka Astleya. Never gonna give you.

0: jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Coco była przecenioną trochę twoim zdaniem ikoną mody, czy też każdy czas ma swoje prawa i nie można by dzisiaj sobie odpowiedzieć na to pytanie, Tomku?
2: Nie przeceniamy jej. Doceniamy ją tak, jak powinniśmy. Mhm. Oddzielamy właśnie jej wątpliwą moralność i ją prywatnie jako postać, bo ona jest kamieniem milowym tej mody.
3: Autopromocja.
0: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
4: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś.
0: Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
3: Autopromocja. Reklama.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie. Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19:00 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!
9: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
10: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
11: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
13: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
12: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
13: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
12: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
13: Tu woda ma moc.
14: Kategoria trawienie.
15: Po jednej nutce.
14: Ciężko na żołądku.
15: A teraz?
14: Uczucie pełności.
15: Dobrze, i ostatni.
14: Gazy.
15: Świetnie, a co można na to zaradzić?
14: Najlepiej zastosować Travisto.
16: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
17: Flow New City Center. Nowe miejsce na mapie nowoczesnej Łodzi. Flow New City Center. Tuż przy stacji Łódź Fabryczna. Flow New City Center. To twoja okazja na inwestycję, która przyniesie zysk. Wykorzystaj wielki finał sprzedaży mieszkań inwestycji Flow New City Center. Ceny już od 10 500 zł za metr i dodatkowo korzystne bonusy oraz atrakcyjne vouchery. Umów się i poznaj finałową ofertę sprzedaży Flow New City Center. Flowarchi.pl. Halo Łódź. Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech. Zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto. Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź. Pabianicka 75. Jazdy testowe gratis.
18: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
19: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
18: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
19: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
18: Czyli?
19: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Reklama. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tak się zastanawiam, Tomku Jacykowie, kto ma ostrzejszy język? Karl Lagerfeld czy ty? Karl to właściwie już miał.
2: Nie, w ogóle nie chcę się równać. To są tak zupełnie... Lagerfeld jest dla mnie ikoną, rzeczywiście.
1: Ale potrafił ikoną, też przy...
2: No on już... Ja uwielbiałem te jego bełmoty. Znaczy, trzeba pamiętać o tym, że one były mówione z jego punktu widzenia i z jego status quo. To było bardzo bogate niemieckie dziecko, które było bardzo pracowitym, niemieckim, bardzo bogatym młodzieńcem. I to jest tak, że właśnie Lagerfeld, on nic nie musiał. On miał wszystko zagwarantowane. I on wiedział, że on nie może być bardzo dobry, znakomity. On musi być jedyny taki. Słuchaj. I taki był. I ja nawet o tym nie wiedziałem, że on tak to pozycjonował. Aha. I ja zawsze o sobie tak mówiłem. To nie chodzi o to, żeby być bardzo dobry i żeby równać się z najlepszym.
1: Ale być
2: chodzi
1: jedynym to, takim?
2: Żeby być jedynym takim. Wszystko jedno. I to jest taka historia, że to jest historia, która jest tak samo skazana na sukces, jak i na porażkę. Bo jeżeli jesteś jedyny taki, to mówią tak, chcę pracować z tym gościem i z nikim innym. A w momencie, kiedy staje w konkurencji z 20 innymi, no to już, a czasami jest tak, że trzeba stanąć w te konkury.
1: Zastanawiam się, czy z Britney Spears jest ktoś w stanie stanąć w konkury, bo teraz na nią kolej. You drive me crazy.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. A tuż po nich Tomek Jacyków i dalsza część naszej rozmowy. Będzie między innymi o tym, czy luksusowe metki wciąż mają znaczenie, o tym, jak modę traktuje pokolenie Z i o tegorocznej gali Met.
2: Radio Złote Przeboje.
0: To jest Radio Złote Przeboje.

0: gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
1: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
0: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
1: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
0: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
1: Tu woda ma moc.
2: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
4: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Reklama.
8: Jest 13:00. To czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Wielki wyciek toksycznych odpadów koło Disneylandu. 5-letni chłopiec przypadkowo postrzelony z wiatrówki przez starszego brata. To już będzie ostatni z ostatnich meczów Lewego w Barcelonie. Dziś koniec sezonu La Liga. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielka ewakuacja w Stanach Zjednoczonych. 40 tysięcy osób musi opuścić swoje domy niedaleko Los Angeles. Doszło do wycieku niebezpiecznych substancji z fabryki produkującej plastikowe części do samolotów. Rozszczelnił się zbiornik toksycznych chemikaliów. Strażacy próbują go schładzać, ale jest ryzyko dalszych pęknięć, a nawet eksplozji. Zakłady stoją 2 kilometry od słynnego Disneylandu. Będzie prognozować pogodę i prowadzić pomiary na morzu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wzbogacił się o nowoczesny katamaran. W gdyńskiej marinie odbył się uroczysty chrzest jednostki.
10: Służ nauce, bezpieczeństwu i ludziom morza. Nadaje ci imię Cumulus.
11: Chrzest to jak narodziny. Wreszcie jest, wreszcie pływa, są już papiery i szampan rozbił się za pierwszym razem. W porównaniu do tego, czym teraz dysponujemy, no to jest tak jakby, nie wiem, przesiąść się z furmanki na rakietę. To jest zupełnie inna jakość.
10: Ta jednostka po prostu zwiększa absolutnie nasze możliwości w utrzymaniu ciągłych pomiarów, a proszę mi wierzyć, jest to ogromne wyzwanie.
11: Cumulus to chmurka. To zwiastun dobrej pogody. I taką pogodę chcemy mieć zawsze. A niebawem ruszamy już do liniowej pracy. Możemy robić to bezpiecznie.
9: Mówili matka chrzestna i kierownik Zakładu Oceanografii i Monitoringu Bałtyku Tamara Zalewska oraz kapitan Cumulusa Bartosz Zakrzewski. 5-letni chłopiec został postrzelony z wiatrówki przez starszego brata. W wielkopolskim Odolanowie prawdopodobnie doszło do nieszczęśliwego wypadku. Według policji 13-latek strzelał do tarczy w przydomowym ogrodzie. 5-latek przypadkowo wbiegł na linię strzału, został trafiony w podbrzusze i trafił do szpitala. Przeszedł operację, jest w stanie stabilnym. Kończy się festiwal filmowy w Cannes. Dziś zostaną rozdane nagrody. Wśród pokazów wyświetlono najnowszy film Pawła Pawlikowskiego Fatherland. Publiczność nagrodziła go kilkuminutową owacją na stojąco. Robert Lewandowski szykuje się do ostatniego meczu w Barcelonie. Tydzień temu pożegnał się z kibicami na Camp Nou, a dzisiaj zakończenie sezonu w La Liga. Wszystkie mecze o 21:00. Barsa gra na wyjeździe z Walencją.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Sponsorem programu jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
0: Pogoda.
9: Jeszcze mamy kalendarzową wiosnę, choć pogoda dzisiaj letnia. Niebo tylko trochę zachmurzone, a na termometrach od 23 do nawet 27 stopni. Poza tym sucho, a ciśnienie wysokie, to wszystko dobrze wpływa na nasze samopoczucie. Jutro jeszcze cieplej, ale może padać, a nawet burze.
12: Sponsorem programu był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź, Pabianicka 75.
13: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
14: To ja, Tomek Jacyków, jestem tutaj z Marzeną Rogalską i to jest weekend jak marzenie.
15: Tak, to jest weekend jak marzenie. Jeśli chcecie się dowiedzieć, czy styl wymaga inteligencji, czy człowiek się z tym rodzi, no to wy zostańcie z nami, prawda?
14: Koniecznie.

0: jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Pytanie za 100 punktów do Tomka. Tomek Jacyków oczywiście.
2: Co jest gorsze? Brak gustu czy takie przekonanie, że ma się świetny gust?
3: Dla osoby samej zainteresowanej, no to jest super, no. Przekonanie o swojej wszechwiedzy i wszechmocy i kompletny brak refleksji. Dla reszty w zależności od zależności. Znaczy dla mnie jest fantastycznie. Bo mnie to cieszy, jak ludzie za własne pieniądze bawią mnie po prostu do łez. Inni mogą im zazdrościć. Jeszcze inni właśnie o to chodzi, że my produkujemy siebie codziennie, co rano, a wrażenia, jakie robimy na innych, no to jest sprawa tych innych.
2: Czyli to, że sobie tak poczynamy, łamiąc jakieś jednak ogólnie przyjęte...
3: Właśnie nie ma zasad, nie ma już nie ogólnie ma. Przyjętych zasad.
2: Nie
3: bo
2: ma.
3: Właśnie, no to...
2: No to czekaj, to no każdy to może chodzi, się
3: no
2: ubierać jak
3: kiedyś była
2: chce?
3: Ta klepsydra, no. Że te wymiary, że coś tam i tak dalej, i tak dalej. Można wszystko.
2: Czyli koniec z demokracją stylu.
3: No jest w tej chwili trend na no dress code, że no. Możesz wszystko i wszyscy mogą wszystko i inkluzywność to jest jakaś bzdura, wymyślona po prostu jakby na potrzeby debaty uniwersyteckiej. Natomiast jakby ludzie nie są inkluzywni. No, mamy różne pragnienia, różne oczekiwania wobec świata, różne wymagania. W związku z tym nie jesteśmy równi. No.
1: W sensie, że każdemu coś innego do szczęścia potrzeba? Wrócimy do tego jeszcze. A tymczasem Christina Aguilera, Lady Marmalade.

0: czy my Polacy ubieramy się coraz lepiej, czy coraz drożej? I jednocześnie jeszcze jest w nas lęk, że boimy się być ocenieni, że jesteśmy źle ubrani.
1: My Polacy jesteśmy bardzo podzieleni. Jest grupa, która ubiera się tak, że ma coraz więcej ubrań i jest coraz modniejsza. Jest grupa bardzo świadomych ludzi i bardzo dorosłych i młodych ludzi, która bardzo selektywnie dobiera ubrania. Ale to jest grupa, która jest zamożna w wiedzę i gotówkę.
2: Radio Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
2: Słuchaj Radia Złote Przeboje od poniedziałku. Rozdajemy aż 500 000 złotych na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Miesiąc zamknięty na plusie?
6: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
5: A jak to działa?
6: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
5: To rzeczywiście jasny wybór.
6: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
11: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją.
13: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród już w sprzedaży.
14: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
15: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Nurtuje mnie taka kwestia. Pytanie oczywiście do Tomka Jacykowa. Czy pokolenie Z nie daje psztyczka w nos tej modzie premium, tym wielkim domom mody? Coraz częściej słyszę, że dla nich logo jakiejś marki to jest obciach, że to logo straciło już taką rolę uwodzenia.
2: Nie, to jest tak, że rzeczywiście są sezony, że ta logomania jest większa, są sezony, że ona jest mniejsza.
1: Oni nam teraz pokazują, mamy to w nosie w ogóle, oni nie będą kasy wydawać na...
2: Bardzo teoretycznie, a praktycznie jest tak, że właśnie młodzież jest różna młodzież, natomiast jakby...
1: Czyli to nie jest ich cecha
2: logo
1: wspólna.
2: Jest po to, żeby mogli się ucieszyć ci ludzie, których nigdy nie było stać na logo. I żeby mogli ucieszyć się tak bardzo, żeby inni się też ucieszyli razem z nimi. To ucieszenie się to może być też zazdrość. Jak widzą w oczach czyjś zazdrość. I dlatego, ponieważ jakby tych platform jest tak bardzo dużo sprzedających rzeczy, które nie mają nic wspólnego z prawdziwością, że tak naprawdę te

0: Luksus jest nadal sexy, czy nie? W czasach nadmiaru, w czasach, wiesz...
1: Nie ma nadmiaru. Nie ma nadmiaru. Luksus, ten luksus zawsze jest sexy i zawsze będzie sexy. On się staje... Im te luxury brandy stają się coraz bardziej popularne, tym ten prawdziwy luksus staje się coraz bardziej niedostępny.

0: Carrefourze?
1: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
2: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku. A teraz?
4: Uczucie pełności.
3: Dobrze. I ostatni.
4: Gazy.
3: Świetnie. A co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
8: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Kanter spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup? Słup?
14: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
15: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
16: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
17: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
18: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
17: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
18: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
17: Czyli?
18: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
20: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
21: Oczywiście, że w Termach pod Dębice.
20: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
21: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
20: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach pod Dębice.
21: Tu woda ma moc.
22: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tomek Jacyków z nami. Tomku, oglądając gwiazdy i stylizację na tegorocznej Met Gali, zastanawiałam się, czy to jest przebranie, ubranie, czy to jest jeszcze sztuka. Madonna na przykład. Co ciekawe, oglądałam obraz akurat w Paryżu Leonory Carrington, kiedy Madonna była za ten obraz na Met Gali przebrana.
2: Znaczy, z którego jakby wyciągnięto tak, Madonnę.
1: Tak, którym się inspirowała.
2: No to teraz tak, i to, czy to Madonna się zainspirowała, czy też wielki Vaccarello, który projektuje dla Saint Laurenta, się zainspirował. I padło na Madonnę z układu jakiegoś. No i nagle, no bardzo pięknie to wyglądało, no super, no, tak, fantastycznie.
1: Tak, mi się tak, bardzo miała podobała, jeszcze instrument, tak.
2: Mi się bardzo podobała akurat Ania Rubik, która po prostu jakby pokazała, że sztuka krawiecka jest po prostu sztuką i nie trzeba do tego obrazów malować, żeby to była sztuka.
1: Ania
2: Rubik
1: jest w ogóle super.
2: Bo to była przepięknie skrojona suknia, też zresztą z projektu Vaccarello dla Saint Laurenta, i to było po prostu, to była sztuka krawiecka. To jak ona się układała na pośladkach, to jak dekolt leżał, to jak się układała z przodu, no wszystko tam grało.
1: Widzisz?
2: Absolutnie.
1: Wywołane?
2: Moda jest sztuką i koniec i kropka. I nie trzeba się przebrać za rzeźbę, żeby udowodnić, że moda jest sztuką.
1: Czas na snap. The power.

0: Niebawem wybije godzina 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. A tuż po nich wrócimy do rozmowy z naszym gościem, Tomkiem Jacykowem, i będzie o tym, czy Tomasz ma dużą szafę, czy małą szafę kompaktową. I co strój mówi o nas?
1: Radio Złote Przeboje!
2: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky.
2: Reklama.
3: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończuszanka. Od 22 do 30 maja zwariowany świat Pipi zagości w porcie Łódź przy IKEA. Będzie statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. To nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa na Dzień Dziecka rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na portłódź.pl.
4: Kamper spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
5: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
7: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
10: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
9: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
10: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
9: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
10: Tu woda ma moc.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
12: Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Plum to nowy model polskiej sztucznej inteligencji. Susza zagraża rolnikom, szczególnie w trzech województwach. Kto marzy o pracy na kolei, ma szansę spełnić to marzenie na Śląsku. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pojawił się polski model sztucznej inteligencji, wprowadza go Ministerstwo Cyfryzacji. Nazywa się Plum. Powstał, by usprawnić pracę polskiej administracji. To ważne, by Polska nie musiała opierać się wyłącznie na technologiach zagranicznych, mówi Jan Oleszczuk-Zygmuntowski z Polskiej Sieci Ekonomii.
14: To jest fenomenalna robota. Mamy w sumie dwa modele językowe, tak? Bielik robiony oddolnie, Plum właśnie ten administracyjny. Ta alternatywa tu jest podstawą w ogóle suwerenności cyfrowej państwa, funkcjonowania niepodległego państwa.
13: Ministerstwo Cyfryzacji planuje zwiększanie inwestycji w sektorze sztucznej inteligencji. Susza daje się we znaki rolnikom. Najgorsza sytuacja jest w trzech województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim i mazowieckim. Dane przejrzała Anna Gmiterek-Zabłocka.
15: Z danych instytutu wynika, że susza najbardziej dała się we znaki uprawom zbóż jarych. Chodzi w szczególności o pszenicę, jęczmień czy owies. Analiza w systemie monitoringu suszy objęła okres od 21 marca do 20 maja. I na przykład w województwie kujawsko-pomorskim liczba gmin zagrożonych skutkami suszy to prawie połowa, a na Mazowszu 34%, mówi rolnik Marek Szuster.
16: Ja nie pamiętam, ani moi rodzice nie pamiętają aż tak dużej suszy, jaka następuje w tym roku.
15: Inny z rolników, Adam Bork, nie kryje, że rośliny przez suszę są o wiele słabsze.
17: One nie wydadzą takiego plonu już, jak mogłyby. I to jest odczuwalne.
15: Teraz po opadach sytuacja na polach nieco się poprawiła, a analizy suszowe z Instytutu w Puławach od teraz będą już regularne.
13: Wyjątkowa fala upałów zalewa Francję. W większości kraju temperatura w najbliższych dniach przekroczy 30 stopni i będzie o 10-15 stopni wyższa niż zwykle o tej porze roku. Najgoręcej na południu, nawet 35 stopni. Kto szuka pracy na kolei, ma szansę dostać ją na Śląsku. Koleje Śląskie przygotowują zatrudnienie w najbliższych latach nawet 600 osób. Dziś zatrudniają 1500. Spółka szybko się rozwija, zamówiła właśnie 35 nowych pociągów. Będą potrzebni m.in. kierownicy pociągów, konduktorzy i maszyniści.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Przeważnie pogodnie, dużo słońca, zachmurzenie co najwyżej umiarkowane, a temperatura dzisiaj od 23 do 27 stopni, ciśnienie wysokie, a wiatru właściwie nie ma. Jutro nawet jeszcze trochę cieplej, ale jutro mogą już pojawić się deszczowe chmury. Deszcze raczej przelotne, ale możliwe też burze.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Boże, ty słyszysz i nie grzmisz. Dlaczego czas tak szybko leci? Z nikim się tak fajnie o modzie nie gada jak z tym Ansymonem Jacykowem.
2: No bo to są takie czasy, wiesz, że można wszystko. Ale czy trzeba?

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Tomek Jacyków z nami.
2: Otwieram teraz taki departament pod tytułem Moda i Psychologia. Czy ty potrafisz czytać ze stylizacji, z tego jak ludzie są ubrani? O, tu widzę takie kompleksy, tu widzę samotność na przykład, tu widzę ktoś obrósł w piórka, bo są świeżo zarobione pieniądze, to o czym mówiłeś.
3: No nie jesteśmy żywi, absolutnie tak. Znaczy jestem w stanie przeczytać, kto traktuje ubranie jako oręż, a kto traktuje jako tarczę. Ale to muszę mieć na to 3 minuty rozmowy albo 3 minuty obserwacji takiej osoby. Bo właśnie dlatego te ubrania są takie cudowne. Bo nimi możesz się w ogóle wystawić, ale za nimi możesz się genialnie schować. No właśnie o to chodzi.
2: No a jak to jest z tym ubieraniem się dla siebie i dla kogoś?
3: To jest tak jak ze sztuką. Że sztukę uprawiasz dla siebie, ale bez odbioru innych ona nie ma sensu.
2: Okay.
3: Dokładnie tak samo, bo moda jest sztuką, bo moda jest tak naprawdę soczewką, w której gromadzi się cały niepokój świata, jaki się dzieje. I jeżeli ktoś wnikliwie patrzy na tę modę, obserwuje ją i wyciąga wnioski, to widzi, że te wszystkie niepokoje, że to wszystko tak naprawdę wchodzi w modę.
1: Wrócimy do tego tematu jeszcze, a tymczasem muzyka, Modzio, Lady.

0: Jak wyglądasz, Jacekowie, w domu? Czy można cię zastać w dresach, w puszystych kapciuszkach? Czy zawsze jesteś na tip-top?
1: Zawsze jestem po swojemu, wiesz? No nie jestem przebrany za nikogo innego, no.
0: Ale robisz sobie czasem taki dzień dziada w domu? W wyciągniętych tam...
1: Wiesz co, no właśnie nie.
0: Gaciach,
1: o tyle, tak. że nie mam takich gaci, wiesz? Dlatego, że... No że właśnie o to chodzi, że jestem z tych, którzy, że żeby coś przyszło, musi coś odejść.
2: Ja się z tym zgadzam, ale mam jedną prośbę. Ty nie odchodź, bo my jeszcze ze sobą tutaj do 15.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Złote Przeboje.
1: Yo quiero que estés el mundo que conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo...
2: Autopromocja.
3: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
0: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
3: I moje najlepsze piosenki.
0: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Uwielbiam rysowanie.
12: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen.
13: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia.
14: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość ochrony. Na bezpieczeństwo. Orlen.
15: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
16: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
15: TravistoFast. Fast i trawisz to!
16: Aflofarm.
2: Reklama. Weekend jak marzenie. W Radiu Złote Przeboje. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Czy Tomek Jacyków charakteryzuje się tym, że ma małą szafę? Kilka rzeczy.
2: Bardzo treściwa.
1: Mała,
2: spora,
1: ale treściwa.
2: No, nie, no jakby to jest szafa kolesia, który od zawsze kochał ubrania, który się pozbywa na bieżąco rzeczy, ale jakby nie wszystkich. I ona jest treściwa. No ja naprawdę zawsze, ja nigdy nie kupowałam dużo rzeczy. Zawsze kupowałam rzeczy za drogie. Te, na które teoretycznie nie było mnie stać.
1: Żeby tak jak moja mama mówiła, żeby się tak to dobrze starzało, co drogie, to tanie, bo posłuży ci przez lata i zawsze będzie dobrze wyglądać.
2: Poza tym, no, jeszcze w tym XX wieku i nawet na początku XXI wieku często ta marka była gwarancją jakości.
1: Jakości, to prawda. I porządnego krawiectwa.
2: O to chodzi, tak, że tak. Rzeczy markowe nie muszą być gatunkowe.
1: Tak.
2: Nie muszą być jakościowe, zgadzam. Przepraszam.
1: Zgadzam się, teraz tak.
2: I to jest
1: się
2: właśnie
1: porobiło.
2: Tak, że a ja cały czas jednak rozumiesz tę jakość. Jakość ma, no jest czymś fantastycznym, bo to ty decydujesz, czy oddasz to koleżance, która będzie to nosiła kolejne 10 lat, czy ty sobie to odłożysz na 5 lat i za 5 lat to wyjmiesz i będzie to wyglądało świetnie w ogóle i będzie spełniało swoje znaczenie, czy też na przykład masz coś, co uwielbiasz, co jest piękne, wspaniałe i kochasz to ubranko i ono się po prostu rozsypuje na twoich oczach.
1: Czas na Headhunter Revolution in Paradise. Wracamy za chwilę.

0: Tomek Jacyków. Tomku, patrzę na ciebie i się zastanawiam, czy z wiekiem, z dojrzałością stałeś się mniej złośliwy, czy jesteś złośliwy, ale w wersji łagodniejszej, bardziej eleganckiej?
1: Myślę sobie, że tak jak wszyscy ludzie, z wiekiem dojrzewam. Mam nadzieję, że rozwijam się, a nie tetryczeję.
0: Bo dla mnie jesteś łagodniejszy.
1: Jak mnie poznałaś, byłem niespełna 40-latkiem. W tej chwili za chwilę skończę 58 lat. To jest bardzo dużo doświadczeń i życiowych, i zawodowych. I ja przeżyłem już kilka zmian rzeczywistości i cały czas chcę, żeby to był mój świat i żeby te wszystkie czasy to były moje czasy i żebym nie musiał mówić, a za moich czasów. Nie wszystkie te czasy są moje. Ja się i to nie one się będą dostrajały do mnie, tylko ja muszę się dostroić do nich,
0: bardzo
1: jeżeli chcę
0: podoba.
1: W tym uczestniczyć, a bardzo chcę.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Reklama. A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: To niska cena.
5: Mamy to, o, w Lewiatanie tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
11: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
12: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
15: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
16: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
17: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
16: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
17: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
16: Czyli?
17: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
18: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech. Zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto. Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź. Pabianicka 75. Jazdy testowe. Testowe gratis.
19: Ach, co za dzień.
20: Co się stało?
19: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
20: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
19: Meliski?
20: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
19: Czyli to takie pastylki antystresowe?
20: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
19: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
20: Na mnie i na Meliski.
21: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
22: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
23: To przy okazji zjesz z nami.
22: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
24: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
23: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
22: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
23: A, to tylko przy okazji.
22: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji... Kupię Hepa Slimin.
0: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
1: Reklama. Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Tomek Jacyków, poproszę o twoje małe rytuały, małe rzeczy, które sprawiają ci wielką radość.
2: Moim największym rytuałem i największym szczęściem nie są rzeczy. 30 lat temu spotkałem na swojej drodze Tomka, mojego życiowego partnera. I wchodzę w jego rytuały. Tomek wstaje wcześniej, bo karmi koty i przygotowuje płyny, czyli tam parzy różnego rodzaju ziółka, rozpuszcza sól w wodzie do płukania ustrano. No i jakby to trwa tam półtorej godziny mniej więcej to, co on robi. I ja mniej więcej już też już wtedy nie śpię, słyszę. I jak już słyszę, że już są wszystkie płyny zrobione, no to przychodzę i piję, właśnie najpierw płuczę te usta tą solą, potem biorę jakieś tam witaminy.
1: Niezłe spa masz z samego rana.
2: I Tomek wychodzi na o tam 7.30, 40 wychodzi na tai chi, a ja idę sobie na 8 rano na kawę i zasiadam sobie na 40 minut na placyku i zaczynam dzień.
1: Fajnie.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.

0: Audycja Cyków. Tomku, czas na rozstanie. Bardzo mi było z tobą przyjemnie i miło pogawędzić.
1: Było mi tak miło, jak za pierwszym razem, kiedy cię spotkałem.
0: Nie powiedzieliśmy
1: raz
0: o tym.
1: I poszliśmy razem do
0: Lumpeksu. I w ogóle dostałam tyle psztyczków, ale tak mi się podobał ten złośliwy dziad. Chyba proporcje mówiłeś, że miałam zaburzone.
1: Zaśmiałeś.
0: Biała bluzka, tak. Dżinsy jakieś tu za dużo, coś... W ogóle
1: no,
0: tak,
1: właśnie,
0: tak to było.
1: No przyjechał z Krakowa diament do oszlifowania. No i proszę
0: to
1: bardzo.
0: To byłam ja. W roli diamentu występowałam ja, a oszlifował mnie Jacyków. Radio Złote Przeboje.
2: Autopromocja. Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz Radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
4: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
5: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
4: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już od poniedziałku od 6.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: problemem diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród już w sprzedaży.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Kanter spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Reklama.
12: 15 na zegarach, weekendowe popołudnie spędzacie z radiem Złote Przeboje. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Nie żyje poszukiwana od wczoraj 12-latka z Krakowa. Do Łotewskiego jeziora spadł nieznany dron i eksplodował. Można już bezpłatnie zwiedzić dziedziniec Pałacu Króla Jana w warszawskim Wilanowie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie żyje poszukiwana 12-latka z Krakowa. Strażnik miejski odnalazł ciało dziewczynki w Lesie Wolskim. Jak mówi krakowska policja, wstępne oględziny wskazują na to, że nie było tu udziału osób trzecich. Natomiast nie można tego wykluczyć i przyczyny śmierci zostaną zbadane przez specjalistów. Na Łotwie do jeziora spadł niezidentyfikowany dron. Po wpadnięciu do wody eksplodował. Takie informacje podaje Łotewska Agencja Informacyjna. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Jezioro znajduje się 60 km od granicy z Rosją. To bardzo ważny zakup, który zmienia współczesne pole walki. Tak o dostawie nowych myśliwców F-35 dla polskiej armii, mówi wiceminister obrony. Wczoraj wieczorem w bazie lotniczej w Łasku wylądowały trzy pierwsze maszyny, ochrzczone już mianem husarzy.
14: Jest to rzeczywiście latające centrum dowodzenia, ale i jednocześnie punkt odniesienia dla różnych innych rodzajów wojsk. Nie tylko siły powietrzne, ale jest to kompatybilne na przykład z Abramsami. A więc bezpośrednio można prowadzić działania związane z koordynacją wszelkich ruchów.
13: Mówi wiceminister Stanisław Wziątek. W tym roku polskie lotnictwo otrzyma 12 samolotów F-35, a do 2029 mamy mieć 32 takie maszyny. Warszawski zabytek, jedną z największych atrakcji turystycznych stolicy, można zwiedzić już bezpłatnie. Minister kultury Marta Cienkowska otworzyła bramy dziedzińca Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Jak mówi szefowa resortu kultury, to nowe otwarcie tej instytucji.
15: Po 5 latach w końcu zapraszamy na dziedziniec. Chcemy być bardziej otwarci dla mieszkańców. Muzeum rzeczywiście było dosyć zamknięte, a teraz po prostu zapraszamy, żebyście Państwo przychodzili tutaj.
13: 2 tygodnie temu, mimo protestów Ministerstwa Kultury, mieszkańców i społeczników, wynajęto teren dziedzińca i zorganizowano tu imprezę dla fanów muzyki techno. Sport. Portugalczyk Bruno Fernandes najlepszym piłkarzem sezonu w Anglii. Kapitan Manchesteru United wyrównał w tym sezonie ligowy rekord 20 asyst i strzelił 8 goli. Bardzo przyczynił się do powrotu Czerwonych Diabłów na podium. United zajęli 3. miejsce w Premier League.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
16: Sponsorem programu jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
11: Pogoda.
12: Do końca dnia przelotnych opadów deszczu proszę spodziewać się w paśmie od Lublina aż po Kraków, gdzie indziej sporo słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Mielnie. Tam termometry pokazują zaledwie do 18 stopni, a najcieplej w Zielonej Górze 28.
10: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Carbazar.pl.
16: Sponsorem programu był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
12: To już prawie 4 minuty po godzinie 15. Wojtek Babiarczyk, gorąco Was zapraszam na to sobotnie popołudnie do wyjątkowych muzycznych dźwięków z lat 80. i 90. A na dobry początek mam dla Was artystę, który nazywa się tak naprawdę Roberto Zanetti, ale cały świat zna go pod pseudonimem Savage. Don't Cry Tonight, już teraz na dobry początek.

0: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

26 lat temu powstał ten muzyczny projekt o nazwie Jugoton, a w skład zespołu wchodzili m.in. tacy wielcy artyści, jak choćby Kasia Nosowska, Kazik Staszewski, Tomek Makowiecki, a także muzycy z zespołu Kult i WW, czyli to był słynny Jugoton i słynne Malcik. I w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje, 12 minut po godzinie 15, to teraz zabieram was na klubową muzyczną scenę Londynu, gdzie w drugiej połowie lat 90. rodzi się zespół, który błyskawicznie podbija nie tylko dyskotekowe parkiety Europy, ale także szczyty list przebojów. To już teraz w Radiu Złote Przeboje. Specjalnie dla was sporo energii od tej formacji.

0: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
2: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
3: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
4: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz!
8: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
9: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
8: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
9: Super! Kiedy płyniemy?
10: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
11: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
12: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
11: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
12: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
13: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerieu.com.
14: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!

rockowej, ale od czasu do czasu także tworzył takie genialne popowo-rockowe ballady. To Billy Idol, który 3 lata temu otrzymał, słuchajcie, własną gwiazdę w słynnej hollywoodzkiej Alei Sław. Tu Radio Złote Przeboje. W sobotnie popołudnie za 28 minut będzie 16, to pozostajemy jeszcze za wielką wodą. To teraz gwiazda, która pozostawiła po sobie ocean takich gorących, tanecznych numerów. Ona idealnie w latach 70. i 80. łączyła muzykę disco z R&B i pop, no i wychodziła z tego naprawdę genialna taneczna mieszanka, no choćby taka jak ta przed wami, Donna Summer.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
2: Słuchaj Radia Złote Przeboje od poniedziałku. Rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
5: O.
4: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
6: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Flow New City Center. Nowe miejsce na mapie nowoczesnej Łodzi. Flow New City Center. Tuż przy stacji Łódź Fabryczna. Flow New City Center. To twoja okazja na inwestycję, która przyniesie zysk. Wykorzystaj wielki finał sprzedaży mieszkań inwestycji Flow New City Center. Ceny już od 10 500 zł za metr i dodatkowo korzystne bonusy oraz atrakcyjne vouchery. Umów się i poznaj finałową ofertę sprzedaży Flow New City Center. Flowarchi.com.pl.
10: Cześć, siostrzyczko.
11: Gratulacje.
10: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
11: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna.
10: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
11: Obiecuję.
12: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Gabinet masażu, słucham.
14: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
13: Cześć, a co się dzieje?
14: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
13: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
14: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
13: Kochana, sam go stosuję.
15: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
19: To przy okazji zjesz z nami.
18: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
20: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
19: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
18: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
19: Ach, to tylko przy okazji.
18: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
15: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
21: 3,17,41.
22: Co tak liczysz?
21: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
22: O, ja też umiem liczyć.
23: 8,11.
24: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
25: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.

takie gorące wiosenne popołudnie, to takiej muzyki idealnie słucha się w cieniu, najlepiej leżąc na hamaku, dmuchawce, latawce wiatr i Urszula w radiu Złote Przeboje. Za 9 minut będzie 16, 23 dzień maja, mamy w kalendarzu, a dzisiaj dwie wielkie muzyczne osobowości tego kraju świętują swoje urodziny. No jedną z nich jest ona. Agnieszka Chylińska świętuje swoje, no umówmy się, 18 urodziny. Urodziny także dziś świętuje Dawid Podsiadło, to jeśli gdzieś tam Agnieszka albo Dawid nas słuchają, to życzymy wam samych pomyślności, no i fantastycznych koncertów, no i fantastycznych nowych płyt. Na w Radiu Złote Przeboje dorzucamy teraz do pieca i podkręcamy tempo w to sobotnie popołudnie, to zespół London Beats.

Och, to najsłynniejszy duet lat 80. Mike Oldfield i Maggie Reilly, a już po godzinie 16 będę miał dla Was podwójne zaproszenie na pewne muzyczne wydarzenia. I o nim opowiem Wam niebawem, zatem zostańcie z nami.

0: zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Halo Łódź. Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość. Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech. Zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto. Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź, Pabianicka 75. Jazdy testowe gratis.
7: Reklama. Sobotnie popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
8: Za miesiąc albo dwa mamy znać szczegóły dotyczące wojsk USA w Polsce. W studni na Mazurach właścicielka posesji znalazła ciało. Jutro rusza wielkoszlemowy French Open. Mamy 6 reprezentantów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W ciągu miesiąca lub dwóch powinniśmy poznać kompleksowy plan relokacji amerykańskich żołnierzy w Europie, mówi wiceminister obrony. Stanisław Wziątek nawiązał do decyzji prezydenta Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy. Jak dodał, realnych szans na ich stałą obecność w naszym kraju.
9: Teraz mam informację taką. Tak, rozpoczynamy rozmowę. Ile będzie tych żołnierzy amerykańskich w stałych bazach? Jakiego rodzaju to będą żołnierze? Czy to będą tylko i wyłącznie komponenty dowódcze, czy to będą określone brygady bojowe.
8: Przypomnijmy, niedawno Pentagon ogłosił, że wstrzymuje wysłanie do Polski 4000 żołnierzy brygady pancernej w ramach rotacji, a kilka dni później Donald Trump ogłosił, że to był błąd i wyśle do Polski 5000 wojskowych. Policja ustala tożsamość człowieka, którego ciało odnaleziono w studni we wsi Skajboty na Mazurach. Ciało odnalazła właścicielka posesji. Policja nie udziela informacji o tym, jak długo ciało mogło leżeć w studni, ani tego, czy w okolicach w ostatnim czasie ogłoszono czyjeś zaginięcie. Jutro zaczyna się tenisowy French Open. Po raz pierwszy od 2022 roku Iga Świątek nie wystąpi w roli obrończyni tytułu. W turnieju wystąpią jeszcze Magdalena Fręch, Magda Linet, Maja Chwalińska, a także Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Po zimowej przerwie palmy wróciły na rynek w Katowicach. Każda ma 10 metrów wysokości i osobną donicę.
10: Bardzo ładnie i nie spodziewałem się czegoś takiego. Wczoraj pierwszy raz widziałem.
11: It's really cool. We really like this city.
12: No, już się robi się cieplej, to od razu.
13: Jeżeli nie możesz gdzieś się wyjechać dalej, bliżej morza, to tutaj jest super.
14: No, ale to chyba je nie zwraszali, czy jak, bo przecież w zeszłym roku były bardzo ładne. Ta ostatnia była, bo te tu zawsze były takie coś nie tak. Teraz jak będzie lało trochę, to odżyją, o.
8: Palmy są potomkami feniksów kanaryjskich sprowadzonych na wystawę roślin egzotycznych do Gliwic w 1924 roku. Te konkretnie katowickie wyrosły z ich nasion 70 lat temu.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
7: Do końca dnia przelotnych opadów deszczu proszę spodziewać się w okolicach Suwałk, Białegostoku, a także Krakowa. Jeśli chodzi o pozostałą część kraju, to mamy szansę na dużą dawkę słońca. Najchłodniej teraz w Gdańsku 19, najcieplej w Zielonej Górze 28. 3 minuty po godzinie 16 zaczynamy kolejną godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. No a w tej godzinie będę miał dla was muzyczną niespodziankę, o tym już za kilka minut. A na dobry początek piosenka, którą mam nadzieję zanucicie razem z nami, i to niezależnie od tego, czy jesteście za kierownicą swojego samochodu, czy też na spacerze, a może po prostu leżycie na swojej ulubionej sofie. No to Jolka, Jolka, pamiętasz już teraz i Budka Suflera.

To gwiazda, która już we wrześniu wyruszy taką krótką podróż po Francji i da koncerty w tym kraju. Celine Dion w radiu Złote Przeboje, 13 minut po godzinie 16. A propos koncertów, to obok mnie jedno podwójne zaproszenie na niezwykłe muzyczne wydarzenie. 10 tenorów da niezwykły koncert dla ciebie, mamo. No właśnie, dzień mamy, dużymi krokami się zbliża. Myślę, że to będzie fajny prezent, żeby podarować mamie. 10 tenorów wyśpiewa te największe złote zagraniczne i polskie piosenki, a koncert odbędzie się w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. 22, 4, 4 i 3, 0. Przekonajcie mnie, że to właśnie wam mam wręczyć jedno podwójne zaproszenie na ten koncert. 22, 4, 4 i 3, 0. Finał parę minut po godzinie 17.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdaj! Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
9: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11, 15.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
19: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
20: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
21: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
22: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja.

0: Wanioł tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

lubię was zaskakiwać się takimi dźwiękami w weekendowe popołudnie. Bam i bam, no i podaruj mi trochę słońca w radiu Złote Przeboje. Za 26 minut będzie 17, a to teraz w roli głównej ten oto zespół. Zespół Spice Girls w tym roku świętować będzie 30 lat od debiutu, choć dawno zespół się rozwiązał, no to ostatnio w mediach społecznościowych zrobiło się ponownie głośno o nim. Victoria Beckham poruszyła kwestię nowego projektu. Była wokalistka zespołu jest po prostu otwarta na nowy pomysł, że zamiast prawdziwych gwiazd na scenie pojawią się awatary zespołu Spice Girls. No jak sobie dobrze przypominam, to na taki pomysł niedawno wpadła także formacja ABBA, no i całkiem nieźle, słuchajcie, na tym wyszła. Za te koncerty przez prawie 3 lata zarobiła 2 miliardy funtów. No zobaczymy, jak na ten projekt jeszcze zareagują pozostałe dziewczyny z zespołu Spice Girls. No a w Radiu Złote Przeboje teraz jeden z najbardziej tanecznych numerów wszechczasów, który pojawił się w filmie Dirty Dancing. Dajcie głośniej radio.

0: zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
2: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
3: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
2: O, pyszna zapiekanka.
3: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
2: To rozumiem.
3: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
4: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
5: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
4: Cały rok, od zawsze.
5: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
6: Dzień dobry, sąsiadce.
7: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
6: To do zobaczenia.
7: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
8: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
9: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
10: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Miesiąc zamknięty na plusie?
12: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
11: A jak to działa?
12: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
11: To rzeczywiście jasny wybór.
12: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
13: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: No po prostu magia dźwięków. Nick Cave i Kylie Minogue w Radiu Złote Przeboje, a wy cały czas macie szansę na to, żeby wygrać jedno podwójne zaproszenie na niezwykły koncert 10 tenorów. Wyśpiewa te największe polskie i zagraniczne Złote Przeboje. Cały koncert odbędzie się 3 czerwca w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Oczywiście w Białymstoku. 22 44 i 30. Czekam na wasze telefony. A finał zabawy już po 17:00. Nagrodzę najbardziej kreatywną wypowiedź.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
7: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
8: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
13: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 17. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
14: Nie żyje 12-latka, której od wczoraj szukano w Krakowie. Kończy się sezon piłkarskiej Ekstraklasy, za chwilę ostatnie mecze. Premier żąda wyjaśnień w sprawie influencera, który wjechał samochodem nad morskie oko, by zrobić sobie selfie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja już ostatecznie potwierdza. Poszukiwana 12-letnia Elżbieta nie żyje. Śledczy wstępnie wykluczyli udział osób trzecich w śmierci dziecka. 12-latka nie wróciła do domu w czwartek wieczorem. Do dzisiaj szukali jej policjanci, strażacy, żołnierze i mieszkańcy Krakowa. Odnalazł ją w Lesie Wolskim strażnik miejski.
15: W terenie bardzo trudno dostępnym natrafił na ciało młodej kobiety. Wiemy już w tym momencie, że jest to ciało poszukiwanej 12-latki. Teren został zabezpieczony. Tutaj na pewno decyzją prokuratora ciało zostanie skierowane na sekcję.
14: Mówi Katarzyna Cisło z Małopolskiej Komendy. Okoliczności śmierci dziecka spróbuje wyjaśnić śledztwo. Kończy się sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Dziś ostatnia kolejka. Wiadomo, że mistrzem zostanie Lech Poznań, ale toczy się walka o miejsca dające grę w europejskich pucharach oraz o pozostanie w Ekstraklasie. Na wicemistrzostwo liczą Górnik, Jagiellonia i Raków, a szanse na europejskie puchary ma nawet siódma Legia, mówi trener Marek Papszun.
16: No matematycznie chyba ktoś tam wyliczył, nie, że to jest 15,5% szans, ale to jest piłka. Widzieliśmy, co w tym sezonie się działo.
14: Z ligi spadną na pewno Bruk, Bet i Arka. I jeszcze jedna drużyna. Zagrożone są Lechia, Widzew, Krakowia i Piast. O pilne ustalenie wszystkich szczegółów rajdu ukraińskiego kierowcy na drodze do Morskiego Oka i o wyciągnięcie surowych konsekwencji zwrócił się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych premier Donald Tusk. Jak ocenił, sprawa ta budzi zrozumiałe oburzenie. Ukraiński influencer wjechał ekstrawaganckim sportowym samochodem nad Morskie Oko. Przejechał 8 kilometrów przez Tatrzański Park Narodowy trasą objętą zakazem ruchu. Policja ukarała go mandatem 100 złotowym, choć za takie wykroczenie grozi 5 tysięcy. Jak podała policja, mężczyzna oszukał funkcjonariuszy. Powiedział, że wjechał tylko za szlaban i od razu zawrócił. Amerykańscy naukowcy donoszą, mieszkanie w pobliżu turbin wiatrowych nie powoduje zauważalnych negatywnych skutków dla zdrowia. Naukowcy z Uniwersytetu w Pittsburghu zbadali 120 tysięcy gospodarstw domowych. Szukali związku między turbinami, a bólami głowy, depresją, lękiem i stosowaniem środków nasennych. Twierdzą, że wbrew zgłaszanym obawom nie ma takiego związku.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Do końca dnia przelotnych opadów deszczu jeszcze proszę spodziewać się w paśmie od Suwałk aż po Lublin. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, najchłodniej teraz w Gdańsku 17, a najcieplej cały czas w Zielonej Górze. Tam 27. 3 minuty po godzinie 17:00, no to panie i panowie, zaczynamy wspólnie ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco zapraszam was do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Cały czas czeka na was jedno podwójne zaproszenie na koncert do Białegostoku na 3 czerwca. Koncert 10 tenorów wyśpiewa te najpiękniejsze polskie i zagraniczne Złote Przeboje. 2-2, 4-4 i 3-0. No już teraz na dobry początek Johnny B. i The Hooters.

piosenka jak najbardziej na czasie. Wariusz Manx, no i maj w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje, 11 minut po godzinie 17. To teraz w roli głównej ten oto artysta. Rolling Stones, ale mi chodzi głównie o człowieka, który napędza głosem ten zespół, czyli Micka Jaggera, który już niebawem pojawi się w nowym filmie. Film zatytułowany jest Trzy siostry, a on zagra tam taką epizodyczną rolę latarnika morskiego na pewnej wyspie na Sycylii. Szykuje się naprawdę niezłe kino i to nie tylko te muzyczne. A w Radiu Złote Przeboje teraz pora na artystę, który nie tylko kochał muzykę, ale także kochał futbol. Podobno niektóre występy musiały być w miejscach, gdzie oddalone o przynajmniej 100 albo 200 metrów znajdowało się boisko sportowe, bo kochał piłkę nożną, potrafił za swoją drużyną pojechać nawet na drugi koniec świata. Przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje Bob Marley.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
10: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
12: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czy kick out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

0: Takie genialne numery z lat 80., 90. Gramy wam przez całą dobę w radiu. Złote przeboje to oczywiście był Cliff Richard na zegarach 17.30. Obok mnie jedno podwójne zaproszenie na niezwykłe muzyczne wydarzenie. 10 tenorów wyśpiewa te największe polskie i zagraniczne złote przeboje. To wszystko odbędzie się na koncercie w Białymstoku w Operze i Filharmonii Podlaskiej 3 czerwca w ramach koncertu 10 tenorów dla ciebie, mamo. A po drugiej stronie telefonu powinien być Krzysztof. Dzień dobry, Krzysztofie.
1: Dzień dobry.
0: Gdzie ja cię złapałem, chłopie, o tej porze? Co tam porabiasz, powiedz nam?
1: Znaczy, wiesz co, ja jestem w pracy, wracam z pracy z tamboru, z Katowic, więc powiem szczerze, no, na to zaproszenie jakoś się dodzwoniłem, dałem radę. Ale do was się dodzwonić, to jest cud.
0: No to wygrałeś, powiem ci szczerze, los na loterii. Po pierwsze, poza anteną powiedziałeś mi, że twoja druga połowa uwielbia muzykę operową i operetkową. Jak ma na imię, powiedz mi?
1: Natalia.
0: I ona tak chyba po trochu zaraziła cię tą muzyką, prawda?
1: Tak, dokładnie.
0: A powiedz mi, macie wielką ochotę przeżyć te niesamowite muzyczne emocje?
1: Tak, oczywiście.
0: Dobra, to zróbmy tak. Ja już tobie teraz wręczam jedno podwójne zaproszenie na ten wyjątkowy koncert, a ty po naszym rozstaniu, czyli po naszej rozmowie, natychmiast zadzwoń do drugiej połowy i powiedz, żeby się pomału pakowała i szykowała kreację. Co ty na to?
1: Dobrze.
0: Dobra, Krzysztof, w takim razie wielka przyjemność będzie taka, że już teraz wręczam ci jedno podwójne zaproszenie na koncert 10 tenorów dla ciebie, mamo. Mam nadzieję, że twoja narzeczona już niebawem też będzie jakąś przyszłą mamą dla twoich dzieci, więc to będzie fantastyczne zaproszenie. Krzysztof, gratulacje wielkie w takim razie.
1: Dziękuję ci śliczne.
0: Proszę bardzo, gorąco cię pozdrawiam. A już teraz w Radiu Złote Przeboje powracamy do tych niezapomnianych dźwięków. To teraz słynna La Luna.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
8: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
9: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
8: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
9: Super! Kiedy płyniemy?
10: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
11: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród już w sprzedaży.
12: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
13: Chcecie wygrywać więcej?
14: Tak!
13: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
14: Ale to kręci!
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Miesiąc zamknięty na plusie?
16: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
15: A jak to działa?
16: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
15: To rzeczywiście jasny wybór.
16: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.

0: Starship w to późne sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Dużymi krokami zbliżamy się do wieczornej pory dnia, chciałbym się powiedzieć, bo w studiu już pojawił się on, czyli Mariusz Stolmaszczyk i czas gwiazd.
1: Czas gwiazd, tak jest, nadejdzie od godziny 18, a dzisiaj tą naszą gwiazdą będzie Małgorzata Ostrowska. No i dowiecie się, czy nadal ma tremę, kiedy wychodzi na scenę, czego słuchała w latach 80. No i nie zabraknie dziś po 18 świetnych kawałków, takich jak Szklana Pogoda, czy też Meluzyna.
0: Mariusz Stolmaszczyk z wami od 18 do 21. Wojtek Babiaczek, no to cudownych godzin weekendowych wam jeszcze życzę, z takimi dźwiękami jak choćby ten, to Whitney Houston.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończuszanka! Od 22 do 30 maja zwariowany świat Pipi zagości w porcie Łódź przy IKEA. Będzie statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. To nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa na Dzień Dziecka rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na portłódź.pl.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!
7: Reklama. Sobota, 18 na zegarach. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
8: Ukraińcy kontynuują ataki w głębi Rosji, celują w obiekty przemysłowe. USA i Iran z optymizmem mówią o szansach na porozumienie kończące wojnę. Influencer, który wjechał samochodem nad morskie oko i chwalił się tym w internecie, straci prawo pobytu w Polsce. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ukraina uderzyła w rosyjski zakład położony 1700 kilometrów od granicy, potwierdził to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. To kolejny ważny obiekt przemysłowy Rosji zaatakowany w ostatnim czasie przez Kijów. Więcej o sytuacji za naszą wschodnią granicą Cezary Jaszczyk.
9: Zełenski przekazał, że zakład Metafrax położony w okolicach Permu odpowiada za produkcję na potrzeby rosyjskiej zbrojeniówki, w tym komponentów do dronów i samolotów. Prezydent określił atak jako ukraińską formę sankcji na Rosję. Niemalże w tym samym czasie doszło do uderzenia na terminal naftowy w Noworosyjsku. Na terenie obiektu wybuchł pożar. W nocy ukraińskie drony uderzyły też w skład ropy w Teodozji na Krymie. Miejscowe media donoszą już o problemach z dostępnością benzyny w Sewastopolu.
8: Wojna z Iranem może zakończyć się nawet dziś lub za kilka dni, ocenił szef dyplomacji USA Marco Rubio. W podobnym tonie wypowiada się Iran. Teheran poinformował, że w negocjacjach ze stroną amerykańską pojawiła się tendencja dążąca do zbliżenia. Sprawca rajdu nadmorskie oko zostanie rozliczony, poinformował minister spraw wewnętrznych. Przekazał, że na wniosek policji trafi on na listę osób niepożądanych z zakazem wjazdu na teren Polski na 5 lat. A to wszystko przez naruszenie porządku publicznego. Ukraiński influencer wjechał sportowym samochodem nadmorskie oko, gdzie jest oczywiście zakaz wjazdu. Chwalił się tym w internecie. Na dobre rozpędza się sezon nowalijek. Na jednym z największych w Polsce rynku hurtowym są już dostępne praktycznie wszystkie młode warzywa i tanieją z dnia na dzień, mówi Maciej Kmera, ekspert rynku w Broniszach.
10: Bardzo popularna kapusta młoda, tak? Jeszcze tam 10 dni temu trzeba było za nie zapłacić 5, 6, 7 zł za sztukę. Obecnie to już można taką młodą główkę kupić w okolicach 3 zł. Młode ziemniaki, brzodkiewki, koperek, rabarbar, tak? Taki typowy symbol lata. Pomidory malinowe, specjalność polskich plantatorów. Chyba najsmaczniejsze na świecie obecnie kosztują około 7-8 zł za kilogram.
8: I jak dodaje ekspert, wystarczy jeszcze trochę słońca, żeby pojawił się wysyp tanich truskawek.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Jeśli chodzi o pogodę, no to jutro będzie naprawdę bardzo, bardzo ciepło. W centrum około 27 stopni. W okolicach Katowic 28. No, nieco chłodniej nad morzem, bo tam może spaść temperatura poniżej 20 stopni. Ale jutro trzeba uważać na przykład na opady deszczu, a także burze. Dzień dobry, dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór. Będzie dzisiaj mnóstwo anegdot i ciekawostek związanych z Małgorzatą Ostrowską. Tak jest w Radiu Złote Przeboje już za chwilę. Ale teraz się rozbudźmy, dajmy głośniej. Mariusz Stelmaszczyk, jestem ode mnie. Son of Jamaica.

0: w Radiu Złote Przeboje postać Małgorzaty Ostrowskiej. Tekst do Szklanej Pogody napisał Marek Dutkiewicz, a kompozytorem muzyki był Grzegorz Stróżniak. To jest taki metaforyczny portret polskiego społeczeństwa początku lat 80. uwięzionego w ogromnym marazmie późnego PRL-u oraz też realiach stanu wojennego. To właśnie dlatego piosenka szybko stała się hitem lat 80. No i wiele osób mogło się utożsamić właśnie z tym tekstem. A tak o utworze w Radiu Złote Przeboje opowiadała Małgorzata Ostrowska.
1: Jeśli chodzi o Szklaną Pogodę, to myślę, że ona przez długi czas rzeczywiście tak jak mnie uskrzydlała, tak mnie obciążała. Ale na szczęście przyszły inne piosenki, które troszeczkę zdejmują ze mnie ciężar Szklanej Pogody. Gołębi Puch i na przykład kompletnie inny Adriatyk, albo Lawa, albo równie energetyczna Meluzyna. To są wszystko utwory, które między siebie podzieliły ten ciężar zaszufladkowania artysty.
0: A zostając jeszcze przy interpretacji piosenki, Szklana Pogoda odnosi się też do izolacji i chłodu emocjonalnego tamtych lat. Piosenka utożsamiana była z życiem w blokowiskach i patrzeniem na świat przez szybę. Z kolei szyby niebieskie od telewizorów odnoszą się do jedynej dostępnej wówczas rozrywki i formy ucieczki, czyli telewizji, która w nocy rozświetlała okna blokowisk. No to posłuchajmy. W Radiu Złote Przeboje, Lombard, Szklana Pogoda.

0: czy sama czuję się legendą?
1: Wiem, że tak jestem pojmowana, określana często, ale zawsze mnie to trochę peszy, bo nie wiem, czy ja dorosłam już do takiego momentu, żeby być legendą, ale być może w świadomości ludzkiej tak.
0: Natomiast legendą na pewno stał się utwór Meluzyna.

Meluzyna powstała w 1985 roku. Słowa napisał Krzysztof Grabowski, a skomponował muzykę Andrzej Korzyński. Wszystko to na potrzeby filmu Podróże pana Kleksa z Piotrem Frączewskim. Piosenka pojawia się w filmie w momencie, kiedy Kleks ze swoją załogą docierają do królowej Aby, w którą wcieliła się Małgorzata Ostrawska, a władczyni zaczyna snuć pewną opowieść. Meluzyna opowiada historię tajemniczej istoty, która zakochała się w równie tajemniczym pustoraku. Kto nie widział Kleksa, no to sprawa do nadrobienia. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje Małgorzata Ostrawska, Meluzyna.

0: wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak dzień dziecka, to Allegro.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
8: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
9: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
10: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
11: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
12: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
13: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
16: Reklama.

0: Czas gwiazd. Dziś w Radiu Złote Przeboje postać Małgorzaty Ostrowskiej. Tym razem zaglądamy do roku 1985, kiedy to powstał kawałek Gołębi Puch.
1: Cisza zagrała, wokół nas się wbił Gołębi Puch.
0: Numer znajdziemy na piątym albumie Lombardu Anatomia. Skomponował go Grzegorz Stróżniak, natomiast słowa napisała ówczesna wokalistka Lombardu, obdarzona cudownym rockowym głosem, a więc Małgorzata Ostrowska.

za każda noc przynosi znów bezsensowny ból, ołów, nie gołębi puch, ma traktować o samsarze, czyli cyklu wcieleń, którego jesteśmy niewolnikami, i też cierpieniu duszy czekającej na kolejną, doskonalszą reinkarnację. Muzycznie utwór świetnie oddaje klimat polskiego rocka lat 80. Chłodne syntezatory, charakterystyczny puls perkusji i bardzo teatralny wokal Ostrowskiej sprawia, że gołębi puch do dzisiaj brzmi niezwykle charakterystycznie. No i sprawdźmy już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
9: Dołącz do Andrerie i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Reklama.
13: Godzina 19 wybiła, Mariusz Stelmaszczyk. Jestem, czas gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje z Małgorzatą Ostrowską. Zresztą sama Małgorzata Ostrowska już za chwilę opowie, czy nadal jeszcze odczuwa tremę. A teraz dajcie głośniej, Mariusz Stelmaszczyk jestem i mam dla was Lubega, Mambo Number 5.
14: Radio Złote Przeboje.
15: Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5.

0: Dziś w Radiu Złote Przeboje postać Małgorzaty Ostrowskiej, która opowie o tremie.
1: W momencie, kiedy wychodzę na scenę, zawsze mam tremę. Zawsze mam tremę.
2: To zdrowo.
1: Ponieważ coś się zawsze może wywrócić i czasami się wywraca, co mi tylko to potwierdza.
2: Tak.
1: Ale czuję emocje wielkie. Mało tego, ja jestem w pozycji osoby, w takiej pozycji, w której nigdy w życiu bym się nie znalazła bez muzyki, bo ja jestem mało przebojowa, ja nie jestem człowiekiem, który prze do przodu,
2: pcha
1: się na nagłówki, krzyczy, skupia uwagę otoczenia, nie. Prawdopodobnie gdzieś bym tam przemykała sobie, nikt by na to nie zwrócił uwagi. Życie postawiło mnie na scenie, mam tam ludzi, którzy mnie słuchają. Coś nieprawdopodobnego. Nigdy w życiu, nie będąc Małgorzatą Ostrowską, piosenkarką, wokalistką, artystką, jak tego nie nazwiesz, nigdy w życiu bym tego nie osiągnęła. A poza tym, jak zaczyna grać muzyka, to ja rzeczywiście doświadczam jakiegoś wielkiego przypływu energii. Tak mnie energetyzuje.
2: A też mi się wydaje, że tutaj jeszcze jedno słowo. Najzwyklejsze, najprostsze, a może nie najprostsze, bo to w sumie nie jest takie łatwe do osiągnięcia w życiu, wbrew pozorom, jak można popatrzeć, to pojawia się takie poczucie szczęścia.
1: Tak, ale to z tą energią się zgadza.
2: Tak,
1: to
2: szczęście, ta radocha.
1: Jak zaczyna się muzyka, to się ze wszystkim zgadza. I z tą energią, której przypływ czuję, i z tym, że ktoś mnie słucha i że bardzo wiele osób mnie słucha. I przeżywa, że jestem w stanie dostarczyć im energii, czegoś fajnego, bo ludzie najczęściej jednak wychodzą totalnie uśmiechnięci z bananem na twarzy. Mówię o wyjściu z koncertu.
2: Tak.
1: Więc to jest piękne.
0: A my słuchamy już teraz Mister of America, Małgorzata Ostrowska w Radiu Złote Przeboje. Kiedy

0: Dziś w Radiu Złote Przeboje postać Małgorzaty Ostrowskiej, która opowiada, jak gra się z synem.
1: Mój syn, po pierwsze, nikt mu nie zakazywał zajmowania się muzyką, ale też nikt go na siłę nie pchał w tym kierunku. On był tym zainteresowany, jest świetnym znawcą muzyki także i musiał po pierwsze najpierw pograć i założyć na przykład swój zespół, żeby udowodnić, albo nawet nie tyle udowodnić, żeby pokazać, że jest tym naprawdę zainteresowany, że nie jest to tygodniowa fascynacja. Potem został u mnie zatrudniony jako pracownik techniczny, nosił paczki, ustawiał sprzęt, robił próby przed koncertami i to trwało 8 lat. 8 lat pracował na to, żeby wejść na scenę i pograć, zagrać jako muzyk. Przez te 8 lat sumiennie uczył się grania. No.
0: A my słuchamy Lombard, taniec pingwina na szkle, już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończuszanka. Od 22 do 30 maja zwariowany świat Pipi zagości w Porcie Łódź przy IKEA. Będzie statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa na Dzień Dziecka rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na portłódź.pl.
3: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
2: Oczywiście, że w Termach pod Dębice.
3: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
2: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla

0: dzisiaj w Radiu Złote Przeboje postać Małgorzaty Ostrowskiej, która opowiada, czego chciałaby się jeszcze nauczyć.
1: Na pewno chciałabym sięgnąć do innych dziedzin sztuki. Na przykład chciałabym nauczyć się i malować. A tak ładnie. Tak fajnie. Nie chodzi mi o...
2: A właśnie bardziej
1: tworzyć.
2: Malunek, czy szkic na przykład? Czy bardziej malowanie, czy bardziej szkic? Czy...
1: Nie, jeżeli takie... to malowanie. Takie tak. Klasyczne farby. Chciałabym grafikę komputerową ogarnąć tak poważnie. Chciałabym nauczyć się... To są rzeczy, które gdzieś tam sobie spróbowałam. Wiem, że są interesujące. Kompletnie nie mam czasu, żeby to rozwijać. Nie wiem, no chciałabym na przykład nauczyć się montażu filmu, ale tak poważnie, tak żeby to było super.
2: Tak, że masz poczucie satysfakcji, kurczę,
1: chciałabym się nauczyć grać na fortepianie, chociaż skończyłam szkołę muzyczną, nie umiem grać. Umiem zagrać z nut, co nie znaczy, że umiem grać.
2: A to kiedyś chyba też powiadałeś, że chyba raz podczas koncertu za czasów Lombardu,
1: że
2: zagraliście.
1: Totalna.
2: Bo to mi się skojarzyło, Krzysiek Grabowski z Piżamy i ze Strachów na Lachy opowiadał, że jak jesteś na moim koncercie, to masz gwarancję, że każdy koncert jest inny. Bo ja jak śpiewam, to ja nie słyszę, ja nie trafiam, więc zawsze śpiewam inaczej i oczywiście tutaj pół żartem, to wiadomo, to trochę żartował, ale też pół żartem, pół serio właśnie ta wypowiedź mi się skojarzyła, jak często jesteś pytana o grę na instrumencie.
1: No nie
2: na tej
1: gram,
2: zasadzie,
1: nie gram, nie urodziłam się do grania na instrumencie.
2: A to też przez tą,
1: chciałabym to zmienić.
2: Przez tą ekspresję też, oprócz tego, że jakoś nie
1: tak,
2: emocjonalność.
1: Tak, ja nawet rytmicznie nie potrafię na tamburinie zagrać.
2: Spoko. Ja uczyłem się w szkole podstawowej, była muzyka, kazali mi grać na flecie. Oczywiście zupełnie mi to nie wychodziło, więc moja mama poszła specjalnie do nauczycielki i poprosiła, żebym nie grał na flecie, więc wręczyli mi cymbałki, też nie wyszło. Więc też nie
1: wiem. Ludzie, co się rodzą do tego.
2: Do różnych rzeczy, ale niekoniecznie muszą to robić.
1: Ale chciałabym to przemóc. Może kiedyś.
0: A w Radiu Złote Przeboje dajcie głośniej. Lombard, śmierć dyskotece.

0: Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30. Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
1: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: 3,17,41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilą. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
7: Reklama.
8: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Co jest grane w Łodzi?
9: Weekendowe wydanie programu Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM. O stałej porze Bartosz Lichawski, kłaniam się i zapraszam na program, który no tradycyjnie w pełni poświęcony będzie wydarzeniom kulturalnym w Łodzi. Co, gdzie, kiedy, o której, dla kogo? O tym wszystkim Wam opowiadam, wskazując na bardzo różne przestrzenie łódzkiej kultury. Słuchajcie, sztuka filmowa. No o tym na pewno będzie dzisiaj, jak zwykle w weekend, bo mamy premiery, mamy pokazy specjalne, bo mamy Niedzielę Seniora, a w Charlim to oznacza, że mamy najnowsze propozycje jak Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu, ale także mamy w tym bloku nieco starsze propozycje, jak na przykład Ostatnia sesja w Paryżu, czy Bez wyjścia, świetny thriller z Korei Południowej. No generalnie powiem o tym bloku, powiem o pokazach premierowych, a żeby to zrobić, no to też zajrzę do kin takich jak Kino Helios w Łodzi, bo tutaj, proszę bardzo, mamy i premiery, i pokazy przedpremierowe w ten weekend. Powiem o tym, jest cykl Helios na scenie, a także Helios dla dzieci. Słuchajcie, jest co oglądać. Rzeczywiście do tego wszystkiego dochodzi starszy repertuar, który pięknie nam tutaj rozbudowuje możliwości. No i w ten sposób to jest taki pewniak w zasadzie. No jeden z, że jak do kina człowiek zaplanuje wyjście, to na pewno coś dla siebie znajdzie, czy w ten weekend, czy na przykład od poniedziałku jeszcze. Oczywiście, że tak. Słuchajcie, dziś też będę mówił o bardzo ciekawym wydarzeniu, jakie przed nami, a mianowicie to będzie uroczystość wręczenia nagród Złote Ex Libris i Super Ex Libris Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia marszałka Józefa Piłsudskiego. Zajrzę dziś do teatru, sprawdzę co w manufakturze, powiem także o pychotkach niesamowitych, czyli na przykład o tym, że w ten weekend, choć nie tylko, można skąsać wspaniałego hambiksa, tylko w wersji ze śledziem. No i tutaj taka rozkmina oczywiście u prowadzącego, czy hamburger ze śledziem to jeszcze hamburger, bo to hamburger to po polsku bardziej taki szynburger, prawda? Czyli śledźburger. No dobrze, to generalnie już będziemy mogli próbować tworzyć nowe nazwy dla śledźburgerów i innych burgerów z inną zawartością, może w trakcie uroczystej konsumpcji festiwalowej. Natomiast teraz ja przejdę jednak do kolejnych informacji, słuchajcie, bo no, generalnie powinienem już zaczynać, dlatego że tak, o festiwalu hamburgerów muszę dzisiaj powiedzieć, ale muszę też powiedzieć a propos filmu, a propos święta wielkiego, święta filmowego, że także spotkania z Wajdą nam się rozpoczęły. Dużo tych informacji, zatem 3, 2, 1, start, zaczynamy, a na początek bardzo ciekawe spotkanie z Zieloną Łodzią.
8: Ciekawe spotkanie.
9: To w niedzielę. Kolejne spotkanie wpisujące się w cykl bardzo ciekawych spotkań, spacerów, tym razem spacer Zielonej Łodzi. Osób zainteresowanych takim spacerem z Zieloną Łodzią po zespole przyrodniczo-krajobrazowym Ruda Willowa. Oj, słuchajcie, to jest jeden z najciekawszych, a z całym szacunkiem, wszystkie są ciekawe, ale z mojej perspektywy, znaczy to jest dla mnie taka przestrzeń, którą ja już od dawna tropię, którą się interesuje, która mnie bardzo ciekawi ze względu na historię, ale też zabytki, na klimat niezwykle filmowy. Ruda Willowa to jeden z pięciu takich obszarów na terenie naszego miasta, bo to jest ta przestrzeń objęta ochroną. Ten krajobraz Doliny Górnego odcinka Neru i fragment Doliny Gatki. To wraz z lasem Ruda Popioły, parkiem imienia 1 Maja, no i stawami Stefańskiego. W trakcie spaceru przejdziemy wzdłuż rzeki Ner i stawów Stefańskiego, obiecują organizatorzy, pisząc do mnie tak, że odwiedzimy las Ruda Popioły z jego zabytkowymi willami. Czyli to jest właśnie, powiedzmy sobie, no ta jedna z najciekawszych przestrzeni właśnie historyczna, ciekawa, niezwykła, filmowa. Trasa spaceru około 6 km, 2-3 godziny zatem marszu, prowadząca Paulina Grzelak, myślę, że świetnie znana, botanik, przyrodnik. Zbiórka o 12 przy skrzyżowaniu ulic Farnej i Plażowej. Udział jest bezpłatny. Natomiast ja też zwracam uwagę na jogę w Parku Podolskim. To właśnie teraz w sobotę, czy też w soboty, od 11 do 12.15, czyli w kolejną też. To, ta sobota to start. 15 spotkań z jogą w Parku Podolskim to w ramach łódzkiego budżetu obywatelskiego. Jak piszą do mnie organizatorzy, zabierz matę, koc, albo nie wiem, duży ręcznik, wodę do picia, załóż wygodny strój, strój do ćwiczeń. Spotkania skierowane są dla wszystkich chętnych, stęsknionych ruchu, kontaktu z naturą, gotowych na to, żeby zadbać o swoje ciało i samopoczucie w bardzo prosty, łagodny, no i oczywiście pełen radości sposób dzięki praktyce jody. Zatem potem jeszcze 30 maja, w czerwcu 6, 13, 20 i 27, w lipcu 4 soboty, 4, 11, 18 i 25 lipca i 1, 8, 15, 22 i 29 sierpnia udział bezpłatny. Zajęcia się będą odbywały w zachodniej części parku, tam od strony Alei Marszałka Rydza-Śmigłego, pomiędzy Tężnią, Fontanną i Skałkami, czyli też piękne okoliczności przyrody. I mam tu fajne zdanie, słuchajcie, które sobie wynotowałem, bo odpowiada na pytanie, które ewentualnie mogłoby się pojawić w naszej głowie, gdyż albowiem wiemy, że joga cieszy się ogromnym zainteresowaniem i to nie pierwszy cykl. Uprzedzając pytania, napisano: jogi w parku na zdrowiu, w parku Źródliska i w parku Julianowskim też będą. To w lipcu i sierpniu i będziemy informować o wszystkim bliżej wakacji. Informuje mnie Zielona Łódź, zatem ja informować będę, o czym informuje Zielona Łódź was, w co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje, 101.3 FM, jak napisano, zgadzam się z tym, bliżej wakacji. To jest Radio Złote Przeboje, 101.3 FM, program Co jest grane w Łodzi, to tutaj usłyszycie o tym, co ciekawego i ważnego dzieje się w przestrzeni łódzkiej kultury. No to teraz proponuję zajrzeć do kin.
3: Kina.
9: No tutaj też mnóstwo ciekawostek. Kino Helios w sukcesji daje nam Helios na scenie. Helios na scenie, ten cykl, daje nam dwa świetne tytuły. No już przechodzę do szczegółów, bo faktycznie to okazja do tego, by pójść sobie m.in. na wręcz koncert Iron Maiden, Burning Ambition. No to jest 50 lat od momentu, kiedy powstał ten zespół. No ta celebracja nastąpiła tak naprawdę w ubiegłym roku. Trasa koncertowa i bardzo dużo właśnie wydarzeń związanych z Iron Maiden. Ironi świętowali 50, bo zaczęli w 1975 roku. No i teraz oczywiście ten triumfalny koncert na London Stadium jest do oglądania. To tak naprawdę niedaleko tego miejsca, gdzie wszystko się zaczęło, z inicjatywy basisty Steve'a Harrisa. On jest na ekranie, oczywiście. Jest Bruce Dickinson, jest Nicky McBrien, jest Adrian Smith, a także przyjaciele zespołu. To jedna wielka opowieść muzyczna, biograficzna, dokumentalna, dedykowana widowni od lat 15, 116 minut. Iron Maiden, Burning Ambition, Helios na scenie. No na przykład jutro o 16, do zobaczenia. To dla tych, którzy oczywiście znają się na Ironach, ale dla tych, którzy chcieliby się poznać, rozpoznać temat, proszę bardzo. No tak, właśnie w ten weekend, w sobotę i w niedzielę, takie ekskluzywne pokazy o godzinie 16. W kinie Helios w sukcesji, także w cyklu Helios na scenie, Anti-Life, Wszyscy moi synowie. Zatem spektakl teatralny niezwykły, bo daje nam możliwość, by przenieść się do National Theatre Live. National Theatre, no wspaniałe aktorstwo, no i niezwykła opowieść. No aktorstwo, słuchajcie, wymieniamy. To Bryan Cranston z Breaking Bad, to Marianne Jean-Baptiste z Niewygodnej Prawdy i tak dalej, i tak dalej. Piękna opowieść i historia i dramatyczna, i rodzinna, i podejmująca temat konsekwencji wyborów, czy też czynów. Jeżeli chcecie zobaczyć, no to wyjątkowy pokaz w niedzielę 24 maja o 15 w kinie Helios w Sukcesji. Kolejne propozycje, także wyjątkowe i także, no, ulotne, ulotne jak ulotka, a do tego wszystkiego ekskluzywne i jednorazowe, to w niedzielę 24 maja. O 10.30 filmowe poranki, no i łódzka publiczność, i to już ta najmłodsza, może spotkać się ze Świnką Pepą. Świnka Pepa, część druga. To bardzo rozbudowany ostatecznie repertuar, w który można się zanurzyć, ponieważ tych filmów będzie tutaj naprawdę bardzo dużo. Te opowieści potrwają blisko 60 minut. Czkawka, rowery, sekrety, leć latawcu, instrumenty muzyczne, żaby, robaki i motyle, przebieranki, nowe buty, szkolny festyn, a także urodziny mamy Świnki. Czyli proszę bardzo, świetna zabawa, kolorowa przygodówka w niedzielę 24 maja o 10.30, plus jeszcze zabawy, konkursy w sali kinowej przed seansem. Zatem warto przyjść nieco wcześniej. Filmowe poranki, Świnka Pepa, część druga. Generalnie blok, który potrwa blisko półtorej godziny. A co my tu jeszcze mamy? No przedpremierowo Drzewo Magii. Tak, te specjalne pokazy zaplanowano właśnie na weekend. No piątek, wszystko się rozpoczęło już o 14.15, potem sobota, niedziela. To są takie pokazy, słuchajcie, dedykowane widowni od lat 8. Brytyjska produkcja Bena Gregora, która opowiada pewną historię. Słuchajcie, mamy tutaj trójkę dzieci z rodzicami, wybierają się do takiego małego, powiedzmy sobie, miasteczka na prowincję, może w ten sposób, angielska, więc jest klimacik. No, ale okazuje się, że tutaj nie ma nudy, to jest tak naprawdę okazja do tego, by odkryć wręcz magiczny świat, bo będzie niezwykłe drzewo i dość ciekawe, nieoczywiste, barwne i gwarantujące przygodę postaci. Do tego malarskość kadrów, baśniowość przestrzeni. No tak, takie filmy najlepiej ogląda się na wielkim srebrnym ekranie. Pytanie, czy uda się wspiąć na ten ważny, jednak tutaj symboliczny szczyt drzewa. No, generalnie słuchajcie, napis na plakacie jest obietnicą, dlatego że to film współscenarzystów Paddingtona, czy to akurat drugiej części, czy filmu Wonka. Drzewo Magii, kino fantasy, przygodowe, familijne, na specjalnych pokazach przedpremierowych w ten weekend, bo premiera w łódzkich kinach od 29 maja. Premierowo Mandalorian i Grogu, zapowiadałem wam ten film, omawiałem go ostatnio, więc dzisiaj tylko przypomnę. Seansów na ten weekend mamy ciut i jeszcze trochę, jak mawiali starożytni. Postaram się to jakoś pogrupować. W niedzielę będzie rekord tego weekendu, czyli jak widzę 12 seansów, ale nie, słuchajcie, w sobotę podobnie. Tak, pierwszy seans już o 10.30, ostatnio o 21.30, więc generalnie mamy bardzo dużo do wyboru, bo to jest i Dolby Atmos, dźwięk przestrzenny, i sale Dream uruchomione nawet czterokrotnie w ciągu dnia. Macie też 2D, 3D, dubbing, napisy, to te wieczorne pokazy. No super sprawa, słuchajcie, świetny film się zapowiada i to jest, znaczy no, zapowiada się dla tych, którzy jeszcze nie widzieli, bo jesteśmy po nawet pokazach przecież specjalnych, bo przedpremierowych. Natomiast no też świetna obsada, bo Pedro Pascal, Sigourney Weaver czy Jeremy Allen White. I tak oto jeszcze muszę powiedzieć, jedna ważna postać, szczególnie dla młodej widowni, czyli właśnie Grogu. Mandalorian and Grogu, proszę bardzo, 132 minuty amerykańskiej produkcji. Premierowo też Pasażer, ten film, którego no, pierwsze pokazy mieliśmy w okolicach południa, w piątek, tak dzisiaj jak i jutro na trzech pokazach. Film, który pokazuje nam, co się może stać, kiedy pasażerem stanie się taka demoniczna istota. To jest horror, Pasażer, amerykańska produkcja. Proszę bardzo, jutro ostatni seans. No tak jak dzisiaj, o 21.45 zwracam na to uwagę, bo to akurat w salach Dream kina Helios w Sukcesji. No i jest też świetnie się zapowiadający, no jesteśmy po premierze, ale ja też tego filmu nie widziałem, a koniecznie będę chciał zobaczyć film zatytułowany Milcząca Przyjaciółka, czyli trzy postaci, trzy opowieści, trzy strefy czasowe, ale to wszystko się pięknie łączy. Słuchajcie, wokół tak naprawdę przyrody, tajemniczego, niezwykłego drzewa. Piękna opowieść. Mam nadzieję, że będzie okazja, aby no, spróbować za bohaterami uchwycić to, co nienazwane, niewidoczne, nieuchwytne. Niemcy, Francja, Węgry, Chiny. Milcząca przyjaciółka na pojedynczych seansach, tak dzisiaj jak i jutro o godzinie 20. Premierowe pokazy w kinie Helios w sukcesji. A starszy repertuar, który także jeszcze atrakcyjnie rozbrzmiewa i wybrzmiewa, to Diabeł ubiera się u Prady 2, jest Michael, Obsesja, Mortal Kombat 2, Super Mario Galaxy Film, Kuro, Zając i Świątynia Świstaka, a także Sprawiedliwościowiec, Pucio i Projekt Hail Mary z Ryanem Goslingiem. Już tylko jeden seans, a za chwilkę Charlie, natomiast teraz...
8: Radio Złote Przeboje, 101 i 3 FM. Co jest grane w Łodzi?
9: Teraz tak, przypomnę, że to jest Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje, 101 i 3 FM i że dziś jeszcze na pewno okazja do tego, by posłuchać o tym, co w manufakturze, co w związku z nagrodami Złote Ex Libris, a także co w związku z festiwalem Hambiksów. No tak, smakołyki do przekąszenia, słuchajcie, w wersjach nieoczywistych, dlatego że to także jest m.in. burger z kaszanką, czyli kaszan burger. I do tego wszystkiego, ach, no mnóstwo innych historii, o których sobie pomówimy. Pomówimy też o tym, co się rozpoczęło, czyli przegląd kina Andrzeja Wajdy w relacji z kinem światowym, o czym też wam donosiłem, informowałem, to bardzo ważne i ciekawe wydarzenia, proszę posłuchać. Natomiast dziś też, oczywiście tak jak mówię, no wrócę do kin, wrócę do Charlie'ego, sprawdzimy ten repertuar kin studyjnych, ale będzie też okazja do tego, by pomówić o teatrze. To m.in. premiera Mitów w teatrze Pinokio. Słuchajcie, tematów mam bardzo dużo, więc przechodzę już do kolejnych wieści, a tym razem będzie to właśnie Wojewódzka Biblioteka Publiczna imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego i wydarzenia. Już mogę nawet zdradzić czerwcowe, choć zacznę od majowego.
8: Ważne wydarzenia.
9: No mega ważne, bo to bardzo ważne nagrody są i basta, słuchajcie, czyli Ex Librisy. Wojewódzka Biblioteka Publiczna imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego zaprasza 25 maja o 17 na wyjątkowe spotkanie w sali konferencyjnej. W najbliższy poniedziałek wręczenie nagród. Złoty Ex Libris i Super Ex Libris. Dom Mody Telimena, co nosiły Polki, autorstwa Katarzyny Jasiołek w kategorii Najlepsza książka o Łodzi. Poza tym nagrodzeni. Zduńska Wola, Miasto pełne historii pod redakcją Kamili Klauzińskiej i Tomasza Polkowskiego w kategorii Najlepsza książka o ziemi łódzkiej. Chris Nidenthal fotografuje Łódź. Chris Nidenthal Photographs Łódź pod redakcją Marzeny Bomanowskiej w kategorii Najlepsze wydawnictwo albumowe o Łodzi. Krainy końca autorstwa Tomasza Włodkowskiego w kategorii Najlepsza powieść o Łodzi i ziemi łódzkiej. Nagroda specjalna jury Złotego Ex Librisu dla powieści Niewidzialna dziewczyna Katarzyny Kieleckiej. Nagroda Super Ex Libris. Tu jury przyznało wydawnictwu Literatura oraz wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego za całokształt osiągnięć w zakresie publikacji o Łodzi oraz Wiesławowi Dworniakowi, Marcinowi Łukaszowi Majewskiemu i Towarzystwu Przyjaciół Uniejowa za całokształt osiągnięć w zakresie publikacji o ziemi łódzkiej. Tu ważne, słuchajcie, jeszcze jest to, że nagrody, oczywista sprawa, jako no, taki wielki finał, ukoronowanie ciężkiej też pracy związanej właśnie z publikacjami, ale my możemy wszystko zobaczyć także w ramach trwającej 34. edycji Nagrody Złoty Ex Libris i 17. edycji Nagrody Super Ex Libris w formie wystawienniczej w holu wystawowym Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego, która jeszcze do 28 maja w holu wystawowym, a myślę, że warto. Słuchajcie, wspomniałem o czerwcu, no tak, wspomniałem dlatego, że sporo już wiem a propos tego wszystkiego, co właśnie na ten kolejny, już taki nieco wakacyjny, na pewno letni miesiąc przygotowano. W czerwcu między innymi kolejna wystawa stacjonarna prac pokonkursowych przeglądu osób chorych, starszych i niepełnosprawnych, sztuka jak balsam. O tym wydarzeniu już wam opowiadałem, to w holu wystawowym od 1 do 29, przypominam, wstęp wolny. Za chwileczkę też spotkanie z Dagmarą Warszewską-Kołacz połączone z książką Piekielna Osiemnastka, która jest pretekstem do spotkania. Wszystko poprowadzi Emilia Nowak z WBP w Łodzi. Wstęp wolny, ale to jest dla czytelniczek i czytelników 16+. 10 czerwca o 17 kolejny wernisaż i to też zapowiadający się niezwykle ciekawie, to prace Ewy Łazowskiej, czyli no, spotkanie z ciotką Pleciugą, malarka obrazów na drewnie, absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim. Artystka zaprezentuje łódzkiej publiczności wybrane plasterki, drewniane plasterki, koty malowane na drewnie. To bardzo ciekawa propozycja na drugim piętrze biblioteki w czerwcu. Natomiast też 10 od 13 do 14.30 spotkanie z cyklu Fokus na bibliotekę, tym razem pod tytułem Tylko rękopisów żal, prelekcja poświęcona najciekawszym rękopisom, jakie znajdziecie w WBP w dziale zbiorów specjalnych. Wstęp bezpłatny, ale zapisy obowiązują. 10 także spacer literacki z Grażyną Bąkiewicz. To po Księżym Młynie będzie można przespacerować się śladami bohaterów książek Grażyny Bąkiewicz. 11 czerwca literacki podwieczorek i wakacyjny czas. Tak, tak, ale to ja wrócę jeszcze do zapowiedzi tych i pozostałych wydarzeń. Słuchajcie, teraz natomiast w kilku takich, powiedzmy sobie, hasłowych wręcz zapowiedziach jeszcze to, co przed nami. Będzie 12 czerwca koncert z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca. 16 spotkanie z Wiolettą Filipowską. To za sprawą książki Ulice, które pamiętały wojnę. Wszystko poprowadzi zaczytana Ewelka. 17 spacer literacki kolejny z Grażyną Bąkiewicz po Księżym Młynie. Tutaj też śladami bohaterów książek autorki. 18 spotkanie z Bogdanem Szymczakiem, łódzki pisarz science fiction. 19 spotkanie klubu filmowego Klatka po klatce. 25 spotkanie autorskie, tym razem z Mariuszem Szczygłem. To za sprawą projektu dyskusyjne Kluby Książki w Łodzi i województwie łódzkim. No i na koniec czerwca 30 to będzie spotkanie dyskusyjnego klubu przy WBP z książką wybraną przez członków, wstęp wolny, ale to o tym jeszcze sobie porozmawiamy. To jest Radio Złote Przeboje, 101.3 FM i program Co jest grane w Łodzi, w którym wracam teraz do przestrzeni sztuki filmowej. Najpierw Charlie, później NCKF.
3: Kina.
9: W Charlim, no bardzo ciekawy repertuar na ten weekend, w niedzielę Niedziela Seniora, tutaj Diabeł ubiera się u Prady, aż 4 pokazy repertuarowo ten film także, na przykład o 20.25, ale ponadto w sali kameralnej Wartość sentymentalna, drama i Romeria, drama zresztą repertuarowo także. W sali klubowej Niedziela Seniora to Dziecko z pyłu, Pan Nikt kontra Putin, jest znakomity dramat z Japonii Kokuho, a także Znaki Pana Śliwki. Repertuarowo amerykańsko-polska koprodukcja, dramat, romans, erupcja to o 20.35, a w cyklu Charlie dla dzieci i to też połączone z Niedzielą Seniora Jutro będę odważny. Piękna opowieść, którą warto zobaczyć, zdjęcie robił Piotr Rosołowski, to niemieckie kino, które daje możliwość, aby zobaczyć historię pewnego chłopca, który chciałby wyznać Lei, co do niej czuje. Jednak to ma pewne obawy, jak to młody człowiek, młody chłopak tak naprawdę, który przekonał się, co to tak naprawdę jest miłość i że miłość to piękne uczucie, ale też w tych relacjach niesie ze sobą wiele pytań. Świetna opowieść, słuchajcie, dedykowana młodej widowni, choć oczywiście nie tylko, nie tylko. Jutro będę odważny. Świetna propozycja. No, do tego wszystkiego zwracam waszą uwagę na salę Arte, tu Znaki Pana Śliwki, Miłość w czasach apokalipsy, Młode matki, Pan Nikt kontra Putin i Laila, tu też Pilion, w sali audiowizualnej Ostatnia sesja w Paryżu, a także Bez wyjścia, świetny thriller z Korei Południowej i Dobry chłopiec, koprodukcja polsko-brytyjska. Charlie dla dzieci to Sprawiedliwość owiec, a repertuarowo o 25 Wpatrując się w słońce. W sali widzów Charlie dla dzieci, no i Niedziela Seniora, żeby zobaczyć może wspólnie film zatytułowany Płcio, piękna animacja. W Niedzieli Seniora też Michael, Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu to hot hity Charlie'ego, również repertuarowo, a w zielonej sali Sprawiedliwość owiec, Charlie dla dzieci, Niedziela Seniora, tu też Posłani, polskie kino religijne, Werdykt, dramat sądowy, Irlandia, Luksemburg, co kiedy no, generalnie te wszystkie wątki i dowody zaczynają być poddawane pod wątpliwość, pojawiają się sprzeczne sygnały, sprzeczne informacje, no to odpowiedź nie jest taka oczywista. To o 16. Tu też między innymi Arcydzieło, jeden z moich ukochanych filmów, Jean Giraud i Zawieście Czerwone Latarnie, to o 20.30. No i Sala Czerwony Dywan, Milcząca Przyjaciółka, no a także między innymi właśnie Zawieście Czerwone Latarnie, Hot Hit, dodam w 4K. Jest Michael, a także Żuławski, Kino Ekstazy, Nerwana Miłość, to o 20.15. No a teraz przenieśmy się do NCKF-u.
8: Ważne wydarzenia.
9: To nie tylko filmy, to także spotkania z twórcami, ze współtwórcami. Wszystko startuje właśnie w piątek, no można powiedzieć w ten weekend, a potrwa do 25 lipca. Dobór filmów związany jest z wydanymi 2 lata temu dziennikami Andrzeja Wajdy. To wszystko niezwykle interesujące, niezwykle piękne, ciekawe. No i odbywające się właśnie w roku Andrzeja Wajdy. Chcę zwrócić uwagę, że to 100. rocznica urodzin mistrza, ale także 10. rocznica śmierci Andrzeja Wajdy. No to posłuchajmy, co o wszystkim opowiada szefowa NCKF-u Monika Głowacka.
8: Co jest grane w Łodzi?
3: To kolejne wydarzenie, o którym dzisiaj będziemy opowiadać, wpisane w nasze obchody w Narodowym Centrum Kultury Filmowej, obchody roku Andrzeja Wajdy. Przypomnę, że Senat uchwałą ogłosił ten rok rokiem właśnie tego wybitnego reżysera i propagatora polskiego filmu za granicą. Jak Państwo wiecie, program przygotowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej jest programem wieloaspektowym, bardzo bogatym. Staraliśmy się pokazać twórczość Andrzeja Wajdy z bardzo różnych perspektyw i w różnych kontekstach. Chcemy pogłębiać wiedzę też o twórczości tego wybitnego polskiego reżysera. Dzisiaj będziemy mówić o przeglądzie filmowym, który wpisuje w kontekst międzynarodowy twórczość Wajdy. Ten cykl został przygotowany w oparciu o dzienniki reżysera, notatniki wydane wydawnictwem Universitas w 2024 roku. Jest to przegląd i tych bardziej znanych tytułów, ale też tych mniej znanych, jak Biesy czy Piłat i inni, Andrzeja Wajdy w połączeniu z tytułami znanych światowych reżyserów, tak jak Godard, Antonioni czy Fellini, po to, żeby zaprezentować z jednej strony to, co rezonowało z reżyserem, ale także te tytuły, które wchodziły w pewien dialog z jego twórczością. Cykl będzie trwał do końca lipca, natomiast również w sobotę rozpoczynamy Soboty z Wajdą. Będą to oprowadzania po największej wystawie dotyczącej polskiej kinematografii w Polsce, czyli Kino Polonia, ponieważ te akcenty związane zarówno z życiem reżysera, z losami jego rodziny, z jego twórczością, a także jego działalnością społeczną czy polityczną są bardzo silne na naszej wystawie. Sobota została wybrana nie bez przyczyny, ponieważ to właśnie w tym dniu w 1926 roku urodził się reżyser. Rytm Sobót z Wajdą będą także wyznaczały specjalne daty. Daty premier jego filmów albo wydarzenia, które są istotne. I tak dużo czasu zostanie poświęcone tytułowi Popiół i Diament, ponieważ to właśnie w maju rozgrywa się akcja tego filmu. Jak Państwo wiecie, też przed nami szereg wydarzeń w okresie wakacyjnym, specjalne spacery po lokalizacjach, w których realizowane były zdjęcia m.in. do Ziemi Obiecanej. To także oprowadzanie po wystawie Kino Polonia, historia według Andrzeja Wajdy. To także wystawa, którą można zobaczyć tutaj na tym piętrze, Werki Wajda Renata Pajchel, która towarzyszy promocji albumu o tym samym tytule. Dokładnie 10 października odbędzie się wernisaż wystawy Wajda Powidoki. 21 listopada oficjalnie dużym wydarzeniem muzyczno-teatralnym uhonorujemy i zakończymy obchody tego roku.
9: Dziękuję bardzo. No tak, na początek słuchajcie, no już jedno z największych arcydzieł. Mówimy tutaj o Człowieku z Marmuru Andrzeja Wajdy. Spotkanie z Jerzym Radziwiłowiczem, wydarzenie na dobry początek, ale w programie po prostu. Najważniejsze dzieła Andrzeja Wajdy, m.in. Popiół i Diament, Danton, Niewinni Czarodzieje, ale również rzadziej pokazywane dzieła, jak słyszeliśmy tu, m.in. Biesy, Dyrygent czy Piłat i inni. To nie jest chronologiczna retrospektywa, to są takie, jak mówiliśmy, w oparciu o dziennikach reżysera, układanki odnoszące się do światowego kina, do światowej kinematografii, do zjawisk autorów, do nazwisk i ważnych propozycji filmowych, to takie skonfrontowanie tych tytułów, inspiracji czy też myśli filmowej. Ja do tematu jeszcze wrócę, w co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM, bo będziemy mieli okazję usłyszeć jeszcze nieco więcej słów a propos tej właśnie niezwykłej koncepcji spotkania z Andrzejem Wajdą w roku Andrzeja Wajdy. A natomiast teraz, w co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM, sięgam jeszcze po kolejne tematy, to między innymi teatr.
8: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Co jest grane w Łodzi?
9: A teatr to między innymi mity, o których sobie porozmawiamy już za chwilę. Zajrzę też do manufaktury. No i powiemy też o przeglądzie Andrzej Wajda, notatki z rzeczy niewidzialnych, który stanowi część całorocznego programu Roku Andrzeja Wajdy, realizowanego właśnie przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej. Przypomnę, że w ramach obchodów zaplanowano również działania edukacyjne, specjalne oprowadzania po wystawie Kino Polonia, to słyszeliśmy. Dodam, wydarzenia miejskie, wystawy, multimedialne widowisko poświęcone muzyce filmowej, obecnej właśnie w kinie Andrzeja Wajdy. No dobrze, słuchajcie, to teraz teatr, bo mamy premierę w tę sobotę. Tak, to mity na dużej scenie, ale od razu zwracam uwagę, że we wtorek także powróci ten spektakl. Terminologią kina powiedzielibyśmy, że to jeszcze są pokazy premierowe. No na pewno nowość 26 maja na dużej scenie o 9 i o 11.30. Mity.
8: Ciekawy spektakl.
9: Bardzo ciekawy spektakl, o którym co nieco już mogliście usłyszeć od prowadzącego, co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM. Dzisiaj zrobimy takie podsumowanie, plus oczywiście kolejne informacje, bo jesteśmy właśnie w trakcie weekendu premierowego. Marionetki sycylijskie, baśniowe potwory, Herakles w roli superbohatera, no i śpiewający bogowie. Świat mitów najnowszego spektaklu Teatru Pinokio w Łodzi miesza antyczne historie z popkulturowymi motywami oraz sporą dawką humoru. Jak podkreślają organizatorzy w takiej notatce, jaką otrzymałem do Radia Złote Przeboje 101 i 3 FM, jego reżyser Jakub Porcari chce w ten sposób zaproponować młodym widzom współczesne spojrzenie na nie zawsze boskich mieszkańców Olimpu. W sobotę premiera, punktem wyjścia dla artystek, artystów, dla twórców tej opowieści stały się nie zawsze znane, czy też powszechnie znane mity, bardzo różnorodne ostatecznie opowieści, czyli bardzo różne wersje mitów greckich, od powstania świata i narodzin bogów przez opowieści o codziennym życiu na Olimpie. To są także indywidualne historie tych postaci, herosów, zmagań z potworami, demonami. Wszystko oczywiście w takim ujęciu na pewno bardzo atrakcyjnym i może nawet odrobinę nieoczywistym. Jak wymienia Jakub Porcari, reżyser spektaklu, skoro nie można opowiedzieć o wszystkich, bo spektakl musiałby trwać 12 godzin, wybrałem najbardziej znanych, a zarazem najciekawszych bogów. Zeusa, Hadesa, Posejdona, Apolla, Atenę i Herę. Na scenie pojawi się też dwoje herosów, legendarny półbóg Herakles oraz odważny Tezeusz, człowiek, który zmierzył się z Minotaurem. Postanowiłem spojrzeć na ich historię przez pryzmat współczesnej popkultury. Jako rodzic musiałem się nauczyć wszystkich nowych superbohaterów, nowych animacji. A że jestem też fanem kina, to obok klasycznych mitów można spodziewać się odniesień do kultowych filmów, na przykład Obcego, Ridleya Scotta czy twórczości Quentina Tarantino. No, dialog między antykiem a współczesnością trzeba było stworzyć, zaznaczyć i podkreślić. To też w oprawie wizualnej spektaklu. Kostiumy projektu Karoliny Kubikowskiej łączą starożytność i te inspiracje przestrzenią właśnie tej epoki z nawiązaniami do popkultury, do postaci, które szczególnie chyba młodej widowni są doskonale znane, są na pewno rozpoznawane. Scenografia, także autorstwa artystki, z kolei wprowadza widzów w taki niemal baśniowy, na pewno niezwykły, unikatowy świat Olimpu. Do tego jest muzyka. Muzyka, która porządkuje narrację, nadaje pewien rytm tej całej opowieści, buduje emocje. Tutaj ważna ciekawostka, muzyka Sławomira Kupczaka jest tak skonstruowana, że generalnie jest nią podkreślona, zilustrowana każda, niemal każda postać, która ma swoją piosenkę. Ponadto twórcy sięgnęli też, jak słyszeliśmy, po różne formy takiej opowieści, narracji teatralnej, to maski, pacynki, marionetki sycylijskie, to te, które ożyją w widowiskowych scenach walki tytanów oraz pojedynku Tezeusza. Wszystko po to, żeby dać młodej łódzkiej widowni, tym widzom powyżej 9 roku życia, nową odsłonę, nową opowieść dawnych, starych, może nawet świetnie znanych mitów greckich, ale w formie, o której rzadko słychać w szkole i z treścią, o której tam no, wręcz się nie mówi, prawda? Na lekcjach dzieci poznają tylko jedną wersję mitów. A prawda jest taka, że samo stworzenie świata ma co najmniej 10 różnych wersji, zaznacza reżyser. Poza tym bogowie wcale nie byli tacy poważni, jak nam się wydaje. Zapowiadamy to zresztą na samym początku spektaklu. Nie zdziwcie się, jeżeli historie, które tu usłyszycie, nie będą boskie. Nawet w Iliadzie czy Odysei olimpijczycy bywają kapryśni, niemądrzy, zabawni. Sami Grecy nie zawsze traktowali ich z taką powagą, jaką przypisujemy im dzisiaj, przekonuje reżyser. No tak jak mówię, premiera jest w sobotę, natomiast kolejne spektakle lada moment, bo już we wtorek na dużej scenie o 9 i 11.30, potem także w środę i w czwartek.
8: Ciekawy spektakl.
9: I kolejny spektakl także niezwykle

0: ta refleksja, wręcz filozoficzna, na pewno sugestywna i zadająca też nam pewne zadanie, a mianowicie, no właśnie, trzeba wspólnie zadać sobie niejedno pytanie i wspólnie poszukać na nie odpowiedzi. Ostatecznie można uznać, że tych pytań będzie dużo więcej niż właśnie rozwiązań. Latające pięści. Nie tylko powiem, że to jest warszawska grupa, która powstała w 2011 roku. Mają wiele nagród i zaprezentują się właśnie w Łodzi w czwartek 28 o 20.
1: Ważne wydarzenia.
0: Przegląd kina Andrzeja Wajdy. Wracam do tematu. To do 25 lipca Kino Narodowego Centrum Kultury Filmowej WC1 Łódź zaprasza na przegląd filmowy, ale to także, no w sumie dwa miesiące spotkań z twórczością Andrzeja Wajdy, ale także z ludźmi kinematografii, autorzy, ale także zjawiska. To obok filmów stanowiących dla Andrzeja Wajdy szczególne istotne punkty odniesienia, wyświetlane są także dzieła z niezrealizowanymi przez niego pomysłami oraz obrazy, z którymi pragniemy skonfrontować jego myślenie o historii, piszą organizatorzy, odpowiedzialności społecznej i możliwościach kina jako narzędzia. Narzędzia uczestnictwa w debacie publicznej. Bardzo ciekawe to wszystko, słuchajcie, bo wśród prelekcji, także tych prelekcji towarzyszących wielu gości, gości, którzy opowiedzą o kinie Jean-Luc'a Godarda, Federica Felliniego czy Michelangelo Antonioniego. To naprawdę ważne wydarzenia, stąd podkreślam ich wagę. No i wracam do tematu, bo jak podkreśla Tomasz Poborca, kurator projektu.
2: Ja może zacznę tak sentymentalnie od historii, skoro tutaj rozmawiamy o twórczości historycznej i dla Polski, i dla polskiego kina. Monika wspomniała o ogłoszeniu roku 2026 rokiem Wajdy przez Senat. To ogłoszenie zostało opublikowane jeszcze w zeszłym roku, w zasadzie rok temu, i już wtedy bardzo silnie żyliśmy tą perspektywą zrealizowania jakiegoś przeglądu, jakiejś retrospektywy, jakiejś propozycji dla naszych widzów, która upamiętniałaby tego znakomitego twórcę. Natomiast wiedzieliśmy, czego nie chcemy. Nie chcemy proponować naszym widzom jakiejś prostej, takiej hagiograficznej retrospektywy. Chcielibyśmy wejść w dialog z twórczością Andrzeja Wajdy. Chcielibyśmy też przedstawić go nie tylko jako reżysera filmowego, ale jako osobę wyrastającą, którego wyobraźnia plastyczna też wyrasta z jego formacji malarskiej. Chcielibyśmy pokazać Wajdę jako osobę związaną z teatrem i szerzej także kinofila, za którego chyba nieczęsto uchodzi. I tutaj w sukurs przyszły nam wspomniane notesy wydane przez Universitas, zredagowane przez Tadeusza Lubelskiego i Agnieszkę Morstin, która będzie jedną z naszych gościń podczas tego przeglądu i więcej opowie o pracy nad tym wydawnictwem, ponieważ w tych notesach realizowanych w zasadzie od początku kariery Andrzeja Wajdy aż do samego końca, on się w tych swoich dziennikach objawia jako persona ogromnej erudycji i przede wszystkim o ogromnej właśnie wyobraźni, nie tylko filmowej, ale właśnie powiedziałbym, że po prostu plastycznej, z niesamowitym horyzontem odwołań intertekstualnych. To była osoba, która żyła nie tylko kinem własnym, które cały czas starał się oceniać w takim autorefleksyjnym tonie, nie tylko kinem polskim, w którym sam próbował się jakoś zmapować, umocować na panoramie tych twórców bardziej lub mniej zaangażowanych politycznie, ale także bardzo często w tych swoich refleksjach odwoływał się do kina światowego, czy to przy okazji po prostu pokazów filmowych, czy przy okazji swoich licznych podróży za granicę, do Stanów Zjednoczonych, do Japonii, po różnego rodzaju pobytach na festiwalach filmowych, zawsze wracał i pozostawiał w tych swoich dzienniczkach różnego rodzaju uwagi. Uwagi, które dotyczyły tego, czego doświadczył, ale też uwagi dotyczące jego filmów. Filmów tych, które zrealizował, a które chciałby być może skorygować, zrealizować coś inaczej, lub filmów, które dopiero miał gdzieś w głowie, gdzieś dopiero kiełkowały się pomysły na pewne utwory, pewne adaptacje literackie, czy wręcz konkretne sceny.
0: A jak to w życiu bywa, nie wszystko także i Andrzejowi Wajdzie udało się zrealizować. Ale co ciekawe, to z kolei było właśnie inspiracją dla organizatorów z Narodowego Centrum Kultury Filmowej, by stworzyć dla nas ten przegląd i, jak dodaje Tomasz Poborca,
2: coś, co w takim języku filmoznawczym często określa się historią negatywną kina, czyli tym, co taką historią nie było. tym, co mogło powstać, ale nie powstało z różnych przyczyn ekonomicznych, społecznych, politycznych, jakichś interpersonalnych, niesnasek.

0: kontakt między potencjalnymi partnerami przy realizacji tych filmów. To wydawało nam się taką przestrzenią, w którą można wprowadzić dialog, w którą można właśnie wprowadzić taką intertekstualną sieć międzynarodowych powiązań i gdzieś retrospektywnie zestawić trochę na zasadzie takiego filmowego montażu. Wiecie Państwo, Henri Langlois, kultowy kurator, ojciec chrzestny archiwów filmowych, on właśnie myślał o kuratorowaniu przeglądów filmowych w takim kluczu filmowym, jak montażu, czyli zestawienie dwóch filmów ze sobą jest takim kuratorskim ekwiwalentem zestawienia ze sobą dwóch ujęć w filmie, przez co tworzymy nowe znaczenie. I właśnie zestawiając filmy Andrzeja Wajdy, te mniej znane, te bardziej znane, z twórczością międzynarodową, do której sam odwoływał się w swoich notatkach, albo właśnie z filmami, które realizują pomysły, które on miał z tyłu głowy, ale nigdy nie udało mu się doprowadzić ich do końca. Tego rodzaju nowe znaczenia, tego rodzaju właśnie filmowa wyobraźnia, która była niesamowicie ważna dla Andrzeja Wajdy, chcielibyśmy, żeby tutaj się zamanifestowała w trakcie seansów w Narodowym Centrum Kultury Filmowej. Tutaj eksplikacją dla doboru tych par, a ich jest aż 9, a więc 18 seansów łącznie, są fragmenty z notesów Andrzeja Wajdy. W związku z tym po obejrzeniu filmów i po przeczytaniu tych wybranych przez nas fragmentów, które oczywiście są również tutaj opublikowane w tym wydawnictwie, powinno stać się jasne, dlaczego akurat te dwa utwory ze sobą korespondują. Tak jak zostało to już wspomniane, tą pierwszą parą, którą otworzymy przegląd, będzie Człowiek z marmuru. Człowiek z marmuru, w którym oczywiście Jerzy Radziwiłłowicz odgrywa jedną z głównych ról, główną rolę męską. Jerzy Radziwiłłowicz jest tutaj też ważną osobą w kontekście tej pierwszej pary, bo on występuje nie tylko w filmie Andrzeja Wajdy, ale również odgrywa główną rolę w filmie Pasja Jeana-Luca Godarda. I tutaj zastanowimy się wspólnie właśnie, jakie były różnice też między współpracą na planie, poza planem z tymi wielkimi nazwiskami kina polskiego i francuskiego. Tych par jest 9. Przy okazji każdego weekendu aż do 25 lipca odbywać się będą prelekcje filmoznawcze, spotkania z gośćmi, z ekspertami. Z całym tym programem mogą się Państwo oczywiście zapoznać na stronie internetowej EC1 i NCKF oraz w tych wydawnictwach.
1: No takie rzeczy, taka wiedza tylko dla tych, którzy będą brali udział w tych wszystkich spotkaniach. Takie rzeczy tylko w Łodzi filmowej. Można powiedzieć też w Łodzi Andrzeja Wajdy. To niezwykle ważny przegląd, niezwykle ważny rok. Mówimy NCKF, Szkoła Filmowa w Łodzi. To także Muzeum Kinematografii w Łodzi, Teatr Pinokio i wiele, wiele innych miejsc, gdzie właśnie mówimy w tym roku o Andrzeju Wajdzie.
2: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Co jest grane w Łodzi?
1: To weekendowe wydanie programu Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM. Tylko przypominam. Słuchajcie, dziś jeszcze przed pełną, na pewno o burgerach miałem powiedzieć, że burgery są, że królują teraz w Łodzi za sprawą festiwalu wymyślonego i stworzonego specjalnie dla nich. No i dla nas też przy okazji. To do 31 maja, za chwileczkę nieco więcej słów o tym. Natomiast wcześniej chcę jeszcze powiedzieć o tym, że jest smuga na Struga.
2: Nie możesz tego przegapić.
1: I ja też staram się nie przegapić tego typu wydarzeń i mówię o nich z dużym zaangażowaniem, radością i dumą, że w Łodzi powstają nowe miejsca artystyczne, że ta kultura łódzka jest wzbogacana o kolejne inicjatywy twórcze. Działalność tego nowego klubu W3 to jest właśnie ta sobota, słuchajcie. To jest właśnie smuga, która zapoczątkuje, to jest tytuł wystawy, to jest tytuł tej pierwszej, trzeba to podkreślić, wystawy właśnie z wydarzeniami towarzyszącymi, dodatkowymi, które no, mają uświetnić to uroczyste otwarcie. Zresztą jak czytam wernisażowi, towarzyszą działania muzyczne z udziałem ikonicznych postaci łódzkiego podziemia artystycznego. Mówimy tutaj o scenie niezależnej, o tych, którzy dla całej Polski kryją się gdzieś w tak zwanym offie, undergroundzie itd., itd. No ale przecież dla łodzian i łodzianek off to mainstream. Słuchajcie, no fajna sprawa, bo znamy świetnie, a sama wystawa prezentuje pracę artystek i artystów wizualnych oraz audiowizualnych związanych z łódzką sceną klubową i postindustrialną. I tutaj jak powiem te nazwy, słuchajcie, kolektywów, artystek, artystów, to pewnie wiele osób zareaguje. Wiele osób zdecydowanie rozpozna. No i myślę sobie, że to jest też kontynuacja pięknej historii naszego miasta i właśnie łódzkiej sceny klubowej i postindustrialnej. Pewnie pamiętają wszyscy ci, którzy chodzili do nieistniejących już klubów łódzkich, do tych klubów, które dzisiaj wspominamy sobie z takim sentymentem, z taką piękną gdzieś wizualizacją tego wszystkiego, co tam się wyczyniało. No ja nie ukrywam, tęsknię, tęsknię. No to proszę bardzo, artyści Wiktor Skok, Sekt 7, Ola Hofer, Przemek Hofer z kolektywy Distort Visual, ale także przedstawiciele młodszego pokolenia twórców, Paulina Czajkowska, Patrycja Czajkowska oraz Bull. Myślę sobie tutaj, że skoro wspominam o młodym pokoleniu, to jednocześnie zwracam uwagę, że ta historia jest żywa, że ta historia jest kontynuowana i bardzo dobrze, i bardzo dobrze. Ekspozycja została, jak czytam, osadzona w nowej przestrzeni kulturalnej, wejście 3, mieszczącej się w opuszczonym warsztacie ślusarskim przy Struga. Tutaj zatem niezwykły klimat, bo sama historia tego miejsca, ale też zachowano wnętrze takie industrialne, które staje się, no właśnie, częścią, która koresponduje z wystawą, jest jej elementem, bezpośrednim kontekstem dla tych prac, które tutaj znajdziemy. Układ ekspozycji został podporządkowany istniejącej infrastrukturze miejsca, czarnym kablom, które znajdziecie na ścianach, to rury takie metalowe, które oplatają tutaj całe wnętrze. Oznaczenia techniczne, podział dawnych stanowisk pracy, to wszystko jest ważne dla historii tego miasta, dla historii tak zwanych ginących zawodów, no ale także dla sztuki. Słuchajcie, to wszystko splata się tutaj w jedną piękną opowieść, której mocno oczywiście kibicuję, bo będzie to miejsce, do którego będziemy zaglądać. Jak się dowiaduję, bo tutaj Kamil Ewasiak dba o to, żebym się dowiedział i żebym miał wszystkie szczegóły niezbędne dla was, co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM do przekazania. Kamil pisze do mnie tak: wspólnym mianownikiem dla przestrzeni i prezentowanych realizacji są surowość formy, industrialna estetyka, obecność rastra i znaku drukarskiego, a także wyraźnie eksponowane materiały i procesu twórczego. Istotną rolę odgrywają również relacje między obiektem a odbiorcą, fizyczność medium oraz znaczenie samej koncepcji artystycznej. A na wystawie zobaczyć będzie można obiekty przestrzenne, wydruki na tkaninie, obrazy na płótnie, prace wideo i realizacje z papieru czerpanego. Fajna rzecz, słuchajcie, bo to wszystko to jest, tak jak mówię, nowa przestrzeń wpisująca się nie tylko w taki off łódzki, może nawet w łódzką awangardę, powinniśmy to podkreślić, w coś, co jest takim pojęciem, no nie bez znaczenia, wręcz przeciwnie, tworzy nasze miasto, miasto sztuki, miasto eksperymentu, miasto industrial, postindustrial, noise i tak dalej, i tak dalej. Tak, sobota 20, później przechodzi to wszystko bardzo płynnie w część muzyczną, bo to koncerty, za które odpowiedzialny jest między innymi tu kolejne ważne dla Łodzi, dla sztuki nazwisko Maciej Orzuk. Będą koncerty, tak, Macieja Orzoga, projektu Fraktura 43 and Norma 4060 Noise Experimental Postindustrial. Także ten wieczór dopełnią metaliczne i techniczne sety DJ-skie Bombchen, a także Wiktora Skoka i Sekt 7. Smuga jest propozycją obserwacji procesu, incydentalną sytuacją artystyczną, która wydarza się tylko raz. Wystawa podkreśla tymczasowość zdarzenia, procesualność oraz ten efemeryczny charakter samego miejsca. Offset to ma być przestrzeń, która będzie tworzyła platformę dla kultury niezależnej, dla eksperymentu, dla nowych form ekspresji na terenie dawnej łódzkiej drukarni akcydensowej. Właśnie taki projekt się rozwija, pełen historii, charakteru, zupełnie nowa przestrzeń dla festiwali, koncertów, nazwijmy to wydarzeń kulturalnych. Zatem Offset przy Andrzeja, trzymam kciuki, słuchajcie, bo to od 21 część muzyczna po tym wernisażu uroczystym otwarciu od 20. No a teraz przechodzę już do kolejnych informacji, tym razem, że tak powiem, żywieniowych.
2: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
1: Wystartowali, no chwilę temu, słuchajcie, bo to do 31 maja, tak, od 22 ponad 40 burgerów do skąsania. Ale to nie jest 40 sztuk, prawda? Że dla 40 osób, a jak ktoś zje dwa, to już tylko dla 39. No nie no, ponad 40 burgerów w sensie smaków, w sensie przepisów i tego wszystkiego, co tworzy takiego burgera, niekoniecznie hamburgera, bo przecież to czyste nawiązanie do szyny. Natomiast tutaj będziemy mieli i wołowinę, i bez wołowiny, będzie ze śledziem, z baraniną, z sumem, kaczką czy golonką. Także tak jak to próbuję nazwać, słuchajcie, festiwalowy burger będzie może kaczkoburgerem, sumburgerem, baraburgerem, golonkoburgerem albo śledźburgerem. Do tego i gofry, i chałka, i chrupiący ziemniak. No to wszystko oczywiście jest pyszną okazją do tego, by spędzać czas w pięknych okolicznościach, także przyrody, słuchajcie, bo to między innymi, słuchajcie, wydarzenia w willi w Parku Poniatowskiego. To tutaj uroczyste otwarcie jednej z takich przestrzeni festiwalowych, czyli leżaki, DJ, impreza i tak dalej, i tak dalej. No ale generalnie jest tych miejsc naprawdę bardzo, bardzo dużo, tych opcji festiwalowych, gdzie będą także frytki, lody, gofry i koktajle. No i to wszystko z myślą o całych też rodzinach i o tych, którzy mięsa nie tykają. Słuchajcie, burgerożercy, wielki festiwal jedzenia burgerów na czas. To z kolei też w jednej z łódzkich restauracji, z kolei na Piotrkowskiej, tak, tu 10 osób no, będzie pożerało. Słuchajcie, przepraszam, bo ja mam tutaj ilustrację do tego wszystkiego, jak wygląda taki burger do pożarcia i powiem wam tak, ja nie wiem, czy bym go zjadł, tego burgera, jednego, całego. To niezłe, niezłe. Na czas. Wydarzenia różne, słuchajcie, bo też będzie okazja do tego, żeby zjeść takie burgery po japońsku. To taki kolejny etap, który jeszcze od 27 do 29 maja. To też no, nie tylko centrum miasta, nie tylko te miejsca, na które już mniej więcej wskazałem, bo to powiedzmy sobie takie szerokie lokalizacje, one się pojawiają w bardzo różnych komunikatach, słuchajcie, Boretkinia też działa i można spotkać tutaj no, naprawdę wyjątkowe przysmaki, 3 specjalnie przygotowane burgery w chlebie, uwaga, Shoku Pan, tak się nazywa. W szoku jest pan Lichawski teraz, bo naprawdę się podniosłem aż na fotelu swoim tutaj DJ-skim w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM, bo myślałem, że najbardziej wykwintny chlebek, jaki jadłem, to jest żulik i tak zostanie, ale ten szoku pan wygląda smakowicie. Zresztą cała rozpiska, wszystkie szczegóły i te właśnie fotografie, na widok których cieknie mi ślina i wygląda to już mało estetycznie, znajdziecie na oficjalnym tym portalu, no, na stronie jemywłodzi.pl, gdzie ja też czytam, że Światowy Dzień Burgera świętujemy. A ponieważ świętować musi każdy, zadbaliśmy również o wegan. 28 maja na rynku manufaktury goście będą mieli możliwość samodzielnego skomponowania swojego dania. Tutaj odsyłamy do konkretnej restauracji, słuchajcie, bo jest ich mnóstwo, które przyłączyły się do tego festiwalu, ale jak czytam, na chętnych będą czekały kartki z wymienionymi wieloma dostępnymi składnikami i tego dnia każdy może zostać szefem kuchni i kreatorem smaków. Fajna rzecz, fajna rzecz. Lista uczestników jest bardzo długa. Tutaj mamy zatem bardzo dużą rozmaitość tego wszystkiego, co będzie serwowane, co jest już w zasadzie serwowane, bo przecież festiwal się rozpoczął, to jego pierwszy weekend. I faktycznie trudno mi się mówi, bo gdy oglądam tutaj fotografie zgromadzone i przedstawione, zaprezentowane przez organizatorki i organizatorów tego festiwalu, to ślinka cieknie, ślinianki pracują, stąd też problem dykcyjny i mlaskanko, jakie, bardzo przepraszam, pojawiło się w mojej wypowiedzi. Słuchajcie, zatem tyle na tę chwilę, jeżeli chodzi o burgery, bo pora jest taka, że ja coś bym skąsał, a z oczywistych względów na razie nie mogę. Za no, kilkanaście minut mi się to uda. Muszę zamknąć, że tak powiem, dzisiejsze wydanie programu Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM, a później no nie wiem, czy uda mi się o tej porze celem konsumpcji takiego wielkiego burgerosa. Chociaż jakby jakiś taki delikatny, to można zarzucić. Przecież to chyba nic tak naprawdę szkodliwego. Poza tym taki festiwal nie zdarza się często. To jest Radio Złote Przeboje, 101 i 3 FM i program Co jest grane w Łodzi. Jestem z wami jeszcze po to, by przedstawić kilka bardzo ciekawych informacji a propos wydarzeń w przestrzeni łódzkiej kultury.
2: Co jest grane w Łodzi?
1: Te wieści przygotowałem w kontekście też powoli zbliżającego się sezonu letniego, bo teraz słuchajcie, tak naprawdę patrząc do kalendarza, został nam ostatni tydzień maja, a czerwiec już takim miesiącem wakacyjnym, letnim, gorącym będzie. A w lipcu z kolei rusza 17. edycja Geir Music Factory. W tym roku podczas letnich koncertów usłyszymy świetne utwory, świetne interpretacje, cudowne aranżacje. Wielkie to złote przeboje będą Phila Collinsa, Agnieszki Osieckiej, Republiki czy Erika Claptona. Będzie sekcja poświęcona muzyce disco lat 70. i 80., a także muzyce filmowej, konkretnie filmom Quentina Tarantino. To wszystko pokazuje, że to wydarzenie znów zapewni nam wysoki poziom rozrywki, a także da możliwość, by uczestniczyć w wielu cudownych koncertach. Na początek Tribute to Phil Collins w wykonaniu Radka Balewskiego i Leszka Kołodziejskiego Band 3 lipca, czyli brytyjska legenda pop-rocka, spotkanie dwóch wyrazistych, powiedzmy sobie, młodych legend, bo ta legenda pisze się każdą kolejną płytą, występem perkusisty i wokalisty Radka Balewskiego oraz pianisty i aranżera Leszka Kołodziejskiego. Świetni artyści, absolutnie mam do nich wiele szacunku i uwielbienia za ich twórczość. Artyści zaprezentują autorskie interpretacje największych przebojów Phila Collinsa. Z jednej strony warto podkreślić, że szanują oryginały i nie będzie to wszystko mocno odbiegało, ale jednak słuchajcie, ta nowoczesność, nowoczesne brzmienie, świeża energia, i charakter Radka Bolewskiego i Leszka Kołodziejskiego będzie tutaj słyszalny. 10 lipca Tribute to Agnieszka Osiecka Orientalnie. To bardzo ciekawy projekt, o którym jeszcze będę wam opowiadał. 17 lipca Tribute to Fever Night 70s and 80s, a w lipcu także Tribute to Republika, w sierpniu Tribute to Tarantino Movies, Tribute to Eric Clapton. A ja zmykam dzisiaj i życzę wam wszystkiego dobrego i cudownych działań w przestrzeni łódzkiej kultury. Słyszymy się w kolejnej audycji. Bartosz Lichawski, dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje, 101 i 3 FM. Radio Złote Przeboje. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
6: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
5: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
6: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
5: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
6: Tu woda ma moc.
7: Reklama.
8: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
9: Juwenalia w Łodzi jeszcze nawet nie zdążyły się zacząć, a już wokół tego festiwalu narosło tyle kontrowersji, że można by całymi godzinami o nich gadać. Już zaczęło się od samego pomysłu połączenia juwenaliów poszczególnych łódzkich uczelni w jedne wielkie łódzkie juwenalia. Potem zaczęły się kontrowersje wokół miejsca, które początkowo miało być łódzkimi błoniami, ale... Kilka miesięcy temu zaskoczyła nas decyzja, że impreza zostaje przeniesiona na skwer pomiędzy Lutomierską a Drewnowską. Co na to studenci? Wychodzi na to, że studenci już od początku trochę krzywo patrzyli na tę inicjatywę i postanowili, że zrobią sobie juwenalia po swojemu. Efekt jest taki, że w niewiele ponad 2 miesiące udało się od zera zorganizować festiwal Zerówka, który skupia się tylko i wyłącznie na tej kulturze studenckiej. Będzie prezentował studenckie zespoły, zaoferuje możliwość obejrzenia studenckich etiud podczas pokazu filmowego dzień przed rozpoczęciem samego festiwalu, no i przede wszystkim będzie bezpłatny, bo chyba to jest główny zarzut wobec tego, co stało się z juwenaliami w ostatnich latach. Jeśli więc natkniecie się w ten weekend na Piotrkowskiej na gigantyczny festiwal, to jest to właśnie Zerówka, czyli studenci pokazujący, że mogą zorganizować wszystko samemu, z bezpłatnym wstępem i całkowicie pro bono. Słuchacie magazynu reporterów, który prowadzi dla Was Weronika Kobus i już teraz posłuchajcie, co mają do powiedzenia na temat tej wyjątkowej imprezy organizatorzy festiwalu Zerówka.
8: To się dzieje w Łodzi.
10: Dzień dobry, Krzysztof Kalwas, pomysłodawca i organizator festiwalu Zerówka.
11: Cześć, tutaj Jadzia Sacharuk, koordynator logistyczny festiwalu Zerówka.
9: Opowiedzcie mi od początku, jak to wyglądało. Kilka miesięcy temu dowiedzieliśmy się, że juwenalia łódzkie będą organizowane wspólnie przez wszystkie uczelnie przy koordynacji ze strony Urzędu Miasta, organizacji związanych z Urzędem Miasta. Co sobie wtedy pomyśleliście?
10: Zobaczyliśmy wtedy, że to wszystko zmierza w stronę takiej centralizacji całych juwenaliów i trochę odbiera tego juwenaliowego klimatu, więc wtedy stwierdziliśmy, że ej, słuchajcie, zróbmy coś własnego, pokażmy tą kulturę stricte studencką, pokażmy, że potrafimy sami coś zorganizować, nie trzeba nas na siłę integrować, bo sami potrafimy to zrobić i w ten sposób narodziły się pierwsze pomysły Zerówki.
9: Jeżeli mogę zapytać, to jak to czasowo się odbyło? Kiedy pojawił się pomysł na Zerówkę? Ile czasu minęło do przedostatniego weekendu maja, kiedy festiwal już będzie po prostu miał miejsce?
10: No tak naprawdę pomysł pojawił się w dniu, kiedy dowiedzieliśmy się, że juwenalia są organizowane wspólnie. Jeszcze wtedy było ogłoszone stare miejsce Wielkich Łódzkich Juwenaliów. I wtedy ten pomysł zaczął kiełkować, czyli tak naprawdę 2-3 miesiące temu.
9: No i jak wygląda organizacja festiwalu w niecałe 3 miesiące? W jaki sposób w ogóle wam się udało to spiąć? Bo to jest absolutnie niesamowite.
10: Często dostajemy to pytanie.
11: Tak, dokładnie. No, na szczęście otaczam się osobami, które są też bardzo kreatywne i też czuły potrzebę zrobienia coś z tym, jak wyglądają w tym roku juwenalia. Więc tutaj od Krzyśka strony ludzie z wydziału, właśnie ludzie z roku bardzo dużo pomogli. Są właśnie w tej ekipie organizacyjnej i mają dużo zadań, dużo odpowiedzialności i super sobie z tym radzą. wychodzą. I o dziwo bardzo, bardzo ładnie i bardzo sprawnie to wszystko poszło.
10: Plus jest też taki, że nieważne kto gdzie usłyszał o tej zerówce, to od razu mamy bardzo pozytywny feedback i wszyscy bardzo chcą się zaangażować, są bardzo otwarci. Dlatego też w tej grupie organizacyjnej, ale też wśród zespołów mamy przedstawicieli niemalże wszystkich łódzkich uczelni, wliczając w to prywatne uczelnie. Partnerzy też bardzo chętnie do tego podchodzą i część prowadzących zajęcia też pozytywnie się wypowiada na ten temat.
9: No to faktycznie wygląda na to, że brać studencka może zrealizować wszystko, co tam sobie tylko wymyśli. A wybraliście udział w organizacji juwenaliów wcześniej, w poprzednich latach?
10: Nie. Wydaje mi się, że wśród tych osób, które są u nas w tej grupie organizacyjnej, nikt wcześniej tam nie był zaangażowany, przynajmniej nic mi na ten temat nie wiadomo.
9: Czyli można by wysunąć taką tezę, że patrzycie na to, co organizuje teraz miasto, zrzeszając te wszystkie uczelnie i myślicie, czegoś w tym brakuje. Czego w takim razie brakuje w tych wielkich juwenaliach, co będzie na zerówce?
11: Według mnie brakuje tam takiej klasycznej kultury studenckiej. Właśnie to chcieliśmy zrobić, organizując zerówkę, żeby to był festiwal od studentów dla studentów, żebyśmy my tam mieli, że tak powiem, więcej decyzyjności w tym wszystkim, żeby nasza wizja, nasze pomysły mogły przejść faktycznie do prawdziwego życia, a z juwenaliami niestety nie ma takiej możliwości, żeby się to bardziej zaangażować, więc dlatego tak.
10: I też dlatego ten festiwal stwierdziliśmy, że będzie stricte studencki, dlatego grają same zespoły składające się ze studentów, ale też prowadzących. Będzie jeden zespół, który składa się z profesorów, doktorów, którzy zagrają od, że tak powiem, akademii, uniwersytetu dla studentów. Ale bardzo chcieliśmy pokazać to, że ta kultura studencka jest, ona jest obecna, jest cały czas żywa, tworzona i jest warta pokazania. To jest też bardzo fajna okazja dla wielu z tych zespołów, bo mamy różne, mniej, bardziej znane, z bardziej niszową muzyką, z bardziej popularną muzyką. To jest świetne, że oni będą mogli przyjść, pokazać się w Centrum Młodzi i pokazać nie tylko osobom ze środowiska akademickiego, nie tylko swoim znajomym, ale tak naprawdę wszystkim łodzianom. Słuchajcie, to jest świetna muzyka, wspierajmy się.
9: A czy macie jakieś doświadczenie z tym, żeby ta kultura studencka była używana w negatywnym kontekście? Bo wydaje mi się, że teraz coraz bardziej nakręcają się takie postawy niechętne wobec środowisk uczelnianych, wobec studentów. Spotykacie się z tym, że ta kultura studencka jest używana po prostu jako pejoratywne określenie?
10: Myślę, że ona przede wszystkim jest bardzo marginalizowana i w ogóle bardzo często studenci, czy w ogóle młodzi ludzie są tak spychani gdzieś na bok. Widzimy to chociażby przy strajkach związanych z Jowitą, z domem studenckim i tak dalej, i tak dalej. I brakuje tego, żeby ten głos faktycznie studentów, młodych ludzi wybrzmiał. Gdzieś to wszystko jest pomijane, a my chcemy powiedzieć, że chcemy, żeby to było słyszalne.
11: Tak, też wydaje mi się, że bardzo, przynajmniej ja bardzo często słyszę, że nasze pokolenie to jest takie i owakie, że jesteśmy leniwi, że tak naprawdę nie chce nam się pracować, że my to najchętniej to byśmy leżeli brzuchem do góry, a pieniądze by nam z nieba spadały i tak dalej. No i absolutnie tak nie jest i chcemy też to pokazać. Chcemy pokazać też, ile jesteśmy w stanie zrobić, w jak krótkim czasie, jak super potrafimy się zebrać i współpracować ze sobą i jak naprawdę niesamowitym pokoleniem jesteśmy.
10: Tak, bo też to, co jest ważne, całą zerówkę organizujemy pro bono. I zespoły, i my jako organizatorzy tak naprawdę wszystko finansujemy z tego, co udało nam się pozyskać od partnerów, no bo jednak umówmy się, impreza to są koszty. Ale to jest świetne, że są ludzie, są firmy, które wierzą w te wszystkie projekty, wierzą w młodych ludzi i dają nam przestrzeń do tego, żebyśmy mogli faktycznie realizować te pomysły. Też, tak jak mówiliśmy, to wszystko organizujemy za darmo i wątpię, żeby to mogło udowadniać, że jesteśmy leniwym pokoleniem, skoro potrafimy nagle wziąć rzeczy w swoje ręce i stworzyć coś pięknego.
9: I jak wam się udało doprowadzić do tego, żeby to spięło się nadal pozostając festiwalem z darmowym wejściem?
10: No tutaj, jak mówię, to jest wszystko dzięki wsparciu finansowemu partnerów, którzy pokrywają koszty sceny. To też było nasze założenie od samego początku, że to ma być darmowy festiwal. To ma być miejsce, na które każdy może przyjść, niezależnie od tego, ile ma funduszy. Też super, że to jest na OFF Piotrkowska, czyli w centrum Łodzi, bo każdy będzie miał, jak to ja się śmieję, równie blisko i równie daleko. Więc to było podstawą tego wydarzenia i dopiero do tego dobieraliśmy kolejne elementy. Przynajmniej dla mnie to było najważniejsze, że ten festiwal mógł być mniejszy, ale musiał być darmowy. A tutaj udało się zrobić, mam nadzieję, coś dużego i dalej darmowego.
9: Nie wiem, czy zastanawiacie się nad tym. Podobało mi się, że wspomniałeś tutaj o strajkach w sprawie Akademika Jowita, bo wychodzi na to, że to, o czym wy opowiadacie, to, dlaczego stworzyliście Zerówkę, jest bardzo mocno osadzone w kontekście łódzkim, ale takie inicjatywy zaczynają się dziać właśnie w tym roku w całej Polsce. I są to imprezy typu antyjuvenalia, jakieś imprezy właśnie innego rodzaju, czy o innej nazwie, które łączy to podejście, żeby zrobić festiwal dla studentów, ale właśnie odłączony od tych coraz bardziej skomercjalizowanych juwenaliów. Jak się na to zapatrujecie? Śledzicie w ogóle te wszystkie inne wydarzenia?
10: Tak, tak. Śledzimy to dosyć mocno, bo faktycznie widać, że to jest pierwszy rok, gdzie ta społeczność akademicka najbardziej ruszyła, żeby zainterweniować w tej sprawie. Ja też trochę prywaty prawdopodobnie będę w tym temacie pisał swój licencjat w przyszłym roku, ale widzimy to. No i trzymamy kciuki za te wszystkie inicjatywy, żeby to faktycznie wybrzmiało, żeby to miało swój głos, no a później jakieś faktycznie przełożenie na rzeczywistość. I my też, podchodząc do tworzenia tego festiwalu, myśleliśmy, jakie ścieżki obrać, ale stwierdziliśmy, że najważniejsze jest dla nas to, żeby zrzeszyć całą tą społeczność akademicką. Więc my nie idziemy na wojnę z Uniwersytetem Łódzkim, z Uniwersytetem Medycznym, ani z Politechniką Łódzką. Dzisiaj, jak rozmawiamy, jesteśmy chwilę przed wysłaniem listu do wszystkich rektorów i dziekanów z zaproszeniem na Zerówkę i z taką prośbą, żeby zaprosili też swoich studentów, bo chcemy im pokazać, że słuchajcie, możemy się nie zgadzać, możemy się spierać w niektórych sprawach, ale chodźcie, zobaczcie, że da się to zrobić, zobaczcie, czego studenci tak naprawdę chcą i jak to może wyglądać, żebyśmy wszyscy się spotkali w jednym miejscu, w tym centrum, bo też słyszałem głosy, rozmawiając z różnymi osobami, też z władzami uczelni, że studenci oczekują tego, że na juwenaliach, na tych imprezach będą wielcy artyści. No to zobaczymy, czy faktycznie tego oczekują. Zobaczymy, ile osób przyjdzie na OFF Piotrkowska.
9: Czyli podsumowując, nie do końca jest to stawanie okoniem wobec władz uczelni czy tych juwenaliów oficjalnych, ale alternatywa i inny sposób spędzania tego czasu przed sesją w studenckim gronie, ze studenckimi zespołami. No mogę tylko trzymać za was kciuki wobec tego. Bardzo dziękujemy.
10: Dziękujemy bardzo.
9: Czego w takim razie życzyć festiwalowi Zerówka na tej już ostatniej prostej przed rozpoczęciem?
10: Przede wszystkim dobrej pogody, wielu ludzi, no i żeby jak najwięcej osób usłyszało o kulturze studenckiej.
9: Mogę się tylko pod tym podpisać. Dziękuję wam bardzo za rozmowę i do zobaczenia na OFF Piotrkowska.
10: Dziękujemy pięknie.
9: Do zobaczenia. Oczywiście festiwal jest otwarty dla wszystkich. Nikt nie będzie sprawdzał wam legitymacji na wejściu, ani w ogóle niczego, bo tak jak już zaznaczyliśmy, festiwal jest bezpłatny, może przyjść na niego każdy, wymaganą cechą jest tylko ciekawość tego, jak wygląda kultura studencka i tego, jak brzmią studenckie zespoły, których w Łodzi mamy ostatnio naprawdę całkiem sporo. Pierwszym punktem zerówkowego rozkładu jazdy jest kino polowe, które będzie poprzedzone panelem dyskusyjnym z udziałem twórców etiud, które zostaną wyświetlone. No a potem już gigantyczna studencka zabawa. Bloki koncertowe, podczas których wystąpią zespoły studenckie oraz jeden zespół wykładowców, będą trwały od 16 do 22, a oprócz tego jeszcze przed koncertami otwarta lekcja tańca od Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, a przez cały ten czas w tej tej głębszej części OFF Piotrkowska będzie działała chociażby strefa chillu czy stanowisko tatuatorskie. No i oczywiście na sam koniec afterparty w formie silent disco. Rozumiem, że tutaj już wszystko po to, żeby nie zakłócać ciszy nocnej, ponieważ takie silent disco odbywa się właśnie w ten sposób, że uczestnicy zakładają sobie słuchawki. W ogromnym skrócie myślę, że można powiedzieć, że festiwal Zerówka to po prostu ucieleśnienie tego powiedzonka, że student potrafi. No bo najwyraźniej potrafi. W niecałe 3 miesiące zorganizować festiwal, który jest realną konkurencją dla wspieranych przez miasto juwenaliów. Słuchaliście magazyny reporterów. Za uwagę dziękuję Wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
8: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
9: Słuchacie magazynu reporterów, który prowadzi dla Was dzisiaj Weronika Kobus. No i po raz kolejny w tej części programu zajmiemy się dzisiaj tematami młodzieżowymi. Pojawił się już temat studenckiej imprezy organizowanej jako alternatywa dla wielkich łódzkich juwenaliów, ale mamy przecież jeszcze dużo poważniejszych tematów do omówienia i myślę, że tutaj warto wyciągnąć chociażby projekt Młodzi w Łodzi. Myślę, że każdy, kto mieszkał w naszym mieście, gdzieś słyszał to hasło, ale co to dokładnie znaczy, jaki jest cel tego projektu i co ma w planach, żeby zachęcić młodych ludzi do przyjeżdżania do Łodzi na studia, a potem żeby zostać w naszym mieście, opowie Justyna Grzegory, z którym rozmawiał mój redakcyjny kolega Bartosz Kądziołka.
8: Ważne dla mieszkańców Łodzi.
2: Justyna Grzegory, zespół Młodzi w Łodzi.
7: No właśnie, Młodzi w Łodzi to jest chyba taki program, który ma na celu zatrzymanie młodych ludzi w mieście. Proszę powiedzieć, jaka jest idea tego programu?
2: Program Młodzi w Łodzi ma na celu z jednej strony zachęcanie do studiowania w Łodzi, czyli przyciąganie młodych ludzi do naszego miasta, żeby chcieli tutaj rozpocząć studia, a następnie zostawali i kontynuowali swoją drogę zawodową w naszym mieście, ale jednocześnie zachęcanie młodzieży z Łodzi do rozwijania swojej kariery, swojej ścieżki zawodowej również w naszym mieście, nie wyjeżdżania.
7: A po co to jest potrzebne?
2: Każde miasto potrzebuje mieć zasoby ludzkie wysokiej jakości, w dużej liczbie. Pracodawcy potrzebują pracowników, instytucje potrzebują pracowników, dlatego my staramy się to zapewnić.
7: Młodzi w Łodzi to jest kilka różnych płaszczyzn, prawda? To znaczy, to nie jest jedno działanie, z którego można skorzystać, tylko jest kilka możliwości. To znaczy, to proszę, żebyśmy wymienili, z czego między innymi, czy w ogóle, z czego można korzystać w ramach tego programu Młodzi w Łodzi?
2: W ramach programu Młodzi w Łodzi prowadzimy, tak jak pan wspomniał, szereg działań. Część z nich jest skierowana do studentów łódzkich uczelni, a część do uczniów szkół średnich z Łodzi, ale też spoza Łodzi. I jeśli chodzi o studentów łódzkich uczelni, to mamy tutaj przede wszystkim stypendia fundowane przez pracodawców. W tym programie pracodawcy łódzcy nagradzają stypendiami w wysokości co najmniej 9000 zł najaktywniejszych studentów wybranych kierunków studiów na łódzkich uczelniach, ale również maturzystów, którzy dopiero rozpoczynają studia w Łodzi. Drugim takim naszym flagowym projektem dla studentów jest program płatnych staży wakacyjnych. W tej chwili właśnie trwa weryfikacja aplikacji kandydatów przez naszych pracodawców. Mieliśmy ponad 300 ofert płatnych staży wakacyjnych w najlepszych łódzkich firmach. Organizujemy również dni otwarte w firmach, gdzie pokazujemy studentom możliwości rozwoju kariery zawodowej w łódzkich firmach, szkolenia i webinary. Są również stypendia prezydenta miasta Łodzi. One są kierowane dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych i tematycznych, którzy decydują się na rozpoczęcie studiów w Łodzi, więc to są stypendia dla bardzo utalentowanych osób, które decydują się na studia w Łodzi, rozpoczynają tutaj swoją ścieżkę. A oprócz tego prowadzimy właśnie szereg działań zachęcających do studiowania w Łodzi, kierowanych do młodych osób ze szkół średnich. Dla osób spoza Łodzi to są takie eventy 3-dniowe, grudniowe Zasmakuj studiowania w Łodzi, gdzie zapraszamy wyselekcjonowaną, wybraną młodzież z najlepszych szkół, z różnych miast w regionie, ale też spoza województwa, żeby przyjechały do Łodzi na 3 dni, gdzie pierwszego dnia poznają kierunki studiów na łódzkich uczelniach zgodne z ich zainteresowaniami, drugiego dnia poznają firmy, gdzie mogą swoją karierę po ukończeniu tych kierunków studiów rozwijać. Natomiast trzeci dzień jest taki, gdzie pokazujemy im Łódź, tak żeby się mogli w naszym mieście zakochać i chcieć tutaj wracać.
7: Chciałbym, żebyśmy się troszeczkę zatrzymali przy tych stażach dla studentów, czy stypendiach dla studentów. Czy to jest tak, że taki student później w tej firmie, która oferuje stypendium, będzie miał szansę na znalezienie pracy?
2: Tak, bardzo często tak. Bardzo często firmy od razu w swoich regulaminach, ponieważ w programie stypendialnym pracodawców każdy z fundatorów ma swój odrębny regulamin, więc to on ustala zasady swojego programu stypendialnego. Więc najczęściej jest tak, że od razu w swoich regulaminach firmy wskazują, na jakich zasadach będą chciały współpracować ze swoim stypendystą. Część z nich chce na przykład, aby taki stypendysta był ambasadorem firmy na uczelni, prowadził dla niej jakieś działania, a część właśnie proponuje od razu po zakończeniu stypendium odbycie dodatkowo płatnego stażu. Część otrzymuje ofertę pracy, część zrealizowanie jakiegoś projektu dla firmy, więc to jest naprawdę świetna okazja do nawiązania super relacji, które później owocują rozwojem kariery zawodowej.
7: Od kiedy trwa ten program?
2: Program jest realizowany już od 18 lat.
7: To w takim razie, czy my możemy powiedzieć, ile osób już z niego skorzystało? To już setki, tysiące?
2: Globalnie ze wszystkich naszych inicjatyw myślę, że kilkadziesiąt tysięcy. Liczyliśmy to kilka lat temu na 15-lecie programu, tak bardziej dokładnie, więc już wtedy to było kilkadziesiąt tysięcy. Trudno mi powiedzieć, ile to już jest osób na chwilę obecną. Generalnie co roku mamy między 200 a 300 stażystów w płatnych stażach wakacyjnych, około 100 stypendystów pracodawców, około 40 stypendystów prezydenta miasta Łodzi, plus całe mnóstwo młodzieży, która uczestniczy w innych naszych inicjatywach.
7: Czy to jest największy taki program stypendialno-stażowy w Polsce?
2: Jest to największy program tego typu w Polsce, generalnie unikalny tego typu program w całej Polsce, ponieważ on łączy ze sobą samorząd, uczelnie i pracodawców. I tutaj ta współpraca przebiega wzorowo.
7: Powiedziała Pani, ja też podejrzałem w internecie, teraz są Państwo przed tymi stażami na wakacje. Czy tutaj nabór już jest zamknięty, czy jeszcze trwa? Jak to wygląda?
2: Nabór do programu płatnych stażów wakacyjnych zakończył się 23 kwietnia. W tej chwili, tak jak wspominałam, trwa weryfikacja aplikacji kandydatów przez pracodawców, fundatorów staży. Pod koniec maja będzie ogłoszenie listy stażystów.
7: Czyli następny program, staż, tudzież stypendium, to jakie będzie Państwa następne działanie po tych płatnych stażach wakacyjnych? Czy to będą już te staże dla, te stypendia dla studentów?
2: Tak, już w tej chwili trwa rekrutacja fundatorów, jeżeli chodzi o stypendia pracodawców, więc firmy, fundatorzy zainteresowani ufundowaniem stypendium mogą się do nas zgłaszać. Jednocześnie 10 czerwca planujemy ogłoszenie rekrutacji do programu stypendiów prezydenta miasta Łodzi, czyli tego programu, gdzie stypendia otrzymują laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych i tematycznych, a rekrutacja do programu stypendialnego pracodawców zacznie się 1 października.
7: Pani powiedziała, że te stypendia to jest minimum 9 tysięcy złotych, ale mówimy o 9 tysiącach w jakim okresie? To jest
2: roczne stypendium. To jest roczne stypendium. 9 tysięcy złotych na rok akademicki. Ja jeszcze powiem o takiej rzeczy, która też nie jest często realizowana w innych miastach, a u nas sprawdza się świetnie, czyli jest to współpraca miasta i uczelni w zakresie właśnie promowania Łodzi jako miasta do studiowania, zachęcania do studiowania tutaj, ponieważ wspólnie z uczelniami od kilku lat jeździmy z jednym wspólnym łódzkim stoiskiem na najważniejsze targi dla maturzystów, czyli salony maturzystów we wrześniu. Jesteśmy wtedy w największych miastach w Polsce. Jesteśmy w Warszawie, w Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku. Zachęcamy do studiowania w Łodzi, a wiosną dodatkowo jeszcze jesteśmy na targach edukacyjnych w Katowicach z podobnym celem, żeby przyciągać młodzież do studiowania w Łodzi. Na jednym stoisku miasto, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Politechnika Łódzka.
7: Przyszło mi do głowy jeszcze jedno pytanie. Czy Państwo po tych 18 latach widzą, że ten program się sprawdza? To znaczy, czy faktycznie ten jego cel, zatrzymanie młodych w mieście, jest osiągany?
2: To znaczy tak, na pewno sprawdza się w takim zakresie, że uczestnicy naszych inicjatyw, czyli wszystkie osoby, które stykają się z programem Młodzi w Łodzi, czy podczas targów, czy podczas Zasmakuj studiowania w Łodzi, bardzo często wybierają nasze miasto jako swoje miejsce dalszego rozwoju kariery zawodowej. Nie mamy tutaj jakby takich statystyk, że ja mogę powiedzieć, że ileś konkretnych procent, tak? Natomiast z informacji, z feedbacku, z informacji z uczelni. Wiemy, że tak jest, że oni tutaj przychodzą na studia. Natomiast jeśli chodzi o studentów, stypendystów, to bardzo często nawiązują współpracę ze swoimi firmami i dalej tam realizują swoją karierę zawodową. Na przykład jeżeli chodzi o stażystów, to z corocznie prowadzonego badania ewaluacyjnego nam wychodzi, że nawet ponad 80% stażystów otrzymuje od swojej firmy propozycję dalszej współpracy.
9: Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o szczegółach tego, jak działa projekt Młodzi w Łodzi, na jakie staże i do jakich stypendiów wprowadzone są teraz rekrutacje, możecie to zrobić na młodziwłodzi.pl. Znajdziecie też tam dużo aktualności ze świata studenckiego, ale i nie tylko. Myślę, że warto zajrzeć. Nawet jeżeli studia już macie dawno za sobą, to może właśnie macie w rodzinie czy wśród znajomych kogoś, kto albo niedługo będzie zaczynał studia, albo jest właśnie obecnie studentem w Łodzi i potrzebuje na przykład znaleźć miejsce, gdzie będzie mógł czy mogła odbyć praktyki zawodowe, no i miejmy nadzieję później zostać na dłużej już jako pełnoprawny pracownik. A jeżeli mówimy o tych tematach młodzieżowych, to nie możemy nie poruszyć tematu zdrowia psychicznego, bo tutaj po raz kolejny mam okazję przekazać tę naprawdę dobrą wiadomość, że Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego rozpoczyna kolejny program zajmujący się właśnie zdrowiem psychicznym, tym razem już nie tylko studentów, ale młodych ludzi, studentów i dorosłych, o czym już teraz opowie więcej Małgorzata Leffler, przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
8: Zdrowa Łódź.
12: Stres, samotność, problemy w relacjach, problemy w szkole, nadmiar obowiązków czy trudności emocjonalne dotykają dziś zarówno dorosłych, ale również dzieci, młodzież. Programy realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego obejmuje dwa działania. Pierwsze to indywidualne konsultacje psychologiczne oraz warsztaty edukacyjno-rozwojowe. A mowa o programie Łódzkie promuje zdrowie psychiczne, wsparcie i profesjonalna pomoc psychologiczna. Mieszkańcy regionu mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji i profesjonalnych porad. Lista placówek, gdzie można się zgłosić, dostępna jest na stronie lockie.pl. Małgorzata Leffler, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
9: Te dwa sposoby realizacji programów, które zostały wspomniane, to właśnie indywidualne porady psychologiczne oraz warsztaty o emocjach i relacjach, które tutaj skierowane są dla tej młodszej grupy, dla dzieci w wieku od 11 do 17 lat, no i te zajęcia będą podzielone na grupy wiekowe 11-13 oraz 14-17. Jeżeli chodzi o te porady indywidualne, to trzeba po prostu skontaktować się z placówką, która takie porady realizuje i bezpośrednio u nich zapisać się na bezpłatne konsultacje psychologiczne. I tutaj warto zaznaczyć, że te działania nie będą ograniczone tylko i wyłącznie do miasta Łodzi, bo jak najbardziej w innych miejscach też będzie można z takich porad psychologicznych skorzystać. Na stronie widzimy, że będą realizowały je placówki chociażby w Poddębicach, mamy też tutaj placówki działające w Rawie Mazowieckiej czy w Pabianicach. No i tutaj po raz kolejny muszę odesłać do strony internetowej, ponieważ ta lista placówek jest całkiem długa, ale można je znaleźć wszystkie na stronie internetowej zdrowie.lockie.pl. No i tam właśnie, tak jak wspominałam, bezpośrednio kontaktujemy się z placówką i zapisujemy się na bezpłatne porady. Warto też wspomnieć, że zgodnie z informacjami przekazanymi przez Marszałka Województwa Łódzkiego, to nie jest tak, że są jakieś konkretne problemy, z którymi można się zgłosić na takie porady. Tu jest prowadzone całe spektrum kompleksowych działań i to nieważne, czy te problemy są związane z samotnością, stresem, presją, depresją rówieśniczą, czy jakimiś bardzo ciężkimi wydarzeniami życiowymi, to wszystko wchodzi w zakres wsparcia, więc proszę korzystać, bo nie mam w tym żadnego wstydu i jest to naprawdę wyjątkowy program ze względu na to, że od dawna słyszy się, że te nakłady na pomoc psychologiczną w służbie zdrowia publicznej są niewystarczające i coraz więcej osób jest skazanych na szukanie tej pomocy właśnie prywatnie. Tą słodko-gorzką informacją żegna się z Wami Weronika Kobus ze mikrofonu. Do usłyszenia. Cześć!
8: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
9: Po raz kolejny w magazynie reporterów mam ogromną przyjemność i z wielką dumą przedstawiam kolejną łódzką superbohaterkę dzisiejszej audycji. Poznacie Natalię Dziąg, która oprócz zadań, które wykonuje zawodowo, prowadzi też całkowicie pro bono fundację Niestereotypowi, która zajmuje się młodymi osobami w kryzysie bezdomności. Na program zaprasza Weronika Kobus. Posłuchajcie.
8: Łodzianie z pasją.
9: Moim gościem jest dzisiaj
13: Natalia Dziąg. Dzień dobry.
9: Super, bardzo miło mi Cię gościć w studiu. Teraz pracujesz w takiej fundacji Niestereotypowi. Rozumiem, że to jest... Jesteś współzałożycielką czy założycielką?
13: Po pierwsze, pracuję, ale wolontariacko. Założyłam tę grupę, początkowo byliśmy przez 5 lat ponad grupą nieformalną, od maja 2020 roku, a 16 lutego oficjalnie uzyskaliśmy wpis w KRS-ie i no, ja tam jestem prezeską i fundatorką jednocześnie i mamy w zarządzie jeszcze wiceprezes Weronikę Dolik i sekretarz Violettę Ziarkowską.
9: Tak się zastanawiam nad tym, że masz ze sobą lata pracy w instytucjach, też właśnie w takich pomocowych zawodach. Co skłoniło Cię do tego, że zdecydowałeś, że chcesz robić coś własnym sumptem, że chcesz wyłamać się z ram organizacyjnych i zacząć robić rzeczy pomocowe według własnego schematu i własnego pomysłu?
13: Jak wracam gdzieś tam biograficznie do tego 20 roku, to ja nawet nie miałam takiej intencji, że nie wiem, może czegoś brakuje w instytucjach, że są jakieś luki i potrzeba być takim bypassem systemowym, tylko wówczas było coś takiego, że młodzi, z którymi się poznawałam na, nie wiem, jak byłam wychowawczynią na koloniach, czy na półkoloniach, czy jak prowadziłam jakieś warsztaty profilaktyczne albo ewangelizację, bo jeszcze wtedy byłam w takiej wspólnocie chrześcijańskiej, to ci młodzi po tych spotkaniach, w których ja miałam jakieś swoje wypowiedzi, oni później podchodzili do mnie i mówili o swoich różnych trudnych sytuacjach. Ja miałam coś takiego, że nie potrafiłam i nie chciałam zostawiać ich z tym, co powiedzieli, tylko jakoś zawsze to, co jest dla mnie absolutnie takim must have w mojej obecnej też pracy, no to taka relacja, no to to wtedy już też w jakiś sposób się uzewnętrzniało, więc jak oni o czymś mówili, to naturalnie wchodziliśmy w te relacje. Stosunkowo często zdarzało się, że oni mnie zapoznawali ze swoimi rodzinami, jeśli takowe miały. Chociażby pamiętam takie dwie rodziny, gdzie był problem alkoholowy, były mamy tylko samodzielnie wychowujące tychże właśnie dzieci. No i pamiętam, miałam taką myśl, że kurczę blaszka, skoro oni chcą się spotykać, chcą rozmawiać, no to trzeba coś zrobić. I pamiętam, dowiedziałam się wtedy, bo już wiedziałam o tym, że jest coś takiego jak organizacje pozarządowe. Jeszcze byłam totalnie zielona, no bo to ile? 6 lat temu. I postanowiłam, że założę grupę, bo wiedziałam, że trzeba być grupą nieformalną, razem ze znajomymi studentami. Zapytałam, czy chcieliby razem partycypować w takim projekcie. Oni mieli taki duży entuzjazm. No i stwierdziliśmy, że robimy raz w tygodniu spotkania z breakdance'u w Parku Śledzia przez tam 2 miesiące, a raz w tygodniu byłam już wtedy po ukończonym kursu mediacji opartym na porozumieniu bez przemocy. To raz, że ta moja koleżanka, która mnie w tym szkoliła, że będzie im dawała też takie warsztaty z porozumienia bez przemocy. I od tego się tak naprawdę zaczęło. A później ci sami młodzi jakby wychodzili z taką potrzebą, że oni nadal chcą się spotykać, nadal chcą rozmawiać, nadal chcą być w kontakcie. Ja się wyprowadziłam do Warszawy, bo tam dostałam pracę jako terapeutka zajęciowa na oddziale dziennym psychiatrycznym rehabilitacyjnym dla dzieci i młodzieży, ale z częścią z tych młodych nadal miałam kontakt, nie? Więc wiedziałam, że no nie mogę być na tyle, na ile oni by potrzebowali, na ile fizycznie bym dała radę, gdybym żyła wówczas w Łodzi. No ale akcyjne akcje robiłam raz na jakiś czas. Później jak zaczęłam pracować na streetie w Warszawie, bo tam po trzecim razie wysyłania CV w końcu mnie zaproszono na rozmowę rekrutacyjną i się udało i dostałam tę robotę, to po prostu poczułam, że tak, że to jest ten obszar, że to jest to, co chcę robić. No ale jednocześnie jak wróciłam w kwietniu 23 roku do Łodzi, no to bardzo szybko, jakoś tak wyszło, że ci młodzi sami zaczęli też pisać, wiedząc, że jestem w Łodzi, odezwała się jakaś dziewczyna, nie jakaś, tylko dziewczyna, z którą notabene do tej pory mam kontakt i wczoraj też się widziałyśmy, którą poznałam jak była w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, a tam robiłam warsztaty, czy inna, która wówczas dawno, dawno mieszkała w Warszawie, jak na jakiejś ewangelizacji byłam w jednym z domów dziecka, no i odezwała się w momencie i jedna i druga, z zupełnie innym backgroundem, ale obie bez rodziny, obie po placówkach, które obie żyły na ulicy wówczas, nie? Więc jakby to mi dało taki coraz większy kierunek tego, czym powinniśmy jako niestereotypowi się zajmować i czym tak naprawdę chcę, żeby się zajmować, widząc jak bardzo ci młodzi pytają o to, co mają robić, nie? Więc jakby od tego się zaczęło.
9: Z tego, co widzę, w dużej mierze zajmujesz się osobami, które w jakiś sposób przemknęły pomiędzy lukami systemu. Jak udało ci się wypracować takie rozwiązania, które możesz zaoferować osobom, które z systemowych ram w jakiś jeden czy inny sposób wypadają?
13: Wiesz co, to nawet nie jest takie płynne, że się udało wypracować, nie? Bo myślę sobie, z każdym człowiekiem jest zupełnie indywidualna ścieżka i u niektórych teraz mamy chłopaka w spektrum, któremu towarzyszę, no zaraz będą, wczoraj sobie uświadomiłam, że zaraz będą 2 lata, jak go poznałam tam 24 czerwca 24 roku i dla niego nadal w Łodzi nie mamy rozwiązania i gdzieś tam o tym mówię śmiało, bo nie ma rozwiązania dla osoby mieszkaniowego, dla osoby, która jest stricte w spektrum, z różnymi też zaburzeniami psychicznymi i z uzależnieniem zdiagnozowanym. Więc jakby tu nie ma ani adekwatnej terapii, bo ośrodki terapeutyczne, które są, no to są dla oczywiście z podwójną diagnozą, ale nie ma tego fokusu na spektrum. Więc jakby my tutaj szukamy rozwiązań u

0: no to, żeby rzeczywiście były w takim towarzyszeniu i na gotowości tego młodego człowieka, budując przede wszystkim relacje i często towarzysząc przy załatwianiu spraw, nie? No to jest taka rzecz, którą myślę sobie, że mamy. Notabene jest chłopak, wolontariusz, który jest psychologiem i teraz przekierowałam mu jednego chłopaka po próbie samobójczej. Ten chłopak, o którym myślę, miał 23 grudnia, dzień przed Wigilią, próbę, wyskoczył z 9 piętra z wieżowca, to też była głośno medialna sytuacja. Ja dopiero w lutym się dowiedziałam, jak po miesiącu śpiączki był wybudzony, nie? To do mnie, jak został przewieziony, zadzwoniła jedna znajoma, notabene terapeutka z jednej z łódzkich placówek szpitalnych i powiedziała, że u nich jest ten chłopak i zapytała, czy mnie zna. On od razu powiedział, że tak, że chce, żeby się ze mną skontaktować. I właśnie to, co jest fajne, to ja już wiedząc, że mam za dużo trochę asystentów w takich asystencji osobistych, przekierowałam do drugiego wolontariusza, właśnie do Artura. I Artur w ogóle nie jest dyrektywny. On, mimo że widzimy, że absolutnie chłopak, o którym myślę, potrzebuje terapii stacjonarnej, tym bardziej po takim przeżyciu, bo nie będzie chodził, będzie do końca życia na wózku, no to Artur też z nim pracuje na relacji. Dla niego jest ważne, żeby przede wszystkim był w tej relacji, nie? Więc to jest takie jedno narzędzie.
1: Ja mam wrażenie, że cały czas pokutuje takie przekonanie, że jak chcemy pracować z osobami, które w jakiś sposób wpadły na ten margines społeczny, tak zwany, to trzeba je przycisnąć, popchnąć i że gdzieś ta metoda bardziej kija niż marchewki jest cały czas bliższa ogółowi społeczeństwa, powiedzmy emocjonalnie, ale też systemowi pomocy i temu, jak działa, jak ty to widzisz.
0: Bardzo podzielam taki obraz, jednocześnie też coraz bardziej go rozumiem. Pamiętam nawet, jak przyjeżdżałam do Łodzi w tym kwietniu 23 roku, gdy już miałam doświadczenie, no ponad dwuletnie pracy w Warszawie, totalnie w nurcie deinstytucjonalizacji, to teraz dopiero rozumiem, że ten model, o którym powiedziałaś, jest absolutnie osadzony w instytucjonalizacji, czyli w takim nacisku, że człowiek musi być sprawczy, człowiek musi być samodzielny i on rzadko kiedy daje takie przyzwolenie na budowanie tej sprawczości, tylko człowiek przychodzi po wsparcie, przychodzi po pomoc, wówczas, gdy jest już w jakiś sposób gotowy, czyli na przykład jeśli jest osoba z uzależnieniem, no to jest już stricte w trzeźwości. Częściej niestety jest takie jakby obwarowanie. A druga rzecz to jest taka, że w tym nurcie deinstytucjonalizacji my jednak nie nakazujemy tak dyrektywnie, tylko towarzyszymy, a instytucje mają często to do siebie, że żeby zaoferować konkretną formę wsparcia, to konkretne wymogi temu człowiekowi dają. Mnie bardzo bliskie są sytuacje ludzi, to znaczy bliscy są mi ludzie, którzy przez lata różnych zaistniałych deficytów, różnych trudności, implikacji tych trudności, no nie mają w sobie takiej często już sprawczości, już zaradności, więc mi jest bliższy ten model jednak czasami za rączkę, a instytucje mają to do siebie, że zapraszamy człowieka do siebie i jesteś gotowy, albo musisz nam taki dokument załatwić, żebyśmy mogli tobie dać konkretne wsparcie, nie? A my, myślę, o tyle uzupełniamy i coraz więcej, bo w Łodzi też jest teraz taki prawie 12-milionowy projekt do 2028 roku i to jest olbrzymia praca Rady do Spraw Rozwiązywania Problemu Bezdomności, która ze 2-3 lata pracowała nad opracowaniem tej strategii, żeby uchwałą Rady Miasta została przyjęta i w Łodzi realizowana i to też pokazuje, że Łódź też idzie w kierunku uzupełniania tą formą też coraz bardziej deinstytucjonalizacji to, czego brakuje w tej formie instytucjonalnej, nie? Więc to są takie komponenty, które mogą na siebie nałożyć, a instytucje mają to do siebie, że jednak często są bardziej takie właśnie dyrektywne. No i po to jesteśmy, żeby też to uzupełniać my jako fundacja, nie?
1: Powiedz mi jeszcze, widziałam niedawno w mediach społecznościowych wydarzenie, które organizujecie jako benefit na Fundację Niestereotypowi. Będzie to super fajna impreza w teraz kawiarni Fawę. Wcześniej był to klub Konkret w MS1. Możesz opowiedzieć coś więcej o tym wydarzeniu?
0: Tak, no powiedziałeś, że to jest benefit na rzecz niestereotypowych. Tak naprawdę to, co jest dla nas najważniejsze, bo przed nami kilka trudnych miesięcy pozyskiwania funduszy na uruchomienie tak naprawdę drugiego w Polsce domu dla młodych doświadczających bezdomności. Do tej pory robi to Fundacja Po Drugie, która jest dla mnie absolutnie wzorem w tej metodzie. My na podstawie pracy też widzimy, że jest potrzebny dom, po prostu nie kolejna instytucja, kolejna placówka, tylko dom, który ma zupełnie inne komponenty, które zaspokaja też inne potrzeby niż wszelkiego rodzaju takie wsparcie. I między innymi to wydarzenie jest jednym z 3-4 towarzyszących tej zbiórce, czyli uczestnicy będą mogli się dobrze bawić, a jednocześnie nasi młodzi też będą jako wolontariusze, inni wolontariusze z fundacji też będą.

0: no, będziemy pozyskiwać środki typowo na wynajęcie w okresie ochronnym zbliżającym się ten dom. Notabene takim moim wzmocnieniem ostatnio było, w tamtym tygodniu był jakiś hardkor, bo zadzwoniły do mnie w jednym tygodniu 4 osoby młode. Tam dwie napisały, dwie zadzwoniły, bo jedna dostała numer od jakiejś pani, której nawet nie znam. I dziewczyna lat 19. I ja przez to, że ma ostatni meldunek poza Łodzią, na tu i teraz, nie byłam, spała w klatkach wtedy, nie? Na Bałutach. Ja nie miałam jakby innej opcji niż powiedzieć jej idź do nocygowni, nie? Więc jakby... To są takie sytuacje, w których chciałabym i chcemy jako fundacja też mówić, okej, przyjdź do nas następnego dnia na przykład, nie? Żeby jednak dawać takie konkretne narzędzie, którym jest dom.
1: No to już zmierzając w stronę końca. Gdzie można was obserwować, żeby być na bieżąco z tym, co robicie i jak można wam pomóc?
0: Typowo na stronie na Facebooku, bo hula lepiej niż instagramowa nasza strona, to jest Fundacja Niestereotypowi, w cudzysłowie Niestereotypowi. Jak można wesprzeć? No, my się zbieramy, Wera gdzieś w tym wspiera mocno, żeby wpisać też numer konta w razie czego, ale to, co też można robić i to jest absolutnym wsparciem, my potrzebujemy i też takie projekty będziemy składać, asystentów, czyli osoby, które nie są asystentami, tak jak najczęściej jest, albo dla osób z niepełnosprawnościami stricte, albo dla wychowanków pieczy zastępczej, tylko asystentów dla osób, którzy stricte są trochę nawet poza w takiej luce, czyli nie są ani z niepełnosprawnością, bo na kanwie naszej pracy dopiero wychodzi, że wypadałoby zrobić diagnozę i orzeczenie, więc ludzi absolutnie potrzebujemy.
1: To ja mogę tylko powiedzieć, że trzymam kciuki za ciebie, za niestereotypowych i wszystkie inne projekty, w których działasz. Gościnnie dzisiaj w moim studiu Natalia Dziąg. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Łodzianie z pasją.
1: Wydarzenie, o którym mówi Natalia, to benefit na dom dla młodych w kryzysie bezdomności, które już 13 czerwca zagości w murach kawiarni w Muzeum Sztuki, znajdującego się oczywiście przy zbiegu ulic Więckowskiego i ulicy Gdańskiej. Dziękuję bardzo za uwagę w dzisiejszym programie. Żegnam się z wami zza mikrofonu. Weronika Kobus, do usłyszenia. Cześć!
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus, a w dzisiejszej audycji tajemnicze zniknięcia w Łodzi. I nie chodzi tutaj wcale o żadne porwania przez kosmitów, tylko o znikające grupy przedszkolne w łódzkich przedszkolach miejskich. Temat wydawałoby się bliski przede wszystkim rodzicom, ale tak naprawdę można tutaj dopatrzyć się elementów, myślę, że ciekawych dla każdego łodzianina, ponieważ sprawa dotyczy nie tylko tych właśnie znikających miejsc dla dzieciaków, ale też niechęci do ujawniania informacji na temat tego, co się w tych przedszkolach działo. Na tropie zagadki natychmiastowo znalazł się łódzki radny, członek Stowarzyszenia Łódź-Cała Naprzód, Kosman Ekiel, którego zaprosiłam dzisiaj na rozmowę i poprosiłam o wyjaśnienie, co się dzieje takiego, że w trakcie już otwartej rekrutacji okazuje się, że znika cała grupa przedszkolna. No i co się dalej dzieje z tymi dzieciakami, które do przedszkola się nie dostały?
2: Tym żyje Łódź.
1: Jak pan się dowiedział o tym, co tam się dzieje? Od rodziców? Od jakichś zaniepokojonych mieszkańców?
3: Tak, ja już wcześniej miałem kontakt z rodzicami z przedszkola numer 100. To jest takie przedszkole położone w sumie między Piotrkowską, adres przy Piotrkowskiej, wejście no, bliżej wschodniej. Z nimi byłem w kontakcie w temacie przebicia kwartałowego, które miasto gdzieś forsuje przez teren przedszkola. A jest to przedszkole, przyznam, naprawdę wyjątkowe, bo jest to przedszkole bardzo doinwestowane, z pięknym i bardzo zadbanym terenem zielonym dookoła przedszkola, z fantastycznymi udogodnieniami w środku. Przyznam, że ja odwiedziłem 6 przedszkoli w najbliższej okolicy. Jedno przy Włókienniczy, jedno przy Rewolucji, dwa przy Sienkiewicza i jedno, tak, i jedno przy Narutowicza, i z tych wszystkich przedszkoli w okolicy faktycznie to przedszkole numer 100 przy Piotrkowskiej wyróżnia się szczególnie. No i doszło tam do takiej dość nietypowej sytuacji, bo na przykład w innych przedszkolach, jak w przedszkolu na Rewolucji, już jedna grupa została formalnie zlikwidowana, nie było naboru, przed rozpoczęciem naboru, a tutaj rodzice o tym się dowiedzieli w trakcie naboru. I według części rodziców, również rodziców, którzy zajmują się zawodowo prawem, więc myślę, że doczytali te przepisy, to nie jest możliwe, zgodnie z prawem, zlikwidować całą grupę przedszkolną, cały oddział w trakcie rekrutacji. No bo w przedszkolu numer 100 doszło do sytuacji, gdzie rekrutacja była na 29 dzieci, a przyjęto tylko 5. I tutaj się pojawia pewien problem, no bo według rodziców nie można zlikwidować tej grupy w trakcie rekrutacji zgodnie z prawem. Tam w pierwszej preferencji zgłosiło się 16 osób, prawda, 16 dzieci do rekrutacji i to jest całkiem dobry wynik, bo jest to chyba z tego, co patrzyłem, co rozmawiałem z dyrekcją, to jest drugi najwyższy, jeśli chodzi o pierwszą preferencję. No i ci rodzice też, no, każdy chce najlepiej dla swojego dziecka i doskonale rozumiem, że rodzice są bardzo zawiedzeni tym, że ich dziecko nie pójdzie do przedszkola z naprawdę najlepszą bazą taką dydaktyczną w okolicy, tylko pójdzie na przykład do przedszkola, które jest w bardzo ciasnych warunkach, gdzie ten ogród przedszkolny jest dużo słabszy, gdzie nie ma na przykład pokoju sensorycznego, gdzie dzieci no przebodźcowane z różnych względów, wiemy jak wygląda współczesny świat, mogą przyjść i się wyciszyć. Ja przyznam, że śmiałem się z panią dyrektor z przedszkola numer 100, że sam bym chętnie przychodził do takiej sali sensorycznej i się wyciszyć po całym dniu w Radzie Miejskiej. Faktycznie to jest bardzo fajne udogodnienie, którego nie było w innych przedszkolach. Jest to też przedszkole bardzo wyremontowane. Naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Stąd również będzie spotkanie z Wydziałem Edukacji, rodzicami. Ja również będę brał w nim udział, no również jako radny, który reprezentuje mieszkańców Śródmieścia. Będę w nim uczestniczył i zobaczymy, jak to wygląda. No z tego, co wiem, rodzice nie zamierzają odpuścić. Ich jak najbardziej rozumiem i w tym, gdzie mogę, będę ich po prostu wspierał.
1: No i tutaj wchodzi na szczęście możliwość kompetencji radnego, bo udało się panu spotkać się z dyrektorami tych przedszkoli wymienionych. Czy udało się uzyskać jakieś powody zamknięcia tej rekrutacji?
3: Znaczy, tak naprawdę zamknięcie tej rekrutacji to nie jest decyzja dyrekcji, tylko decyzja Wydziału Edukacji. Ja byłem w tych 6 przedszkolach głównie dlatego, żeby zobaczyć na własne oczy, jak te placówki wyglądają od środka, tak? Bo słyszę od rodziców, że to jest lepsze, w ich opinii to jest gorsze, to jest bardziej przestronne, to jest bardzo ciasne. No, wiadomo, że na takiej wizycie, która na średnio trwa około pół godziny, bo to jest rozmowa z panią dyrektor, bo tam wszystkimi przedszkolami zarządzają panie, wizyta w tych salach przedszkolnych, wizyta w tej przestrzeni na zewnątrz. Natomiast ciężko zweryfikować, prawda, na chociażby sposób, w który dzieci są traktowane, czy jakieś subiektywne opinie rodziców. To jest oczywiście gdzieś jakaś druga, to jest drugi etap. I też słyszę różne opinie rodziców, a to a propos jednego przedszkola, a to drugiego. No natomiast to, co mogę ocenić, to sprawdzam, żeby też mieć skalę porównawczą. I tak jak mówiłem, faktycznie przedszkole numer 100 wygląda fantastycznie. I jak najbardziej uważam, że no, nie ma co ukrywać, że liczba dzieci w Łodzi zmniejsza się. Tak samo jak w całej Polsce, jest niż demograficzny. No i pytanie, czy trzeba zamykać te oddziały, czy może trzeba zmniejszać ich liczebność. Bo myślę, że dzieci również zasługują na to, żeby być może w trochę mniejszych grupach, żeby trochę więcej uwagi każdemu z nich można było poświęcić. Wiadomo, że dzieci potrzebują co do zasady bardzo dużo uwagi, więc tych oddziałów przedszkolnych nie trzeba od razu likwidować, można po prostu je zmniejszać. I w tym momencie jest nawet w Sejmie projekt ustawy, który zakłada zmniejszenie grupy przedszkolnej do 18 osób z 25. No i faktycznie, gdyby taki projekt przeszedł, to można by również, to na przykład taka rekrutacja w przedszkolu numer 100 mogłaby się praktycznie powieść, gdyż przyjęto by więcej dzieci. To oczywiście, jeśli jest taka ostateczność, że te oddziały trzeba zlikwidować, że na przykład z jakichś powodów nie da się zmniejszyć, chociaż zupełnie szczerze nie wiem, dlaczego miałoby się nie dać zmniejszyć, oprócz tego, że zapewne miasto po prostu będzie chciało obciąć koszty. A pamiętajmy, że to również się wiąże ze zwolnieniem pracowników chociażby. Zresztą koszty stałe utrzymania budynku i tak pozostają. To i tak trzeba ogrzać niezależnie od liczby dzieci. Natomiast jeśli faktycznie trzeba zmniejszać liczbę oddziałów, no to myślę, że przede wszystkim trzeba zostawiać te oddziały w przedszkolach, które oferują najlepszy standard. I ja póki co nie słyszałem złych opinii o przedszkolu numer 100, więc też rozumiem tą determinację rodziców, którzy chcą, żeby ich dziecko po prostu się uczyło, spędzało czas w jak najlepszych warunkach. No i też dzieci zasługują na najlepsze, prawda? Chcemy, żeby potem młode łodzianki i łodzianie byli jak najlepszymi obywatelami, to zasługują na jak najlepsze warunki.
1: No właśnie, rozumiem, że to myślenie życzeniowe, żeby te grupy były coraz mniejsze, ale czy dobrze rozumiem, że w takim razie utworzyła się grupa 5-osobowa?
3: Nie, były dzieci, prawda, się przenoszą w trakcie roku. Wiadomo, że rodzice zmieniają miejsce zamieszkania, więc zdarza się tak, że z tej grupy po prostu wytrącają się pewne dzieci. No i właśnie tak uzupełniono te braki. Zwykle tak bywa w przedszkolach.
1: Czego w takim razie chcieliby rodzice od miasta?
3: No myślę, że przede wszystkim rodzice z przedszkola numer 100 oczekują otwarcia jednego oddziału w tym roku, całego, nowego. Żeby jednak te 4 oddziały faktycznie były w przedszkolu. Wiem, że podobna sytuacja jest w przedszkolu numer 5. Tam również w trakcie rekrutacji zmniejszono liczbę przyjmowanych dzieci o cały oddział mniej więcej. Również te dzieci przeniesiono gdzie indziej. Stąd myślę, że na spotkaniu też dużo się rozwikła, jakie są możliwości manewru, czy Wydział Edukacji w ogóle skłonny pójść na rękę rodzicom i rozwiązać tę sytuację w konstruktywny sposób.
1: To w takim razie kto jest właściwym adresem? Wydział Edukacji, czy on jest jakoś kontrolowany? Przed kim jakby mogą odpowiadać za to, że powiedzmy potencjalnie źle zarządzają tymi przedszkolami, które istnieją?
3: Wydział Edukacji podlega odpowiedniemu departamentowi. A departament podlega już bezpośrednio pani wiceprezydent Moskwie Wodnickiej, która odpowiada z kolei przed samą prezydent Hanną Zdanowską. Wiadomo, że jest to wieloszczeblowy układ. Zupełnie szczerze, znając też specyfikę Urzędu Miasta, no w sytuacji, kiedy faktycznie sama prezydent Zdanowska by podjęła decyzję, a może to zrobić jako prezydent miasta albo wiceprezydent Wodnicka jako wiceprezydent nadzorująca edukację, żeby otworzyć ten oddział. To jest jak najbardziej, myślę, że możliwe.
1: Czy rodzice dzieciaków z przedszkola numer 100, czy z tych innych przedszkoli, o których wspominaliśmy, doczekali się jakiegoś komentarza od władz miasta, czy jedyne, czego się dowiadują, to komunikacja właśnie pomiędzy nimi a dyrektorami przedszkoli poszczególnych?
3: Ci rodzice, znaczy dyrektorzy przedszkoli też nie mogą, nie zawsze są osobami decyzyjnymi, tak jak mówiłem, oni nie podejmują decyzji o tym, ile dzieci jest przyjmowanych. Tak? To jest decyzja podejmowana gdzieś wyżej. Natomiast rodzice dzieci z przedszkola numer 100 i z przedszkola numer 5 przyszli na ostatnią sesję Rady Miejskiej w środę ubiegłą. Przyszli zaprotestować. Niestety. Ja zgłosiłem wniosek o włączenie do porządku obrad informacji prezydenta miasta Łodzi dotyczącej rekrutacji do przedszkola numer 100. Niestety, większość radnych związana z Koalicją Obywatelską i Lewicą nie zgodziła się na taki wniosek. Część radnych koalicji również głosowała, więc widać było tutaj pewien podział. No natomiast tu potrzeba bezwzględnej większości głosów. Co więcej, były również rozpatrywane skargi rodziców, których było blisko 10, na rekrutację do przedszkola numer 100. I w jednym z tych punktów dotyczących właśnie skargi jednej z mieszkanek, mam jednego z dzieci, ona się zgłosiła do zabrania głosu w kwestii swojej skargi. No i przewodniczący Rady Miejskiej odmówił jej głosu. Myślę, że to jest bardzo słaby standard demokratyczny, bo jeśli ktoś przychodzi na sesję Rady Miejskiej, poświęca swój czas, bardzo często bierze w ogóle dzień wolny w pracy i przewodniczący odmawia mu głosu, jednak w skardze jego własnej, tak? Zdarzało się wcześniej, że mieszkańcy przychodzili na posiedzenie Rady Miejskiej i w punkcie, gdzie rozpatrywana jest ich skarga, mogli zabrać głos. No natomiast tutaj nie udzielono tego głosu. No, ja wychodzę z założenia, że jeśli Urząd Miasta ma czyste sumienie w tej kwestii i nie ma sobie nic do zarzucenia, to by po prostu przyszedł i powiedział, jak wygląda sytuacja. No a w takiej sytuacji, gdzie odmawia się i procedowania punktu dotyczącego informacji prezydenta miasta na temat rekrutacji do tego przedszkola i nie dopuszcza się mieszkańców do głosu, no dla mnie to wygląda, jakby ktoś miał coś do ukrycia.
1: Czyli w takim razie czekamy na rozwiązanie sprawy. Jeszcze jedną taką możliwością, gdzie być może dowiemy się czegoś więcej, jest to spotkanie z rodzicami. Mhm. Czy jeżeli ktoś z naszych słuchaczy miał podobne doświadczenie, może się zgłosić i szukać pomocy w sprawie rekrutacji do przedszkoli w tym roku?
3: Tak, jak najbardziej. Myślę, że ja zapraszam Państwa, jeśli chcą Państwo, czy w temacie rekrutacji do przedszkoli, czy jakimkolwiek innym, zapraszam do kontaktu mailowego, to jest k.nykiel@uml.los.pl i tam można przesłać po prostu swoją sprawę. Szczególnie jeśli jest to sprawa związana z przedszkolami, no to jest to temat, którym gdzieś na bieżąco się zajmuje. Natomiast wszelkie inne sprawy też w miarę też no, mojej znajomości tematu będę starał się rozwiązać.
1: Serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Kosma Nykiel.
3: Dziękuję bardzo.
2: Tym żyje Łódź.
1: Podsumowując, nie wiemy, dlaczego niektóre grupy przedszkolne zostały usunięte już podczas trwającej rekrutacji, a na chwilę obecną Urząd Miasta nie ustosunkował się co do zarzutu ze strony rodziców, że właśnie takie usunięcie podczas już trwającej rekrutacji jest nielegalne. Ze swojej strony mogę tylko obiecać, że będę informować jak najszybciej, jeżeli tylko dowiem się, jak sprawa się zakończyła. Na razie mogę tylko powiedzieć dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że wrócicie na naszą antenę, żeby dowiedzieć się, jak sprawa się zakończy. Do usłyszenia, cześć, mówi Wam Weronika Kobus. Pa!
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.

prowadź mnie poprzez mrok. Tak daleko jest brzask,

Radio Złote Przeboje 101,3 FM.